Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek, na plecach mamy sporo, ja sen. I sporo było łez, nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz. Potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo bym nie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja przemyślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

się w nie ogarnąć. Bo wiesz, że ja też chciałbym, aby czasem było łatwo. Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywych rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się Pawruch zaśmiał anioł, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Pawruch do Reinera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

Sobie wciąż robiąc uniki, tu jak Mayweather. Z prawej do lewej, z lewej do prawej i z prawej do lewej. Pozbędziesz się złudzeń, gdy mali ludzie przyjdą okraść się z marzeń. Chętnie sięgną po cudze, to co zdobyłeś w trudzie i pluć będą.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

system. Żadnego talentu, by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze, o czym bym rapował?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnię na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewi.

najbliższej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud, omegi, mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny Messi Steel.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic, maka zeżre, będę tyć. Może skrobny nowy beat, może kilka słownych zbić, w takie dni, kiedy

segedą. Morciaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź kolego. A przydel Tomek mówi, że mi włoży kosa.

piona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa, mało serdecznie.

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: WWA, Włościk, Bluetooth, głośnik, miasto.

zniechęć, ta sinusoida do ludzi. Jakbyś zostawił ci bliski numer na buzi. Duszę się w mieście, powietrze gęste jak budy, nocne labirynty przeciągnięte zapachem. Drapa

0: Niedzielny poranek 20 września, Dzień Pański i tematy też jak zwykle w takiej perspektywie patrzenia na swoje życie, również w odniesieniu do Pana Boga, jak Pan Bóg przekazał, można powiedzieć. Ale no właśnie, jak przekazał, to trzeba też rozpoznać i ten dzień, i to, co w naszym życiu nam proponuje. I o tym też dzisiaj w naszych rozmowach będzie można usłyszeć z gośćmi, którzy podejmują wyzwania różne w swoim życiu. Gosia Bartos, witam. Ruszamy.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
0: Ruszamy dzisiaj do rozmowy wiarygodnej w pierwszej godzinie, tak wrześniowo jeszcze, ale już z wychyleniem ku październikowi. Wrzesień oczywiście się kojarzy ze szkołą. Za chwilę październik, nowy rok akademicki, od nowa tryby nauki, podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. I w tym klimacie chciałam zaprosić na spotkanie z Bartkiem Żochowskim. Witam cię serdecznie najpierw.
3: Witam serdecznie.
0: Masz za sobą maturę i podejmujesz edukację na nowym etapie swojego życia, ale bardzo nietypowo. Ty wybierasz się do seminarium duchownego. Młody chłopak, 19-latek, po maturze. Co się stało? Dlaczego? I właśnie o tym chciałam, żebyśmy porozmawiali, Bartku. O takiej nie tylko edukacji, ale wyborze życiowym. Skąd się to w ogóle wzięło?
3: Takie pierwsze myśli to miałem, jak byłem na rekolekcjach. Pierwszych rekolekcjach oazowych, nowego życia, ruch Światło-Życie. Tam poczułem taką żywą wspólnotę i doświadczyłem radości drugiego człowieka z tego, że może przybywać blisko Boga i żyć z Bogiem, żyć Ewangelią. I pamiętam już, że miałem jakieś takie myśli właśnie o kapłaństwie i one tak przychodziły co jakiś czas, ale no najbardziej to zwłaszcza ten ostatni rok miałem w głowie taką myśl, że teraz to ja muszę zacząć już to rozeznawać na poważnie.
0: Czyli to była klasa maturalna w tamtym roku?
3: Tak, w tamtym roku klasa maturalna, 1 września, muszę zacząć myśleć już o tym rozeznawaniu, bo jak nie rozeznam, to

0: Ja zawsze się bałem tego też, że źle rozeznam.
1: Co to znaczy rozeznam?
0: Źle zrozumiem to, co Pan Bóg chce mi przekazać. Ja to tak rozumiem. Więc miałem też to w głowie, ewentualnie pójść do pracy na rok na przykład.
1: To były takie plany B, gdyby z maturą się nie powiodło?
0: Tak, gdyby matura wyszła źle, to zawsze mogę sobie poprawić za rok, a w tym czasie to pójść na wolontariat albo do pracy, albo coś innego wypróbować.
1: Technikum dawało ci też już jakieś wyjście zawodowe?
0: Tak, bo byłem na profilu technik programista, ale nie chciałem tego zawodu. Zwłaszcza, że weszło AI i chyba też zniknęła mi taka... Bo tak się zachwyciłem tym, jak poszedłem na początku do tej szkoły i tak po 2 latach już tak zachwycenie opadło. Zobaczyłem, że to jest 8 godzin przed komputerem każdego dnia takiej normalnej pracy, więc to też mnie tak zaczęło po prostu odrzucać. No i podobnie w sumie też koledzy z mojej klasy, bo duża część nie poszła w stronę politechnika, właśnie jakiś computer science, tylko na przykład na prawo i na psychologię, ekonomia, więc po tym technikum nie zawsze idzie się w tę stronę.
1: A Bartek po tym technikum poszedł, proszę bardzo, do seminarium duchownego. Nie będzie prawnikiem czy komputerowcem, tylko będzie księdzem. Dlaczego? O tym do rozmowy wrócimy. Aha. Ksiądz.
2: Ciągle idę. Yeah.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Dzisiaj w Rozmowach Wiarygodnych Bartek Żochowski, przyszły seminarzysta w Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, który teraz pod koniec września rozpoczyna tą ścieżkę swoją życiową, którą wcześniej rozeznawałeś, jak powiedziałeś przed chwilą, używając tego sformułowania. Trochę wytłumaczyłeś, jak to je rozumiesz, ale to znaczy, co to się robi? Bo jak idziesz do jakiejś szkoły, to tak jak powiedziałeś, pasja albo liczenie swoich zasobów. Umiem to, to i tamto, mam to i to, no to mogę startować, bo mi się to podoba. Jak to jest, jeżeli chodzi o rozeznawanie takiej drogi życiowej, pójścia do seminarium, czyli kształcenia się na przyszłego księdza?
3: Bardzo podobnie, zaskakująco podobnie, bo też to, o czym wspomniałem, że się bałem zawsze, że źle rozeznam i tak uczyłem się tego rozeznawania.
2: I źle rozpoznam to, do czego jestem, tak?
3: Źle rozpoznam to, do czego Bóg mnie stworzył i do czego mnie powołuje. I tu właśnie

0: Tak jak pani wspomniała, szukanie swoich zasobów to też się trochę liczy, no bo Bóg daje jakieś dary, które później mają się przydać w życiu. Też oczywiście modlitwa i takie szukanie w głębi serca, jakie jest moje pragnienie. Czy moje pragnienie to jest bycie ojcem rodziny, czy to jest życie w zakonie jakimś klauzurowym, czy nie wiem, co innego. Tak samo do każdego zawodu. Jak się też zastanawiałem, kurczę, a jak nie seminarium, to w sumie co? A może pójść na prawo, czy na jakąś psychologię, bo to mnie tak pociągało momentami. Może jakaś filologia, takie bardziej humanistyczne kierunki. No i tak doszedłem do wniosku, że pomimo tego, że wszystkie mnie tak jakoś po części pociągają, to nic mnie nie pociąga tak bardzo jak teologia. Więc myślałem, że albo pójdę na teologię, albo pójdę do seminarium, też na teologię właściwie. Tylko teraz rozeznać, czy chcę zostać księdzem w pewnym momencie, czy do tego Bóg mnie nie powołuje i chcę zostać ojcem rodziny jako świecki. Ale też pójście do seminarium to nie jest tak, że w pełni wiem, że Bóg chce, żebym został księdzem, tylko też to rozeznać. No to z tego, co słyszałem, to w seminarium kładą duży nacisk, że nie naciskamy na to, że wy zostaniecie księżmi, tylko że wy macie to rozeznać. Dlatego też do kapłaństwa obecnie przygotowuje się 7 lat.
1: Oj, to poważny czas, poważna ścieżka. Nie tylko edukacyjna, ale jak to się też mówi, formacyjna, czyli taka, która pozwala człowieka kształtować, ale jeszcze do tego rozeznania, co najbardziej pociąga. Mówisz tematy związane z Panem Bogiem. Rozumiem, że to się bierze też w ruchu Światło Życie, pewnie z twojej rodziny, parafii i tak dalej, ale być księdzem to coś więcej niż ten, który zdobywa wiedzę o Panu Bogu, jak rozumiem. W związku z tym to rozeznawanie to nie jest tylko, jaki będę miał zawód, tylko kim będę.
0: Tak. Dlatego też jest ta druga część, czyli modlitwa. I to wtedy już na przykład siedzę sobie, otwieram Pismo Święte, czy tam dzisiejsze czytanie, czy Ewangelię. Każdego dnia Bóg daje słowo i to jest słowo specjalnie kierowane na dzisiaj. I ten moment już nigdy nie wróci. I jak się tak czyta to słowo i próbuje się zrozumieć, o co chodzi Panu Bogu.
1: W związku ze mną.
0: To dzięki temu też, to ja się tak sobie tak myślałem też kiedyś, że raczej nie ma szans, że ja zrozumiem, o co chodzi Panu Bogu. I jednak zrozumiałem. W sensie uważam, że zrozumiałem, do czego mnie powołuje. I jakoś też mi się w pewnym sensie objawił przez to swoje słowo i mówił do mnie. Tak to rozumiem, tak to rozeznaję.
1: I było takie rzeczywiście, jak mówisz już o słowie, w tym rozeznawaniu, takie słowo z Biblii pochodzące oczywiście, które potraktowałeś jako taka pieczątka. Tak, próbuj.
0: Tak. Chyba taki, który najbardziej zapamiętałem, to jest, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje.
1: No to taka perspektywa, powiedziałabym, patrząc potocznie, mało pociągająca. Dlaczego mogło to być potraktowane przez młodego chłopaka, Bartka, który jest naszym gościem, jako coś, co go pociąga? No to myślę, że będzie możliwość jeszcze, mam nadzieję, za chwilę usłyszeć.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne
1: we wrześniu. Rozmawiamy. Za chwilę Bartek, nasz gość, wyrusza w swoją niezwykłą życiową przygodę. Zaczyna formację czy też edukację. No w każdym razie idzie do seminarium duchownego z taką intencją rozeznawania, czy Pan Bóg go chce mieć jako księdza, jako kapłana. Od roku się w Tobie toczyły te namysły?
2: No właśnie ten ostatni rok, jak już mówiłem, był najbardziej intensywny, a zwłaszcza tak już od stycznia, gdy wiem, że ta matura już zaraz. Nim się obejrzę, już będę musiał wybierać studia. I w wielkim tygodniu, wielki wtorek albo wielka środa, przyszło na mnie, że tak, mam iść do seminarium. Bóg mnie powołuje do właśnie rozeznawania Jego woli.
1: To ciekawe, w wielkim tygodniu ta decyzja zapadła. Mówiłeś wcześniej, że takim zdaniem, które jakby to przypieczętowało, było o wzięciu krzyża i pójście za Panem Jezusem. Wiesz, dzisiaj mało ludzi podejmuje takie decyzje. Może właśnie z powodu, że nie chcą tego, co mówisz, że Ciebie pociągnęło. Wziąć krzyż, zaprzeć się siebie i pójść za Panem Jezusem. No, sorry.
2: No właśnie, też uważam, że to jest trudne, ale to jest takie stanie się w prawdzie, że za 200 lat, powiedzmy, to nikt nie będzie pamiętał o nas. Może rodzina bliska. Chyba że zostaniemy jakimiś wielkimi odkrywcami. Jeśli nie zrobimy czegoś, o czym mówił święty Stanisław Kostka, że jesteśmy stworzeni do czegoś więcej, czegoś większego. Jestem stworzony do czegoś większego.
1: Teraz właśnie świętego Stanisława Kostki 18 września było wspomnienie. Świat o nim pamięta od 400 lat, kiedy został ogłoszony świętym, chociaż żył tylko 18 lat, tyle co ty.
2: No, jak ja sobie myślę o nim, to mi jest wstyd. W sensie, tak samo jak Carlo Acutis, który miał 15 lat, jak zmarł i był już świętym, a ja mam 20 zaraz i no nie umywam w ogóle się do niego.
1: A to odniesienie do nich jakie ma znaczenie dla ciebie?
2: Żeby wiedzieć, dla kogo się żyje, że nie żyje dla siebie, bo ja przeminę, świat przeminie i trzeba żyć dla czegoś, co nie przeminie. I szukałem, to też jest coś, co mnie tak natchnęło, bo szukałem czegoś trwałego. Bo wszystko przemijało. Szkoła podstawowa przeminęła, jakieś znajomości. Myślałem, że będziemy najlepszymi kumplami już do końca życia. No przeminęły, bo nie chodzimy już do tej samej szkoły i tak nie mamy okazji się spotykać. I znajomości przeminęły. Jakieś tam zabawy, imprezy, wszystko przeminęło. Wszystko czułem, że było takie ulotne. Taki motyw marności bardzo we mnie wszedł. Ale właśnie to, że odkryłem Boga, który jest nieprzemijający, który jest nieskończony, do którego mogę się zaczepić i on nigdy mnie nie opuści, bo on zawsze tu jest przede mną i mogę do niego przyjść. I to takie zaczepienie się w tej jego miłości, w jego nieprzemijalności, nie wiem jak to ująć, pomogło mi zdecydować o tym, że muszę się zaprzeć samego siebie i chcę się zaprzeć samego siebie, bo dzięki temu mogę zdobyć nagrodę nieprzemijalną. To tak jak kilka dni temu czytano w kościele list Pawła do Koryntian, w którym pisze, że siłacze, gdy stają do walki, to odmawiają sobie wszystkiego, żeby zdobyć nagrodę przemijającą. Tak samo i my czynimy, żeby zdobyć nagrodę nieprzemijającą. Więc wracając do tego, co mówiłem na początku, o tym, że za 200 lat to nikt nie będzie o mnie pamiętał, jeśli nie uczynię czegoś wielkiego, to wiele osób i tak się zaparło samych siebie i o nich nie pamiętamy. I jaki jest teraz sens tego? Otóż sens jest taki, że Bóg o nas pamięta, że możemy być z Nim w niebie.
1: A o niektórych nawet

jeżeli sami takiego celu nie mieli, i tak pamiętają inni, tak jak ten przywołany Stanisław Kostka, młody chłopak, który po prostu, no właśnie, chciał iść, podążał wytrwale za swoim powołaniem, chce być księdzem. Zresztą tak samo jak teraz to robi Bartek, chociaż ty nie musisz pokonywać takich trudności, jak to było w przypadku Stasia Kostki, a jednak jakieś być może trudności i wątpliwości, reakcje środowiska ciebie też mogły zafrapować, być otoczką twojej decyzji, o tym za chwileczkę porozmawiamy jeszcze.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Bartek Przyszły, seminarzysta warszawsko-praskiego seminarium duchownego, czyli kandydat na księdza. Taką drogę rozpoczynasz. Sam ją odkrywałeś przez ostatni rok, tak jak odpowiadałeś przed chwilą. No ale było też pewnie zderzenie się w jakiejś formie ze swoim środowiskiem i z tymi, którym to zakomunikowałeś w pewnym momencie. Przede wszystkim rodzice, rodzina, ale też koledzy, również środowisko wspólnoty ruchu Światło Życie. No to tutaj to pewnie się wszyscy cieszyli. A może się spodziewali? Rodzice może się spodziewali. Jak twoje otoczenie odebrało te decyzje?
2: To może zacznę od rodziców. Myślę, że oni się spodziewali tego, ale też nie byli tego tacy stuprocentowo pewni.
1: Taki pobożny Bartek.
2: Tak, tak.
1: Służy do mszy, jest w ruchu Światło Życie, no bo ty tutaj dużo aktywności miałeś, takich bardzo odpowiedzialnych.
2: Tak, bo byłem i jako prezes ministrantów, i też byłem animatorem we wspólnocie.

0: udzielałem się też w diakoniach na stopniu diecezjalnym w naszym ruchu, więc też dużo dawałem z siebie, że tak powiem. I no moi rodzice myślę, że byli niepewni tego i się bardzo ucieszyli. Myślę, że oni mogli się coś tam obawiać, że coś też źle rozeznam albo że wybiorę w ogóle jakąś inną ścieżkę.
1: Nie konsultowałeś tego z nimi?
0: Nie, chociaż raz usiedli ze mną i się spytali w styczniu, co będę robił.
1: Synu, co zamierzasz?
0: Tak, synu, co zamierzasz zrobić po maturze? Ja powiedziałem im wprost, nie wiem. Ale mówiłem, że no może pójdę do seminarium, może pójdę na psychologię, na prawo, może na filozofię, teologię i jeszcze milion innych kierunków, którymi myślałem. Moi koledzy z klasy, bo poza ruchem Światło Życie są mi bardzo bliscy, to zareagowali bardzo dużą radością. Pomimo tego, że nie są jakoś bardzo wierzący, większość z nich, to powiedzieli, że są pod wrażeniem, że podejmuję taką ścieżkę, bo wiedzą też, że nie jest to proste i że to wymaga dużo wyrzeczeń.
1: Wymaga odwagi, tak sobie myślę, bo dzisiaj to raczej nie jest popularny kierunek życiowy.
0: Tak, tak. I też się trochę bałem, jak oni zareagują. Ale znając ich, pomimo tego, że nie są jakoś pobożni, z kościołem większość z nich nie jest zbytnio związana, to oni nie byli do mnie też nigdy negatywnie nastawieni z tego powodu, że chodzę do kościoła, a wręcz nawet to lubili. Trochę jak Herod, który miał świętego Jana Chrzciciela, który mu mówił, że nie może brać żony swojego brata, a ja byłem takim czasami ich Janem Chrzcicielem. Ja, który jestem sobą, chodzę do kościoła i robię to, co tak naprawdę chcę, bo mnie to bardzo pociągało, mogę być świadectwem dla tych ludzi.
1: Znaczy, że twoi koledzy, którzy z kościołem nie za bardzo mają po drodze, lubili towarzystwo kogoś, kto w tym kościele ma takie różne funkcje, po co? Bo im powiesz coś innego niż zwykle usłyszą, bo powiesz im coś trudnego, coś niewygodnego. Jak można lubić coś, czego się samemu nie podziela?
0: Wydaje mi się, że to, co im się najbardziej podobało, to było to, że ja im mówiłem prawdę i zawsze byłem szczery. Jak czasami jest, zwłaszcza w takim okresie nastoletnim, że się ściemnia, że jest dużo masek, człowiek nie jest sobą, jest miły na pierwszy rzut oka, a później za plecami obgaduje cię. I to dawało im do myślenia, że byłem zawsze z nimi szczery i mówiłem im po prostu to, co myślę o danej sytuacji.
1: Czyli na przykład mówiłeś, chłopie, to jest złe nazywanie rzeczy. Właśnie tak odnosiłeś się do Heroda, Jan Chrzciciel, który wytykał Herodowi, że wziął za żonę nie swoją żonę i mówił po prostu twardo, nie można tak. Przywołałeś ten przykład. Czyli coś, byłeś w stanie powiedzieć im, to nie, to jest grzech, to jest złe. I oni chcieli tego słuchać?
0: Właśnie to było absurdalne, ale tak, bo na przykład chodziliśmy czasami na pola mokotowskie, bo tam akurat mieliśmy obok szkoły i oni zawsze sobie kupowali tam jakieś piwo czy coś, a ja mówiłem, że chłopak, ja z wami z chęcią pójdę, ale ja nie piję, nie uważam, że alkohol jest zły, ale takie upijanie się, tracenie kontroli nad sobą to jest przesada i to jest złe. A oni powiedzieli, no dobrze, a pójdziesz z nami? No pójdę, bo was lubię, ale nie będę pił. I też dzięki temu czasami niektórzy powiedzieli, a to ja dzisiaj też nie piję. I oni sami byli dla mnie też świadectwem czasami, tak jak oni potrafili się zaprzeć siebie i uczyć się 8 godzin dziennie matematyki, żeby dobrze napisać maturę, to u nikogo nie widziałem.
1: Takich ludzi można lubić, można nie lubić, można chcieć być z nimi albo nie.
0: No tak. Ale też to, co z mojej strony było potrzebne, to to, że ja jestem w kościele. To ja się będę trzymał tylko z tymi osobami z kościoła. No nie, trzeba iść do świata, bo jak się zamkniemy w sobie, to umrzemy. No miłość, która nie jest rozdawana, przypada. Dlatego też z mojej strony było to, że musiałem do nich wyjść, być z nimi i chciałem z nimi być, bo są po prostu moimi przyjaciółmi.
1: No i właśnie, żeby być dla tych przyjaciół i dla tych w ruchu Światło Życie i tych, którzy właśnie jako koledzy z technikum w tym tak zwanym świecie funkcjonują, żeby być dla nich, jak rozumiem, idziesz teraz do seminarium, czyli zamkniesz się na jakiś czas w tej przestrzeni formowania się, rozeznawania najpierw, żeby być ewentualnie kiedyś księdzem. Jak myślisz, że będziesz się z tym mierzył, będąc młodym człowiekiem, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Dzisiaj o księżach się myśli źle. Kościół nie ma dobrej prasy. Jest tyle fantastycznych miejsc, gdzie człowiek się może samo realizować. A Bartek Grzechowski, nasz dzisiejszy gość, postanowił wyruszyć w przygodę szukania miejsca dla siebie w kościele jako ksiądz. Wiesz, na co się narażasz? Wbijasz się w rzeczywistość w kontrze do świata.
3: Tak, no wiem. To jest często też taki tabu w kościele. O tym nie zawsze się mówi. Przynajmniej ja się tak spotkałem, że takie są złe stereotypy o kościele. Pomimo tego, że chyba wszyscy o nich wiedzą. Ale wydaje mi się, że ostatnie lata tak to już opada.
2: Wyobrażasz sobie siebie w sutannie w Warszawie na ulicy?
3: Myślę, że tak, że widzę siebie w tej sutannie, bo to jest też taki znak dla świata, że ja jestem w tym świecie. I ba, nawet uważam, że jak mam tę sutannę, mam tę koloratkę, to powinienem w niej chodzić, żeby dawać światu znak, że są jeszcze na tym świecie księża na przykład. Albo to, co słyszałem wielokrotnie, że idzie ksiądz na ulicy i losowa osoba podchodzi i się pyta, czy mogę porozmawiać, czy mogę się wyspowiadać, czy może mnie ksiądz pobłogosławić.
2: No dobra, a inna losowa osoba zrobi coś zupełnie przeciwnego. Może to też jest stereotyp, że jest się przedmiotem agresji?
3: Jeśli będę przedmiotem agresji innych osób ze względu na to, że noszę sutannę, to mogę być z tego dumny. To wtedy sobie pomyślę, że zrobiłem dobrą robotę, bo tak jak to mówił Chrystus, jeśli prześladują was z mojego powodu, to jesteście błogosławieni. Także nie myślę o tym źle, tylko pozytywnie, nawet jeśli będą mówić o mnie złe rzeczy.
2: Ale jest jeszcze kwestia bycia napiętnowanym, myślenia taki frajer, jakiś bajki bierze.
3: Jak byłem mały, to pamiętam, że bardzo skupiałem się na tym, co inni o mnie myślą, żeby pokazać się od najlepszej strony. Ale już sobie z tym poradziłem i już tak nie myślę. Po prostu jestem sobą, jeśli komuś nie pasuje, to no cóż, no nie muszę każdego lubić.
2: I można nie lubić księży.
3: I można nie lubić księży, tak. No księża też ludzie, też mają swoje jakieś cechy charakteru, które nie wszystkim mogą leżeć.
2: Patrząc tak potocznie, to jest wybieranie czegoś takiego kontrkulturowego, pod prąd. Nie wiem, czy ty zgodziłbyś się z tym?
3: Tak, ale wydaje mi się, że Kościół często był pod prąd na przestrzeni tych 2000 lat.
2: O nie, często myśli się, że płynął na fali.
3: Ale jak sobie spojrzymy na początek, czyli pierwsze tam 300 lat, no to kompletnie inaczej niż myślał świat, męczennicy i tak dalej. Później, gdy wychodził na świat wobec innych, dalej był prześladowany w krajach, w których nie przyjęli chrześcijaństwa, czy to gdzieś w Azji. Na przykład w Japonii były wielkie prześladowania, to już w XVIII czy XIX wieku.
2: Zawsze jest ryzyko narażenia się na to, że się nie będzie zrozumianym. Ważna jest wierność sobie samemu, bez względu na to, jak inni na to popatrzą. Ale jednak rozumiem, że no idziesz, chciałbyś pójść do tych, którzy tego nie rozumieją, tej sutannie jako ksiądz. Ale po co? Czy zadajesz sobie takie pytanie, po co w ogóle potrzebny byś był światu innym jako ksiądz? Do tego pytania Bartkowi zadanego zaraz wrócimy.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne, Bartek Seminarzysta Warszawsko-Praskiego Seminarium Duchownego, czyli kandydat na księdza. No i właśnie pytanie, do którego chciałam Cię zaprosić. Po co ksiądz Bartek miałby być potrzebny swoim kolegom, swojej rodzinie, swojemu środowisku, oazie, ruchowi światło, życie? No to domyślam się, poczucie dumy, że mają swojego księdza. A poza nimi?
2: Wobec na przykład moich kolegów, którzy właśnie nie są wierzący za bardzo, to myślę, że mogę dalej być świadectwem dla nich. Świadectwem żywej wiary, tego, że w tym świecie, który jest pełen konsumpcjonizmu i takiego brania, ciągle to można dalej żyć jako katolik. W wierze, iść za Chrystusem.
1: To można być i dobrym, uczciwym ojcem. Tak samo można być uczciwym, nie wiem, mechanikiem samochodowym, komputerowcem, katolikiem, który żyje wiernie z Panem Bogiem. Trzeba być od razu księdzem.
2: Właśnie też nad tym się zastanawiałem. Ale to bycie księdzem to jest też takie pokazanie, że jednak całe swoje życie oddaję dla Chrystusa. I nie mówię teraz, że każdy ma być księdzem, bo wtedy nie byłoby więcej ludzi. Ale widzę, że po prostu do tego mnie powołuje Bóg w Kościele i że tym też mogę świadczyć na zewnątrz Kościoła, że są ludzie, którzy dalej oddają swoje życie Panu Bogu. I tak jak oni mnie znali, nim poszedłem do seminarium, to dla nich też jest to takie świadectwo, że on był z nami, przysiadywał, chodził na imprezy, normalnie się bawił, jak każdy z nas, a teraz wybiera coś takiego. Sam ten mój wybór już może być dla nich świadectwem tej żywej wiary.
1: Ale to jest też pytanie o prawdę.

0: Prawnicy, psychologowie, wiadomo, są do czego. Są potrzebni. Ksiądz jest potrzebny dzisiaj?
1: Jak najbardziej. Zwłaszcza dla Chrystusa, bo tak jak się mówi, że jest duszpasterz, jest pasterz dusz, dosłownie. Po to, żeby pomagać tym ludziom dojść do Pana Boga. Żeby tych ludzi prowadzić do Chrystusa.
0: Ale do czego ty miałbyś być

0: Mamy na przykład księdza Samuela, który niewiele ode mnie starszy, powiedzmy niewiele, bo kilkanaście lat. Bardzo też mi pomagał i w rozeznawaniu, i takim ulepszaniu siebie, może poprawianiu swoich słabości i dążeniu do tej doskonałości.
1: Bo tak się stoi blisko ołtarza jako służba liturgiczna ministra. Na pewno rozumiesz więcej niż inni, co tu się w ogóle dzieje w tym prezbiterium koło ołtarza, no bo w tym uczestniczyłeś i może tak się napatrzyłeś na to, że zidentyfikowałeś się, że no to ja mogę tam być tym głównym celebrantem.
0: No tak było dokładnie. Czasami jak sobie stałem na mszy, to pamiętam, że myślałem, ale to fajnie byłoby teraz razem koncelebrować, czytać te modlitwy eucharystyczne albo to zaśpiewać, bo to tylko księża mogą, albo Ewangelię czytać i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, to jest wiele takich rzeczy, które normalnie ludzie o tym w ogóle nie myślą, że ksiądz to tylko ten, co katecheza i w tej sutannie, ale są znacznie ważniejsze czynności, które ma do wykonania. To są motywy, o których też myślisz?
0: Ja nawet głównie o nich myślę, bo jeśli chodzi o jakieś kazania czy katechezy, to tego się najbardziej obawiam, bo się boję, że będę mówił je średnio, bo najwięcej muszę dać od siebie. A jeśli chodzi o sprawowanie liturgii, to tam są teksty już napisane, to jest coś, co ja mogę, no bez celebransa, bez księdza mszy nie będzie, bo kto ma sprawować mszę, kto ma przynieść Jezusa na ołtarz, kto ma go wezwać, w pewnym sensie sprowadzić. I to jest dla mnie właśnie najpiękniejsza część tej posługi, że ma się moc przeistoczenia chleba w ciało, w wino, w krew. Można odpuszczać ludziom grzechy i są im odpuszczone przez posługę Kościoła.
1: I nie są to jakieś predyspozycje magiczne, które dostaniesz, tylko to się dzieje w perspektywie wiary. Mocą Ducha Świętego to jest bardzo ważne.
0: Tak, to wszystko jest przez Ducha Świętego. Ksiądz nigdy nie jest w stanie sam odpuścić grzechów, tylko to Chrystus odpuszcza grzech. Ale przez księdza, który jest jego narzędziem. Tak jak ogrodnik używa sekatora, żeby obciąć gałęzie, żeby ładnie wyglądały, tak samo Chrystus posługuje się kapłanem, żeby ten mógł odpuścić grzechy, czy sprawować mszę świętą, żeby mógł być obecnym na ołtarzu.
1: To są takie rzeczywistości trudne do przyjęcia, jeżeli się patrzy na to z zewnątrz i się ich w ogóle nie rozumie. Przyszły ksiądz to jest ktoś taki, kto to wszystko musi w sobie jeszcze raz przerobić, zobaczyć, czy jest gotowy być tym sekatorem albo jakąś inną motyką w ręku Pana Boga. Ciekawą rzecz powiedziałeś, nie chodzi o to, co ja sam wymyślę i powiem na kazaniu, tylko to, co mamy już gotowe w tekstach liturgicznych, że to nie ma być twoja radosna twórczość, tylko poddanie się raczej Panu Bogu, nie?
0: Tak, najpierw to słowo ma przemienić mnie, żebym ja później mógł przemieniać innych, powiedzmy ja, w cudzysłowie. Tak samo jak co z tego, że chleb zmieni się w ciało, jeśli to ciało nie przemieni mnie. To też jest takie mocne zdanie, które mnie ujęło w pewnym momencie.
1: I właśnie rozumiem, że nad takimi mocnymi zdaniami i wątkami będziesz przez najbliższe, daj Boże, 7 lat się zatrzymywał, żeby zostać księdzem. To jest daleka perspektywa, oczywiście pewnie jeszcze dużo będzie myśli, które będą w tobie też pracowały i ciebie przemieniały i dodawały ci nowych impulsów, ale teraz jest ten moment decyzji. No i takie jeszcze najbliższe plany i oczekiwania, o tym za chwilę porozmawiamy na koniec.

0: są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Dzisiaj tak wrześniowo jeszcze spotkanie z Bartkiem Żochowskim. Się teraz rozpoczynasz drogę ku kapłaństwu z jakimiś oczekiwaniami, marzeniami, planami, obawami. Co, zostawiasz swoją wspólnotę, swoich rodziców, wyprowadzasz się, pakujesz książki. Takie poważne odejście z domu to jest.
3: No już...
2: Furta się zatrzaśnie za tobą.
3: Tak. Ale też takie zdanie mi powiedział ksiądz proboszcz, że zawsze mam gdzie wracać. Że jeśli to nie jest to i rozpoznam, że to nie jest to, to nie muszę tam iść. Mogę z tego zrezygnować, mogę wrócić tutaj z powrotem służyć. Ale też tak jak pani wspomniała, zostawiam całą wspólnotę, całą rodzinę, moich znajomych. Tego mi chyba będzie najbardziej brak, tych spotkań z ludźmi, z tymi, których kocham, z którymi się przyjaźnię od wielu lat, z którymi mam regularne spotkania, których już nie będzie przez ten najwyższy czas, bo jest tak naprawdę zamknięcie na pierwsze półtora miesiąca mniej więcej.
2: A potem?
3: A potem poniedziałki są wolne.
2: Aha.
3: Później już jest większy luz, raz w miesiącu takie wyjścia dłuższe.
2: Do domu też nie będziesz miał daleko.
3: Tak. Na szczęście nie mieszkam bardzo daleko od seminarium, więc zawsze mogę wrócić do domu na chwilę. To też jest Warszawa, więc zawsze mogę w Warszawie się spotkać z przyjaciółmi.
2: I tak naprawdę będziesz cały czas w jakimś kontakcie, ale nie będziesz już tu mieszkał, jednak coś się zmieni. Będziesz tam czymś konkretnym zajęty. Wiesz czym?
3: No, głównie nauką. Zwłaszcza na późniejszych latach.
2: A nie modlitwą?
3: Znaczy, tak. Na pierwszym roku to faktycznie najwięcej jest modlitwy, takich treści duchowych. Później też jest ta nauka i właśnie odnośnie do obaw. Ja się obawiam, że będzie tak dużo tej nauki, że zatracę w tym wszystkim jakąś modlitwę.
2: I... seminarium duchownym?
3: Właśnie tak, i to jest moja obawa, taka największa. Znaczy domyślam się, że raczej tak nie będzie, ale jednak się tego trochę obawiam, że będzie mniej czasu na te rozwijanie swojej duchowości przez to, że będzie tyle nauki.
2: No na pewno będzie mniej czasu na takie własne, radosne pomysły, co mógłbym zrobić, żeby było lepiej, tylko bardziej trzeba będzie się poddać rytmowi, który ktoś inny wymyślił w jakimś celu i chyba wie dlaczego. Ale jeszcze wracając do tego odchodzenia, no zostawisz wiele pustych miejsc po sobie i też odpowiedzialności, które miałeś, które będą musieli przejąć inni. Będzie cię brakowało?
3: Ja będę na pewno tęsknił bardzo za tym miejscem, za Sulejówkiem. Mamy co tydzień spotkania oazowe, gdzie po prostu spotykam wszystkich moich przyjaciół praktycznie, więc za tym będę też bardzo tęsknił. Ale wiem, że to jest jednak dobre. No, trzeba w pewnym momencie zakończyć jakiś rozdział w swoim życiu, rozpocząć nowy. Był on piękny i będę go na pewno wspominał z wielką radością, ale no, trzeba w końcu wyruszyć, że tak powiem, na głęboką wodę, w nieznane, i pójść ścieżkami innymi.
2: Mając nadzieję, że to są te ścieżki, które rzeczywiście Pan Bóg przygotował dla konkretnej osoby, w tym przypadku dla naszego gościa Bartka Żochowskiego, który planuje być, jak Pan Bóg da, księdzem, wyruszając właśnie w tą formację seminarium duchownego. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za te podzielenie się swoimi refleksjami, no i też za taką odwagę Twoją. Wielu się na to nie decyduje dzisiaj. Ilu jest kandydatów w diecezji warszawsko-praskiej na księży?
3: Ja słyszałem o 11.
2: To chyba nie tak źle.
3: Nie tak źle, zwłaszcza na tle innych diecezji w Polsce.
2: To czego chciałbyś, żeby ci życzyć?
3: To, o czym wspomniałem wcześniej, czyli żeby dobrze rozeznać drogę.
2: Z obawą czy z radością ruszasz w tę drogę?
3: Z radością, z dużą radością. Ja ogólnie jestem radosnym człowiekiem. Trochę jest tych obaw, że coś pójdzie nie tak i tak dalej, ale mam kilku znajomych już przyjaciół, którzy też idą na pierwszy rok ze mną w seminarium, więc wiem, że nie będzie smutno, jakoś tak nudnie, no bo znam ich, wiem jacy są. Będzie na pewno zabawnie miejscami.
2: Może się uda za jakiś czas spotkać i zweryfikować twoje dzisiaj

0: dzisiejsze nastawienie i to, jak to widzisz, a może kiedyś, za tych kilka lat będę już mogła porozmawiać z księdzem Bartkiem Rzochowskim. Na razie z przyszłym seminarzystą w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej rozmawiałam w Rozmowach Wiarygodnych. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego Ci życzę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: A oczywiście zostajemy jeszcze w Rozmowach Wiarygodnych na drugą godzinę naszego spotkania po godzinie 7:00. Tam będzie kolejny gość. No i też trochę oglądania się wstecz, ale też patrzenia w przyszłość. Tymczasem zatrzymujemy. Yeah!

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Wrzesień to taki czas, kiedy po wakacjach wchodzimy w inny rytm, w taki bardziej codzienny, ale jeszcze te wszystkie przeżycia tego czasu za nami podążają. No i w tej perspektywie takie spojrzenie, do czego nas ten odpoczynek zmobilizował, bo wrzesień to też czas mobilizacji do nowych obowiązków, do powrotu do domu. Również takiego odniesienia, rocznica II wojny światowej, wielka mobilizacja, wtedy wojenna. My na szczęście nie mamy takich czasów, ale musimy się do wielu rzeczy mobilizować. Też w tej perspektywie spojrzenie na Matkę Bożą, którą wrzesień również przywołuje na początku. Narodzenie Matki Bożej 8 września, 15 września, Matki Bożej Bolesnej. I te dwa święta maryjne bardzo dobrze wprowadzają w to, do czego ten miesiąc może nas mobilizować i co nam może dobrego pozostawić i podpowiedzieć też na to, co przed nami. Gosia Bartos, witam.
2: Witam.
1: Oczywiście zapraszając na spotkanie z gościem, tak po prostu patrząc na to, co za nami, co przed nami, okiem kobiecym, ciepłym, jak słońce wrześniowe. Gosia Smolińska, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Warszawianka, mieszkasz tu, pracujesz społecznie, bardzo aktywnie, też jesteś mamą. I chciałam cię zapytać o te powroty wrześniowe. Skąd wróciłaś i co zostało i jest takim śladem wakacji?
2: Wróciłam z pielgrzymki na Jasną Górę. To już była piąta moja pielgrzymka. W tym roku każdy bąbel na stopach ofiarowałam za moje dzieci, za moją córkę, za mojego syna, za moją całą rodzinę. Modląc się o ich zdrowie, dobre wychowanie, o mądrość dla siebie jako rodzica, jako matki. Tam otwieram się i jestem sobą, niczego nie muszę udawać, nie muszę zakładać maski, makijażu, tylko czystym sercem pokazuję się w smutkach, w radościach, czasami w zdenerwowaniu, w zmęczeniu. I to jest piękny czas. Nie ukrywam, że za każdym razem, jak wybieram się na pielgrzymkę, pakuję torbę, to dopadają mnie wyrzuty sumienia. A dlaczego? Dlatego, że zostawiam tutaj moje dzieci. Więc pisałam jadłospis, przygotowałam pojemniki z jedzeniami, ubrania, żeby cała rodzina była zaopiekowana i szłam. Wychodziłam, wyłączałam telefon i byłam sam na sam z Panem Bogiem. I wiecie, nie wiedziałam, co się dzieje w domu. Mieliśmy tylko taką umowę, że po przyjściu na nocleg włączam telefon, daję znać, że dotarłam. Już nie pytałam, co u nich. Bo cóż, no ja bym nie wróciła. Cała rodzina wie, że ja potrzebuję pobyć sam na sam z różańcem, z modlitwą i w drodze.
3: Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy.

Te. Nie uwierzę w brak przyszłości. Póki trwa dzisiejszy dzień, lepiej wciąż tu mylić pościg. Trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Choć ze mną ja się nie boję, wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść, ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: 5 lat mówisz, że jest ta historia w twoim życiu obecna. Był ten pierwszy raz kiedyś, takie zmobilizowanie się do tego, żeby wyruszyć w taką drogę. Skąd ci się to wzięło?
3: Takim motorem napędowym było brak siły. Jako mama zachorowała moja córka i przytłoczyło mnie to tak bardzo, bo zwalałam winę na siebie, że to ja gdzieś jej nie dopilnowałam, nie dostrzegłam. A dotarło do mnie, że ja po prostu jestem zwykłym człowiekiem i mogłam tego nie dostrzec, nie dopilnować, bo jestem przede wszystkim mamą, ale też jestem kobietą pracującą, aktywnie zawodowo, udzielającą się też społecznie. Wydawało mi się, że moje dzieci są zaopiekowane, bo niczego im nie brakowało, miały zajęcia dodatkowe, wakacje, ferie, ale gdzieś zabrakło nam tego wspólnego czasu. Było być może za mało tej mojej uwagi, bo ona poszła w różnych kierunkach. Poszłam na pielgrzymkę z bezradności, z wołaniem o pomoc, żebym miała siłę. I wiecie, z czym się zetknęłam? Że ja nie muszę być siłaczką. Że ja też mogę nie mieć siły. I nauczyłam się przyjmować pomoc. Pamiętam 5 lat temu, jak ktoś mi ją oferował, to ja płakałam. Łzy mi leciały same. Któryś z braci zaproponował, że rozłoży mi namiot, albo że przyciągnie mi walizkę do namiotu. I zawsze sobie radziłam sama, a tutaj tyle dobrego. Idąc, ktoś dał mi kubek z wodą albo kanapkę. Naprawdę to jest piękny czas pomocy sobie nawzajem. Po 5 latach muszę powiedzieć, że teraz ja przynoszę, pomagam, troszkę mam więcej siły, bo z każdym rokiem nabiera się doświadczenia pielgrzymkowego.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Każdy rok w sercu zawsze nosimy tych najbliższych sobie, ale rozszerzamy ten krąg intencji i dźwigamy w plecaku.
3: Tak sytuacyjnie tylko dopowiem, że jesteśmy w Warszawie. Warszawska pielgrzymka piesza też jest tym odniesieniem, o którym mówisz. Siedzimy sobie jeszcze właśnie tak wrześniowo w plenerze w Parku Praskim. Miasto tętni naokoło, a my o pielgrzymce, o tym też tętniącym świecie, tylko w innym rytmie. Mówiłaś o tym, że tutaj w pędzie byłaś, a tam nagle jest taki czas bycia ze sobą.
2: Tak. I muszę powiedzieć, że od czasu mojej pierwszej pielgrzymki bardzo polubiłam być sama ze sobą. Bardzo...
3: A pierwszy raz miałaś takie doświadczenie?
2: Pierwszy raz. Bo wiecie, w głośnikach lecą piosenki, śpiewamy, na postojach też jest wesoło, są tańce, rozmowy.
3: Kto ma siłę?
2: Kto ma siłę, oczywiście. A idąc są rozważania, mówimy różaniec i możemy być sam na sam z Bogiem. I poznajemy siebie w takim trudzie fizycznym, ale w lekkości psychicznej, takiej, że świat jest piękny i tyle dobrego może nas spotkać.
3: Uderzyło cię coś wtedy?
2: Takie wzruszenie, jak chciał ze mną rozmawiać ojciec przewodnik. Kiedy on podchodził, ja zaczynałam płakać. Brat zakonny Jakub bardzo się zmartwił i ze mną rozmawiał. I rozmawialiśmy długo, bo to chyba był jedyny, jeszcze nasz porządkowy Jonasz. To byli dwaj bracia, z którymi mogłam rozmawiać swobodnie, no oprócz siostr. Jakoś tak od naszego ojca był taki spokój, którego ja nie doświadczyłam z męskiej strony. Nigdy w życiu. I chyba ta dobroć i te słowo, które nam przekazywał podczas pielgrzymki, tak bardzo do mnie docierało. I później, jak z nim rozmawiałam, jak już doszliśmy na Jasną Górę, to tak doszliśmy do wniosku, że Duch Święty tak tutaj na mnie spłynął, że ja po prostu potrzebowałam być sama przez tą drogę, a później już było normalnie.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Dowiedziałaś się czegoś o sobie, że możesz przyjmować pomoc, też coś z tą swoją bezradnością zrobić, iść z nią do Matki Bożej. Mama z takiej bezradności macierzyńskiej do Matki Bożej.
2: Tak, szłam do Matki Bożej, żeby mi pomogła, bo ona też była bezradna i patrzyła na cierpienie swojego syna. Patrzyłam na cierpienie mojej córki i nie mogłam jej pomóc, ale z nią byłam. I moje bycie z nią spowodowało, że moja córka ma się całkiem dobrze.
1: Bo właśnie chciałam się zapytać, czy ta bezradność przyniosła radę?
2: Jak szłam pierwszy raz właśnie w intencji o zdrowie dla mojej córki i o siłę dla mnie i dla całej rodziny, to wróciłam taka pełna nadziei, tak zbudowana, że ja będę przy moim dziecku. Cokolwiek się wydarzy, będę. Moja córka ma we mnie oparcie, więc przezwyciężymy wszystko, ale z pomocą Matki Bożej.
1: Inni, bo rodzina twoja, rozumiem, dała ci zielone światło, patrzyli też na tą twoją mobilizację pielgrzymkową, pątniczą, zaskakującą dla innych, słuchali o tym chętnie.
2: Jak już to było ustalone z moją rodziną, że idę, więc jak się zapisałam, to poszłam z identyfikatorem do mojej pracy. Pracuję w samorządzie warszawskim.

wszystkim. I wiecie, wszystkim opowiadałam, że idę. I ku mojemu, może nie zdziwieniu, ale pozytywnemu zaskoczeniu, moje koleżanki i koledzy z roku na rok dają mi intencje. Coraz więcej i coraz więcej. Dla mnie to budujące, że pracuję w takim środowisku i możemy się nie wstydzić swojej wiary. I to mnie buduje. Naprawdę. Ja opowiadałam też wszystkim, że zapisałam, ja idę, ja już się nie mogę doczekać, już pakuję plecak. Niektórzy mówią, nie szkoda ci urlopu, 9 dni idziecie, będziesz się męczyć, możesz przecież pojechać na wakacje. Ale cieszą się, jak wracam z pielgrzymki, bo mówią, że jestem odmieniona, jakby spokojniejsza i mówią, ładujesz sobie baterię na rok.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Początek września to Matki Bożej Narodzenie, to też jedno z odniesień wrześniowych. Tradycji polskiej to Matki Bożej Siewnej. I tak można powiedzieć, że to, co zasieje się dobrym ziarnem, to potem jest szansa, że wyda dobry plon. Ty trochę już powiedziałaś o tym, co się w tobie zasiało na pielgrzymce i co wydaje plon, bo to inni też z tego korzystają. I naprawdę masz takie odczucie tu w Warszawie, że jest na to zapotrzebowanie, bo często myślimy inaczej, że te przeżycia religijne są gdzieś na boku naszego funkcjonowania. A ty widzisz, że ludzie potrzebują tego chleba?
3: Potrzebują. Może niektórzy się krępują jeszcze albo uważają, że nie będą mieli na tyle siły, wytrwałości, ale dla mnie to już jest ten sygnał, że dają te intencje i na przykład śledzą naszą stronę grupową Pawła Pustelnika albo stronę na Facebooku Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, więc już gdzieś tam się interesują tym. Mamy taką grupę, ja im wysyłam Słowo Boże na każdy dzień. Różnie to przyjmują, ale widzę, że odczytują, więc gdzieś na pewno coś tam zostanie. Jak się uda, to pójdą z nami, mam nadzieję.

0: Powiedziałaś o tym ładowaniu, tak, że też tej energii starcza na jakiś czas, a to w jakiś sposób w twoim życiu procentuje już po tym, kiedy te pierwsze emocje zejdą. Z roku na rok widzisz, że się coś w tobie dzięki też temu wędrowaniu do Matki Bożej zmienia?
1: Tak, myślę, że widzi tą przemianę moja rodzina. Ja też widzę. Jestem spokojniejsza, bardziej dojrzała i to nie chodzi o wiek. To wiadomo, że z roku na rok jestem coraz starsza, ale tak spokojniej przyjmuję wszystko, co dostaję i oddaję się Matce Bożej.
0: Najtrudniej pomyślałam sobie, że oddać bezradność, a o tym właśnie powiedziałaś, kiedy się nie ma możliwości pomóc. To jest jakaś jej nauka, co wtedy robić?
1: Być cierpliwą i spokojną i po prostu być przy tych naszych najbliższych.
0: Tak. Czy można jej oddać to, z czym sobie nie radzimy?
1: Można się podzielić może na pół i poprosić o ten spokój, siłę i cierpliwość i to dostaniemy na pewno.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Co cię napędza w życiu? Żeby się mobilizować do takich na przykład decyzji, jak decyzja o pójście na pielgrzymkę.
2: To było moim marzeniem od zawsze, pójście na pielgrzymkę, tylko zawsze miałam jakieś wytłumaczenie, że akurat w tym czasie to mam malutkie dziecko, w tym czasie jakieś wydarzenie rodzinne, uroczystość, ale to wszystko da się pogodzić. Ja widzę, jak mamy z tymi maluszkami wędrują. Zresztą ja na drugiej pielgrzymce byłam z moim chrześniakiem, z jego bratem. Chłopcy mieli po 5 lat, ja sobie świetnie poradziłam. Ale też wiedziałam, że dostanę tą pomoc od sióstr i braci, którzy byli i było mi już łatwiej ją przyjmować. Wszystko się udało. Dotarliśmy na Jasną Górę i chłopcy wtedy się rozpłakali, że to już jest koniec wędrowania i muszą wrócić do swojej mamy. I to było piękne, że im się podobało to wstawanie o 3:00, o 4:00.
1: To jest sierpniowe wydarzenie, ale teraz przed nami ten wrzesień, te wszystkie powroty, te początki, to wejście znowu w ten kierat albo w ten rytm codzienny. Myślisz, że

0: to, co tam dostałaś, taką łaskę spotkania z pielgrzymami, z Matką Bożą i ze sobą samą, w jakiś sposób pomaga ci teraz?
1: Teraz jeszcze jestem w tym i mimo, że pracuję intensywnie, to gdzieś tak mi jest lekko. Jeszcze nie wyszłam z tego sierpnia i myślę, że jeszcze długo nie wyjdę, gdyż my w naszej grupie mamy kontakt ze sobą nawzajem, z braćmi, siostrami, spotykamy się też na Jasnej Górze. To nie jest tylko tak, że my raz w roku idziemy, bracie, siostro, cześć, cześć i rozchodzimy się, tylko pielęgnujemy te przyjaźnie, te znajomości i wracamy na Jasną Górę, później wracamy do Warszawy, idziemy na Starówkę, do kościoła pielgrzymkowego i wiecie, jesteśmy w tym cały rok i myślę, że jest nam łatwiej.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Patrząc tak szerzej, to właściwie w pewnym sensie pielgrzymia droga trwa, tylko inaczej oczywiście przeżywana. Jakoś pielgrzymami jesteśmy w naszym życiu, tak czy inaczej. Maria Okońska, założycielka Instytutu Przymasowskiego w czasie Powstania Warszawskiego, mówiła, że te wszystkie rzeczy, które tu się działy, takie bardzo straszne wtedy, to była droga na Jasną Górę, żeby z tym wszystkim iść do Matki Bożej, żeby jej to wszystko zanosić i być w takiej drodze na Jasną Górę. I czy coś z tego, co na tym szlaku przeżyłaś, no nie wstajesz o trzeciej codziennie rano, się domyślam, nie przemierzasz tyle kroków, choć nie wiem, czy je liczysz, jak na pielgrzymce, nogi cię nie bolą, a głowa może bardziej, ale czy coś z tego, co ta pielgrzymka jakby w taki rytm włożyła, do czego też mobilizowała, to, co tam się działo, czy coś z tego pielgrzymkowego doświadczenia w pewien sposób ci towarzyszy?
3: Odmawiam różaniec codziennie. Czasami, jak mi się uda, słucham apelu jasnogórskiego. Mam kontakt z ojcami i z braćmi Paulinami. Oni jakieś treści mi tam podrzucają i to we mnie zostaje. A co z pielgrzymki zostaje we mnie? No to ta codzienna modlitwa, ale też słuchanie i taka uważność na drugiego człowieka. Że ja coś mogę dać, jakąś pomoc, ale też łatwość w odbieraniu tej pomocy.
2: Taki wyjątkowy czas łaski, często się tak mówi, może to nawet nie być zrozumiałe, co to znaczy czas łaski. W ślubach jasnogórskich też, o których w tym roku z okazji 70-lecia ich złożenia w 56. mówiliśmy również na pielgrzymim szlaku, tam mowa była o wierności łasce, że łaska się w nas jakoś rodzi i przychodzi do nas w jakichś okolicznościach. Pielgrzymka to jest taki czas, kiedy ta łaska się rodzi. Tak odczułaś to?
3: Tak, tak odczułam.

0: odczułam i chciałabym pozostać jak najdłużej w tej łasce i żebym była takim chodzącym świadectwem. Mam taką nadzieję, że jestem, ale codziennie, każdego dnia pracuję nad sobą, żeby być dobrym człowiekiem.
1: A od czego to zależy, żeby właśnie w tym pozostawać? To zależy, nie wiem, od wierności, jakiejś od uważności, powiedziałaś. Od czego to może zależeć, żeby ta łaska mogła w nas cały czas pracować, jak ci się wydaje? Czy jest coś takiego, co wydaje ci się, że jest pomocne, żeby zachować w sobie, co tam zostało zasiane?
0: Myślę, że modlitwa codzienna.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Łatwo być w dzisiejszych czasach złym człowiekiem, bo to nie kosztuje nic. A wiecie, żeby pokazać, że jest się dobrym, to troszkę trzeba się napracować. A przecież rodzimy się i każdy rodzi się dobrym człowiekiem i tak nas starają się wychowywać rodzice. Gdzieś tam się gubimy po drodze, ale warto się odnaleźć.
2: I co w tym pomaga? Co w tym może pomóc? Taka mama, która się modli za dziecko?
1: Taka mama, która się modli za dziecko, tak. I ja jako mama staram się być przykładem. Nie tylko tak, czytaj książkę albo nie siedź w telefonie, ale ja muszę pokazać, że czytanie jest super, a telefon może nam służyć do wyszukania jakichś informacji. Też czasami można sobie posiedzieć, ale żeby to nie było tylko, że są inne formy spędzania czasu, bycie ze sobą przede wszystkim. Ja jako mama chciałabym być wzorem dla moich dzieci przez swoje czyny, żeby patrzyli na mnie, że można inaczej żyć.
2: To w takim byciu dobrym człowiekiem, a w byciu chrześcijaninem. Módl się, idź do kościoła. Mówisz tak swojej córce, czy też to jakoś inaczej działa?
1: Ja pytam moich dzieci, czy idą ze mną. Różne dostaję odpowiedzi. Czy się ze mną pomodlisz? Nie, zazwyczaj jest na tak, a czasami słyszę nie, bo robię coś innego i ja mówię, no dobra, to ja idę, w razie czego to tam znajdziesz mnie w kościele, wiesz gdzie siedzę. I czekam na moje dzieci. Zawsze będę czekać na moje dzieci, tak.
2: Bardzo to jest piękne, co powiedziałaś teraz, ale jeszcze wrócę do tego pytania o to, co pomaga w tym, właśnie w tym, żeby wytrwać.
3: Korzystając też być może z tego, co pielgrzymka podpowiadała, kiedy doświadczyłaś tej bezradności.
1: To myślę sobie, że cierpliwość i oddanie się całego siebie, jak zawierzamy, oddajemy Matce Bożej, to jest nam łatwiej. Nie jesteśmy sami.

0: mi i mamy tego pewność, że się od nas nie odwróci.
1: A do tego się trzeba jakoś specjalnie mobilizować, przysposabiać, no bo przecież czasu nie ma.
0: Na szczęście nie, bo Matka Boża nas nie oceni, że nie wiem, mamy spodnie nie takie czy buty, tylko przyjmuje nas jako matka. I to jest piękne, że możemy pójść ze łzami, z uśmiechem, z radością, ale też zatroskani, zasmuceni i jest łatwiej wtedy żyć.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w czwórce.
2: Matka Maryja pomaga matce Małgosi być mamą?
3: Pomaga każdego dnia. Każdego dnia pomaga. Daje siłę, wytrwałość, uśmiech i cierpliwość. Bo też mam syna i on też tak trochę łobuzuje jak Jezus. Że uciekał, gdzieś tam się chował rodzicom, że ma swoje zdanie, tak? Mój syn też. I przyjmuje te moje dzieci. Każdego dnia staram się wzorować. Chociaż to jest ideał niedościgniony, ale gdzieś tam chociaż troszkę tak zbliżyć się i być taką cierpliwą i dobrą.

Pielgrzymka to jest zmaganie się też, to jest walka, żeby wstać, żeby pójść. W życiu później na co dzień też to jest rodzaj jakiejś walki, takiego mobilizowania się. Jest też ten obraz właśnie wrześniowy Matki Bożej Boli.

je, ale musimy to przyjąć, tak? I czekać cierpliwie i być przy nich przede wszystkim. I każdego dnia tą modlitwą różańcową do matki, te tajemnice, które odmawiam, no jest łatwiej. Jest łatwiej przetrwać każdy dzień.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: A co byś mogła jeszcze tak zabrać ze sobą w taki wrześniowy czas, gdybyś chciała sobie sama czegoś życzyć, związanego z tym, co przeżyłaś na pielgrzymce, ale też z tym, co przed tobą?
2: Wrzesień, zaczęliśmy rok szkolny, za chwilę w październik moja córka idzie na wymarzone studia, więc życzę sobie cierpliwości i dużo miłości i spokoju do moich dzieci i do siebie też.
1: Bo pamiętam, jak opowiadałaś, też jeszcze wrócę do tego na koniec, jak czułaś pierwszy raz byłaś tak sama ze sobą i cały czas płakałaś, bo zaczęłaś widzieć różne rzeczy inaczej.
2: Tak było. Siebie, bo wydawało mi się, że jestem siłaczką taką i nie potrzebuję nikogo. A jednak potrzebujemy, żeby się otworzyć tak. Ja sobie też tego życzę, żeby umieć się otworzyć na drugiego człowieka. Bo wiecie, jest łatwo dawać od siebie pomoc, ale jak trudno i tego się nauczyłam i uczę się każdego roku, żeby też brać, jak dostaję, to żeby to przyjmować, a nie mówić, nie, ja sobie sama poradzę. Mogę sobie sama poradzić, ale dla drugiego człowieka to też jest ważne, że może przyjść i ci pomóc.
1: A wiesz, tak sobie pomyślałam, że to jest w ogóle klucz do też takiego przeżywania swojej wiary, bardzo ważny, bo jak można przyjąć łaskę od Pana Boga, jeżeli się niczego nie potrzebuje?
2: Tak, dokładnie, więc trzeba usiąść, wyciszyć się i przyjąć i łaskę, i drugiego człowieka, pomoc, rozmowę.
1: Dzięki bardzo Ci za to spotkanie, za parkowe takie posiedzenie sobie. Słońca co prawda wielkiego nie ma teraz nad nami, ale jest w miarę ciepło, rzeźko w każdym razie. I tak spokojnie. Gosia Smolińska była gościem naszym. Gosia Bartas, witam. Dziękuję za spotkanie, za uwagę i za ten czas poświęcony. No i co? Za rok ruszamy.
2: Ruszamy. Do zobaczenia na szlaku.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Edyta Kepert śpiewała Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Szukaj mnie, podążaj moimi śladami. I podobne słowa mógłby powiedzieć Pan Bóg. Szukaj mnie cierpliwie każdego dnia na nowo, pośród swojej codzienności. Do tego wzywa za pośrednictwem proroka Izajasza. Szukajcie mnie, dopóki jestem blisko. Szukajcie mnie, o ile jesteście w stanie mnie znaleźć. A Bóg jest na wyciągnięcie naszej ręki. Pan Bóg zachęca nas, żebyśmy z uważnością i z cierpliwością Go szukali.

Nie od razu wszystko o nim wiedzieli, nie od razu wszystko o nim rozumieli. Świętej pamięci ksiądz Krzysztof Grzywocz powtarzał, że Pan Bóg jest fanem procesu. On uwielbia patrzeć na ludzi, którzy wzrastają, którzy zmieniają swoje postępowanie, którzy przybliżają się do Niego milimetr po milimetrze, krok za krokiem. Ksiądz Krzysztof mówił, kropla drąży skałę. Tak samo nasza modlitwa, nasza determinacja w poszukiwaniu Pana Boga będzie przynosiła owoce, ale spokojnie, krok za krokiem. Prorok zachęca, żeby szukać Pana Boga i my jesteśmy w stanie Go odnaleźć. Szukajcie Boga, dopóki jest blisko, szukajcie Go, dopóki pozwala Wam się znaleźć. W czasie modlitwy, w czasie świętej liturgii, świętych sakramentów, w czasie spotkania z drugim człowiekiem, w historii naszego życia, w tych wszystkich okolicznościach mówi do nas Bóg. Nie rezygnujmy, dajmy sobie do tego szansę. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o gospodarzu, który o różnych porach dnia wychodził, aby szukać pracowników, aby ich nająć. Ci, którzy pracowali jako pierwsi przez cały dzień, narzekali na Niego, trochę psioczyli na Niego, powiedzielibyśmy dzisiaj, że wypłacił im taką samą pensję jak tym, którzy przyszli jako ostatni i pracowali tylko jedną godzinę. I ten gospodarz mówi, ale w ogóle nie myślcie o tym, co tobie do tego, to ja jestem dobry i to ja rozdzielam według swojej sprawiedliwości. Sprawiedliwie to nie znaczy każdemu porówno. Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo daje nam tylko tyle i aż tyle, ile w tym momencie potrzebujemy Jego łaski. To On nas szuka. Znajdzie nas?

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
2: Chciałabym mieć dla Was dobre wiadomości, no ale niestety. Godziny słonecznej i ciepłej pogody są już policzone. Dzisiaj do Polski dotrze front, a razem z nim całkowita zmiana aury. No i w miejsce tych rozpogodzeń, które mieliśmy wczoraj, wejdą chmury z obfitym deszczem, wiatrem, no a także miejscami mogą pojawić się burze. A jeśli chodzi o temperaturę, to te 20 stopni, które wczoraj widzieliśmy na termometrach, dzisiaj już niestety nie wszędzie i tak

0: Suwałkach, najchłodniej, tam 17 stopni i w zasadzie cały dzień pochmurny i z opadami deszczu. Podobnie w Olsztynie czy w Gdańsku, tam pojawią się także burze. Troszkę cieplej będzie w Warszawie czy w Łodzi, tam 19 stopni, no ale też nie obejdzie się bez pochmurnego nieba i deszczowego nieba. Natomiast jeżeli jesteście w Krakowie albo w Zakopanem, czy też w Bieszczadach, to tam znów całkiem spoko pogoda, bo najcieplej właśnie, tak jak wczoraj zresztą, w Rzeszowie 24 stopnie, no i trochę słońca też się pojawi właśnie w tych okolicach, więc szczęściarze dzisiaj na południu Polski.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę, 19 września, Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Na warszawskim kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w zasadzie tuż obok, na takiej pięknej, zielonej polanie wśród drzew, odbywa się w ten weekend Festiwal Drewna. Wczoraj miałam okazję brać udział w tym wydarzeniu i po godzinie 9 opowiem Wam, co się działo, no i oczywiście zaproszę na to, co będzie działo się dzisiaj, bo to dwudniowe wydarzenie. To wszystko po godzinie 9, a w tej godzinie naszego spotkania tradycyjnie eko-ciekawostki. No i tak się zastanawiałam, o czym mogłabym Wam dzisiaj opowiedzieć i myślę, że temat kota, nowego gatunku kota z grupy tygrysich, który został odkryty w Boliwii, może Was zainteresować, więc o tym już za moment. Sprawdzimy też, jak sytuacja z owcami na hali barankowej. No i poszukamy grzyba, który atakuje drzewostan w Puszczy Solskiej. To wszystko w tej godzinie naszego spotkania, będzie także nowość, zatem zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń.
4: Szanuj Zieleń.
3: Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak zapewne wiecie, każdy kot, domowy kot, reaguje na dźwięk otwieranej saszety. Ciekawe jak z nowymi kotami z Boliwii. Czy one też by usłyszały ten dźwięk? Okazuje się właśnie, że odkryto nowy gatunek kota z grupy tzw. kotów tygrysich. Jest to pierwszy od ponad 100 lat nowy żyjący gatunek tego zwierzęcia zidentyfikowany przez badaczy. A odkrycie szeroko opisało amerykańskie naukowe czasopismo Current Biology.
2: Ten niewielki dziki kot, oficjalnie nazwany Leopardo Stilcao, zamieszkuje boliwijskie lasy mgliste Yungas, waży poniżej 1,5 kg i mierzy około 46 cm długości. Jest mniejszy od typowego kota domowego. Jego jasno-brązowe futro pokryte jest ciemnymi cętkami przypominającymi teł lamparta. Aby ustalić miejsce tego kota w południowoamerykańskim drzewie genologicznym kotowatych, naukowcy porównali genomy, czyli kompletne zestawy informacji genetycznej ponad 30 osobników pochodzących z różnych miejsc, w tym z Kolumbii, Peru i Brazylii. Materiał DNA niezbędny do uzupełnienia braków tam, gdzie nie było dostępu do świeżych próbek, pozyskano z kości skór przechowywanych w muzeach w USA i Europie. Analiza wskazała, że kot z ośrodka ochrony należy do wcześniej nieznanego gatunku, którego linia ewolucyjna oddzieliła się od linii pokrewnych gatunków około 1,5 miliona lat temu. Ostatnim gatunkiem kota, oficjalnie zidentyfikowanym przed tym odkryciem, był urugwajski kot pampasowy w 1923 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na dźwięk otwieranej puszki albo saszety zareaguje pewnie każdy kot, nawet ten z Boliwii. Killer.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Właśnie zakończył się sezon wypasowy pod Babią Górą, a nie był on łatwy. Po półrocznym wypasie Jakub Cięszczak zszedł z owcami z hali barankowej. Jak mówi Baca, udało mu się utrzymać liczebność stada, ale oprócz zagrożenia ze strony wilków, miał także problem z pogodą.
3: Wiosna była bardzo zimno i długo. Później zaś sucho, bardzo gorąca też przysłuje. Tam tydzień był taki upało w tuze w Bacowcach. Saunie, nie wszystkim mu ciepło i zwierzętom ciepło i ludziom ciepło. No i wiatr, tu wysuszone są we wierchu, no to sucho, no bardzo sucho. Trawa później mu zaś była, no ale się zaś zestarzało tu wszystko. No i zaś przysłonięło w ogóle. Teraz coś byś powiedział się polepsyło, no ale... sierpień był tragiczny, no jakoś my przetrwali.
2: A wszystko pod hasłem Babiogórska Jesień, czyli Festiwal Kultury Tamtejszych Górali. Po raz 42 odbyło się to wydarzenie, a ONZ ogłosił rok 2026 Międzynarodowym Rokiem Pastwisk i Pasterzy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Było miło, bo mówiliśmy o kotach. Było sympatycznie, bo mówiliśmy o owcach. A teraz będzie niewesoło, bo powiemy o szkodnikach i grzybach. Jeden z najgroźniejszych szkodników wtórnych sosny, czyli przypłaszczek granatek, masowo atakuje osłabiony pożarem drzewostan w Puszczy Solskiej. Spodziewaliśmy się, że on się pojawi, ale zaskoczyła nas skala. Tak mówi specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Józefów, Julita Zając.
2: Przypłaszczek bardzo lubi ciepło. Pożar objął ponad 1000 hektarów lasu. Można by powiedzieć, że wszystkie przypłaszczki z okolicy zleciały się do nas. One w swoim organizmie mają receptory, wyczuwają po prostu ciepło. Nawet do 12 km są w stanie przylecieć. Więc jak był pożar, ich organizm od razu dał im sygnał jedzenie. Dla niego to jest tutaj pożywienie. One wybierają sztuki osłabione, a pożar osłabił nam po prostu tutaj tkanki drzew. Drzewa były narażone na wysoką temperaturę.
1: Jedynym sposobem walki ze szkodnikiem jest wycinka zajętych przez niego drzew. Ale obok przypłaszczka zagrożeniem dla lasu jest też grzyb o równie ciekawej nazwie przyczepka falista. Jego pojawienie się w ostatnim czasie to również pokłosie pożaru. Grzyb atakuje korzenie młodych drzew, a pożar w Puszczy Solskiej z początku maja objął swoim zasięgiem ponad 1100 hektarów sosnowych lasów.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jakoś w tym roku dużo o powodziach nie słyszeliśmy, no i pewnie to dobrze, ale taka duża powódź, na przykład na Żuławach, to nie tylko zagrożenie dla domów, dróg i pól, ale problemem może stać się również gospodarka ściekowa. Wójt gminy Gronowo Elbląskie, Marcin Ślęzak, zwraca uwagę, że na terenach depresyjnych zalane mogą zostać szamba, przydomowe oczyszczalnie, a przy dużej skali powodzi także oczyszczalnie zbiorcze.
3: Ludzie są wyposażeni, albo raczej ich domostwa, ich parcele w bezodpływowe zbiorniki, które staną się w tym momencie odpływowe, jeżeli będą zalane. Są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale są też ogólne zbiorcze oczyszczalnie ścieków.
2: Według wójta Ślęzaka oznacza to także ryzyko skażenia i zagrożenie epidemiologiczne. Na Żuławach problem jest szczególnie poważny, ponieważ po dużej powodzi woda może utrzymywać się na zalanym terenie przez wiele miesięcy.
3: To też są takie delikatne kwestie, o których mało kto mówi, no bo chociażby cmentarze są też położone w obszarze Żuław Wiślanych, czyli na depresji poniżej poziomu morza. To są wszystko naprawdę takie bardzo i delikatne, i konkretne, i znaczące zagrożenia, których wypadkowa może być naprawdę bardzo dramatyczna.
2: Zdaniem Marcina Ślęzaka samorządy nie są w stanie samodzielnie sfinansować takiego systemu, dlatego oczekują kompleksowego programu zabezpieczenia Żuław.

0: Zbliża się godzina 9, zatem czas na nowość w czwórce, a tym razem będzie to stary utwór, ale w nowym wydaniu. Rolin, utwór m.in. DJ-a Snake'a, no i właśnie kilku artystów, to utwór, który ukazał się w sierpniu tego roku i nowa wersja zachowuje swój hip-hopowy charakter, ale dzięki dodatkowym gościom dostaje zupełnie nową energię i z tą energią zostajemy.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: handsy.
1: Minęła godzina 9.
2: Pogoda.
3: Pogoda.
1: Kiedy odliczasz dni od poniedziałku do piątku i czekasz na weekend, to masz nadzieję, że będzie piękna i słoneczna pogoda. No to uwaga, wczoraj była. No i uwaga, dzisiaj nie będzie. Taka to sytuacja w naszym krajobrazie. Dzisiaj zmiana aury na tę bardziej jesienną. No ale jak wiadomo, jesień już za progiem, więc i pogoda trochę za tym nadąża. Dzisiaj możemy spodziewać się przede wszystkim chmur, opadów deszczu, a także burz, no i nieco niższych temperatur niż mieliśmy to wczoraj. No wczoraj w słońcu to naprawdę można było posiedzieć i chyba nawet się poopalać. Dzisiaj na słońce mogą liczyć jedynie ci, którzy mieszkają albo przebywają w Krakowie, Rzeszowie, no w tych okolicach, ewentualnie Kielce, Lublin i Katowice, tam też jeszcze słońce się pojawi. Większość kraju pod znakiem chmur, opadów deszczu i burz, no i tej niższej temperatury najchłodniej będzie na Suwałkach, tam 17 stopni.

0: I w zasadzie zero słońca, 17 w Olsztynie i też zero słońca, natomiast przy 17 w Kołobrzegu słońce może gdzieś tam zza chmur się pokazać. No, nie ma pewności i nie ma gwarancji, ale jest taka nadzieja. W Poznaniu i w Gorzowie 20 stopni, ale tam też raczej burzowo i deszczowo, więc dzisiaj no, prawdopodobnie trzeba zaplanować dzień z herbatą, książką i pod kocem, ewentualnie z parasolką, kurtką przeciwdeszczową i kaloszami na dworze.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Co można zrobić z drewna? No, w zasadzie wszystko. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to krzesło, druga stół, a trzecia niech będzie jakaś szafa albo komoda. Ale jak się okazuje, drewno może naprawdę znaleźć zastosowanie w bardzo wielu innych miejscach. No i to, w jaki sposób je wykorzystać, możecie sprawdzić podczas Festiwalu Drewna, który dzisiaj odbywa się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W przepięknych okolicznościach przyrody, na zielonej trawce, w otoczeniu drzew, to właśnie tam są stoiska nadleśnic, są stoiska lasów i tam można sprawdzić, co zrobić z drewna i dlaczego drewno to najbardziej ekologiczny surowiec. A więcej o tym, co działo się na Festiwalu Drewna i co będzie działo się dzisiaj, w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jesteśmy na festiwalu drewna, no i wiele takich haseł tutaj można zobaczyć pod tytułem Drewno to surowiec doskonały.
2: Doskonały między innymi dlatego, że w czasie, kiedy drzewo rośnie, pochłania dwutlenek węgla. Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Wbudowując go w swoje struktury, z tego dwutlenku węgla jest wyeliminowany węgiel, z którego zbudowane jest drewno, czyli można powiedzieć, że połowa objętości czy wagi drewna to jest węgiel, który został pochłonięty z atmosfery i zmagazynowany w tym drewnie. I to daje nam takie poczucie, że korzystając z drewna ograniczamy emisję dwutlenku węgla, ograniczamy emisję i jakby mniej szkodzimy w ten sposób naszemu otoczeniu, naszej planecie, bo ten zmagazynowany węgiel jest z tej atmosfery wyłączony. Im dłużej taki produkt drewniany żyje, funkcjonuje, tym dłużej ten węgiel pozostaje poza obiegiem. Możemy tak powiedzieć, że las w ciągu 100 lat dwukrotnie może zmagazynować węgiel, bo mówimy o tym, że drzewa rosną powiedzmy te 100 lat i po 100 latach wycinamy, budujemy z nich dom na przykład i ten dom użytkujemy kolejne 100 lat i w tym czasie, kiedy my w tym domu mieszkamy, my i kolejne pokolenie, w czasie tych 100 lat na tym samym kawałku kolejne drzewa rosną, pochłaniając dwutlenek węgla, oczyszczając nam powietrze, magazynując ten węgiel, no i dając nam ten wspaniały surowiec, z którego możemy korzystać.
1: Czyli ten dom mamy zbudowany, ale drewno tak naprawdę i drzewo w ogóle ma wiele innych zalet.
2: Mówimy o tym, że drewno ma 30 tysięcy różnorodnych zastosowań. Od budownictwa, o którym powiedziałem wcześniej, przez takie nieoczywiste zastosowania, o których często nie wiemy albo zapominamy. Papier każdy z nas zna, książki znamy, znamy meble drewniane, znamy podłogi, ale czasami nie wiemy o tym, że z drewna i z jego elementów można na przykład uszyć ubrania. Włókna drewne mogą być wykorzystywane do tworzenia tkanin i takie naturalne, biodegradowalne tkaniny z tego drewna możemy zrobić. Teraz technologia pozwala również na wyprodukowanie przezroczystego drewna, więc drewno może zastąpić szyby, może zastąpić plastik. Co bardzo ważne, właśnie drewno może być surowcem, który zastępuje inne surowce, takie bardziej energochłonne i bardziej obciążające dla planety. Mówimy tu o plastiku, mówimy tu generalnie o tworzywach sztucznych, metalu, ale też i o betonie. Drewno ma ujemny ślad węglowy. To, o czym mówiłem wcześniej, że jak w trakcie wzrostu drzewo pochłania ten dwutlenek węgla, jeśli ograniczymy łańcuch transportu, ta dostawa będzie krótka, nie wyemitujemy dużo dwutlenku węgla na etapie przewożenia tych produktów, no to mówimy, że gotowy produkt ma ujemny ślad węglowy w stosunku na przykład do produktu z aluminium, betonu czy stali.
1: Same zalety, można powiedzieć, tego drewna i był taki moment, kiedy my drewno traktowaliśmy jako ten główny surowiec, a potem się zachłysnęliśmy lekkim plastikiem albo wytrzymałą stalą. Chyba wracamy znowu do tego drewna.
2: Zgadza się. Przypominamy sobie o naturalnym surowcu. Przypominamy sobie o tym drewnie na różnych etapach. Od zabawek, przez galanterię, bo mamy zegarki, mamy pióra, długopisy, mamy biżuterię drewnianą, mamy przedmioty codziennego użytku. I technika i technologia idą do przodu i pozwalają nam dużo innych przedmiotów czy elementów wykonywanych do tej pory na przykład z metalu czy właśnie z tworzyw sztucznych zastępować drewnem. Drewno występuje i jest również używane w medycynie. Na przykład są tworzone z drewna elementy, które są używane do odbudowywania kości człowieka. To jest jeden z kierunków, nad którymi się prowadzi badania. No, samo to, że drewno poleciało w kosmos, tak, że został zbudowany satelita drewniany, co ma wiele zalet, bo w sytuacji, kiedy on spełni swoje zadanie i będzie musiał zostać zniszczony, czy będzie musiał spaść, przechodząc przez atmosferę, on spłonie po prostu i nie pozostaną po nim żadne kosmiczne śmieci. Ale do takich jeszcze ciekawostek. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że studenci, zdaje się, z Krakowa opracowali filtr do wody, który eliminuje 98 czy 99%

bakterii właśnie oparty o drewno. Drewno, możemy powiedzieć, że towarzyszy nam od kołyski do grobowej deski i przez całe życie z tym drewnem się spotykam, czasami nieświadomie. Czasami nie pamiętamy o tym, że nie wiemy tego, że przedmiot, którego używamy, powstał z drewna bądź z wykorzystaniem drewna, bądź z elementów, które z drewna zostały wytworzone. I musimy mieć świadomość tego, że to drewno jest nam potrzebne, że na co dzień z niego korzystamy, ale musimy z drugiej strony wiedzieć też, skąd to drewno pochodzi i wiedzieć, że to jest surowiec odnawialny, który przy odpowiednio odpowiedzialnie prowadzonej gospodarce leśnej będzie stale dostępny, nie uszczupli powierzchni naszych lasów, nie wpłynie negatywnie na naszą przyrodę, wręcz odwrotnie, jego wykorzystywanie może pozytywnie wpłynąć na nasze otoczenie. To, że korzystamy z drewna, nie oznacza, że niszczymy przyrodę.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak można spędzić weekend w Warszawie? No można wybrać się na Festiwal Drewna przy SGGW, takie atrakcje, a ze mną kolejny gość.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominik Frąckowiak, razem tutaj z kolegą mamy przyjemność zaprezentować kawałek historii lasów, nie tylko z pozyskania drewna, ale też i z żywicy, więc zapraszamy.
2: Teraz słychać hałasy, ale to hałasy dobiegające z konkursu. Wy też macie jakieś hałasujące sprzęty, czyli bardzo stare piły i to takie spalinowe. Nie tylko te ręczne, moja, twoja, ale już kiedyś można było trochę sobie pomagać przy
3: nie
2: cięciu
3: tylko,
2: drewna.
3: Bo mamy też i piłę elektryczną, ale no niestety elektryczność zawiodła, więc mamy tylko pokazane, ale wczoraj jeszcze chodziła.
2: Ale tu jest dużo sprzętów, które pomagały w pracach przy drewnie.
3: Oczywiście, na przykład tutaj z prawej strony zaraz na początku mamy tak zwaną ladę. To jest urządzenie, które służyło do ładowania dużych kłód, nawozy lub na inne pojazdy, które później te drewno, które zostało załadowane, przywożono do tartaku. Następnie dalej, oprócz pilarek, tak, mamy tak zwane ciosła, które służyły do ciosania. Na przykład bartnicy używali ciosło lub też inni

0: rzemieślnicy. Tam mamy topory, które służyło do ciesielstwa. Dalej mamy rzeczy, które używano do zrywki, czyli po prostu było ściągane drewno z lasu na miejsca, gdzie było po prostu to drewno składowane, czyli mamy tak zwany czepiec. Dalej mamy przyjemność zauważenia żywicowanie, jak była kiedyś pozyskana żywica, ale przy okazji też możemy zauważyć, jakim sprzętami, jak była magazynowana, więc jak najbardziej zapraszam na SGGW.
1: A skąd jest to drewno, które udało Wam się przerżnąć i przepiłować?
0: Te drewno, które tutaj posiadamy, koledzy tutaj po fachu, tutaj koledzy pilarze, użyczyli nam troszeczkę drewna i do takich właśnie pokazów, ponieważ też bardzo mocno się interesują naszą historią, bo jednak panowie pracują na pilarkę, no i oczywiście panie też, więc jak najbardziej przychodzą, nam pomagają troszeczkę. Przy okazji oglądają, tną też naszymi sprzętami i podnoszą, nie? I bardzo się śmiejemy z tego i sobie opowiadamy.
1: Jesteśmy dzisiaj na Festiwalu Drewna na SGGW. Można do godziny 17 przychodzić i oglądać, co się robi z drewna. A tutaj kolejne bardzo ładne hasło. Drewno jest z lasu, a ze mną gość.
2: Dzień dobry, Wiktor Naturski, Nadleśnictwo Ustroń.
1: Drewno jest z lasu, dzięki drzewom wyróżniasz się w tłumie, dzięki drzewom mamy dach nad głową i mamy książki, które możemy czytać, a także spędzać wakacje. Bardzo ładne hasła tutaj, ale rzeczywiście drewno jest nam potrzebne wszędzie.
2: Tak jest, szczególnie w momencie, kiedy mamy problemy takie jak na przykład zmiany klimatu i chcemy być odpowiedzialni za naszą planetę i zastanawiamy się na przykład, jakiego surowca używać, z czego kupować, nie wiem, krzesło, albo czy w ogóle używanie drewna, skoro właśnie jest z lasu i trzeba go ściąć, to jest rzecz, którą wolno można robić. To są takie pytania, na które znajdziemy odpowiedź właśnie dzisiaj na Festiwalu Drewna.
1: Ale odpowiedź brzmi tak, korzystajmy z drewna odpowiedzialnie, bo leśnicy dbają o to, żeby to było zgodnie z zasadami, czyli to, co wycinamy, to potem sadzimy. Natomiast korzystajmy z drewna.
2: No tak, drewno jest najlepszym i najbardziej ekologicznym surowcem, jeżeli popatrzymy sobie na to, co mamy dostępne. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o budownictwo, ale nawet nasze ubrania, prawda? Moja koszula jest na przykład zrobiona z włókien bukowych. Mogłyby być to włókna plastikowe. Także takich wyborów my podejmujemy wbrew pozorom bardzo, bardzo dużo codziennie.
1: A co można u Was zobaczyć, zrobić? Bo jakaś gra widzę drewniana, jakieś pudełka. Co na Waszym stoisku za atrakcję?
2: Oj, to nie jest gra, to jest model zmian klimatu. Po prostu w bardzo prosty sposób możemy sprawdzić, czy zmiana klimatu, którą w tym momencie wszyscy doświadczamy, jest sprawą naszą, ludzką, czyli antropogeniczną, czy też być może powodowana jest przez jakiś kosmitów.
1: Czyli to wcale nie gra i nie zabawa, bo zmiany klimatu to poważna dosyć rzecz, ale w jaki sposób to można zrozumieć i wytłumaczyć?
2: Można to w bardzo prosty sposób zobaczyć. Pokazuję tutaj model rocznego obiegu węgla, z którego wynika, że po prostu my jako ludzie, dostarczając niby tylko 5% nadmiarowego dwutlenku węgla, po prostu decydujemy o tym, co się dzieje.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dużo się dzieje, festiwal drewna na SGGW. Kolejne miejsce atrakcyjne, czyli ekostolarka. Skąd taka nazwa, ekostolarka?
2: Maciek Kupś, Robin Wood. Nie jestem zawodowym stolarzem, to po pierwsze. Po drugie, tworzę z drewna odpadowego głównie, czyli nie trzeba wycinać drzew, żeby realizować moje szalone projekty. A po trzecie, robię sporo projektów dla zwierzaków. Robię hotele dla owadów, robię budki lęgowe dla jeżyków, domy do zimowania dla jeży i tego typu projekty.
1: No i właśnie tu powstaje jakiś jeden projekt. Cóż to takiego będzie? Bo konstrukcja dziwna, ale ewidentnie widać, że to z kawałków różnych pozostałości, różnych desek, drewienka połączone, a nie właśnie nowa, ładna, równa deska.
2: Ładne, równe, nowe deski zostawiam innym. U mnie tutaj się odbywa upcycling tak naprawdę, czyli podniesienie drewna odpadowego do wyższej kategorii. Tu mamy do czynienia prawie z taką małą sztuką, prawda? Bo warsztatowicze tworzą tutaj takie mozaiki intuicyjne w ramach takiego czegoś, co nazwałem sobie drewnoterapią, czyli po to, żeby leczyć skołatane nerwy, tworzymy sobie z drewna odpadowego piękne mozaiki intuicyjne, które potem możemy powiesić na ścianie, które są dekoracją, a każdy fragment drewna tutaj opowiada jakąś historię, bo to są autentyczne skrzynki po owocach, autentyczna stuletnia podłoga z drewna modrzewiowego i tego typu rzeczy.
1: No to jeszcze jeden element drewna nam się pojawił w dzisiejszej rozmowie, w dzisiejszym wydarzeniu, czyli terapeutyczna moc drewna, bo mówiliśmy o tym, że można wykorzystywać na różne sposoby, ale żeby jeszcze też terapię drewnem zrobić, to pierwsza informacja dzisiaj. Bardzo mi się podoba.
2: Bardzo się cieszę, sam to określenie wymyśliłem, a myślę, że tak, drewno ma walor terapeutyczny dla wielu osób, bo drewno ma fakturę, jest unikatowym, pięknym, cudownym materiałem, który oprócz tego, że ma te tysiące zastosowań, o których pewnie już dzisiaj wiele osób mówiło, no to jeszcze jest, ma unikatowy charakter, a poza tym no, mówimy o najcenniejszym surowcu we wszechświecie. Drewno jest najdroższym materiałem, droższym od diamentów czy złota.
1: No i tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić z drewna. Czyli to jest dekoracja na ścianę, a tam powstaje jakiś domek.
2: Tam też będzie dekoracja na ścianę, ale można w zasadzie tymi technikami można stworzyć wiele rzeczy. Robiłem ostatnio numery na domy. Możemy tą techniką zrobić jakieś strzałki wskazujące. No trzeba byłoby to rzeczywiście zobaczyć, żeby wybrać sobie, co takiego powstanie tymi technikami. Można zrobić naprawdę wszystko.
1: A tutaj co powstaje, bo też są uczestnicy, którzy coś robią. Trochę nam tu hałasują, ale wióry lecą w dużej ilości. Co oni tam tworzą?
2: Wióry lecą. Tutaj obok Alicja w Krainie Drewna, czyli stolarska dziewczyna, tworzy misy z pięknego drewna. Misy, talerze, tego typu projekty. Wszystko, do czego potrzebna jest tokarka.
1: Czyli ustawiliście się obok siebie, tworzycie razem w drewnie, a w domu masz wszystko z drewna, takie

0: różne meble i wszystkie potrzebne gadżety to właśnie głównie z drewna?
1: No szczerze mówiąc, to co może być z drewna, to jest z drewna. Tak, to nie jest płyta wiórowa, to nie są laminaty, tylko to jest drewno, dlatego że jest to materiał zdrowszy również niż te wszystkie inne wynalazki. Wiele rzeczy jak panele podłogowe czy właśnie laminaty potrafią być nawet rakotwórcze, w związku z czym ja wybieram naturalne drewno, jeżeli tylko mogę. I staram się sam robić te przedmioty dla siebie.
0: A skąd ty zdobywasz takie drewno? No bo mówisz kawałek podłogi, tu jakaś skrzynka, czy ty chodzisz po śmietnikach i wyciągasz deski, czy jest taki składzik i wiedzą, że do ciebie można przywieźć. No jak zdobyć takie deseczki?
1: A widziałem ten twój uśmiech, jak mówiłaś o tych śmietnikach. Tak, czasami zdarza się, że łykam jakiś materiał spod śmietnika, bo ludzie wyrzucają pełnowartościowe materiały. Palety, skrzynki po owocach, niektóre meble doskonale nadają się do tego, żeby je ponownie wykorzystać i owszem, wykorzystuję takie materiały, ale tak naprawdę to bardzo wiele materiałów trafia do mnie samo, bo ludzie mi je po prostu chętnie przynoszą, wiedząc, czym się zajmuję.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jesteśmy dzisiaj na Festiwalu Drewna na SGGW. Tutaj Polskie Towarzystwo Leśne, tak. Czyli miejsce, czyli grupa, czyli zrzeszenie ludzi, którzy dbają o las, dla których las jest ważny. No właśnie, czego potrzebuje nasz las?
3: Dzień dobry, Jarosław Kikulski. Jestem pracownikiem Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie. Jednocześnie jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Nasz las potrzebuje takiego skutecznego działania, które od wielu lat jest realizowane przez wiele pokoleń leśników. Dzięki temu mamy tak wspaniałe lasy. Oczywiście funkcje lasów zmieniają się, jeżeli chodzi o ich ważność. Aktualnie coraz ważniejsze są funkcje społeczne. Chodzi o wypoczynek ludności w lesie, turystykę, rekreację. Ale jednocześnie też trzeba pamiętać, że coraz ważniejsze stają się również funkcje produkcyjne. Chodzi o to, że społeczeństwo potrzebuje i słusznie coraz więcej drewna. Mam nadzieję, że to zrozumienie społeczne tutaj będzie coraz większe w tym kierunku.
2: A lasów mamy więcej teraz niż mieliśmy przed wojną. Tak naprawdę problem, że lasy są wycinane, że lasu nie będzie, to nie jest prawda.
3: Absolutnie nie jest to prawda. Mówiąc o danych statystycznych, lesistość po II wojnie światowej w Polsce wynosiła niecałe 21%. Teraz wynosi prawie 30%. Czyli lesistość wzrosła prawie o połowę. Tutaj chodzi o powierzchnię lasów. Natomiast drugim takim bardzo ważnym wyznacznikiem

0: Jeżeli chodzi o jakość prowadzenia gospodarki leśnej, są zasoby drzewne. Chodzi o to, jaka jest objętość drewna na pniu. To jest takie może określenie fachowe, ale chodzi o to, ile jest drewna po prostu w lesie. Tutaj po wojnie objętość drewna na pniu wynosiła około 900 milionów metrów sześciennych. Aktualnie wynosi prawie 3 miliardy metrów sześciennych, 2,7 miliarda. Czyli mówimy tutaj o wzroście raz lesistości, czyli powierzchni leśnej o około plus 50%, a jeżeli chodzi o zapas drewna na pniu, prawie razy 3. Czyli to są te miary, które pokazują właśnie, jak prowadzona jest gospodarka leśna. Ale te miary to nie są jedyne. Też zwróćmy uwagę na to, jakie mamy powierzchnie obszarów chronionych. Tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na obszar Natura 2000. Tych obszarów mamy bardzo dużo. Prawie 40% lasów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe objęte te tereny leśne są właśnie obszarami Natura 2000. Z czego wynika w ogóle możliwość tworzenia takich obszarów Natura 2000? No wynika to z bogactwa przyrodniczego. Pierwsze obszary Natura 2000 były tworzone przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no mniej więcej ponad 20 lat temu. Więc to, że aż tak dużo można było wyznaczyć, prawda, obszarów Natura 2000, świadczy o tym, że wiele pokoleń leśników tak dbało o lasy, że powstało tak duże bogactwo przyrodnicze, które stanowiło podstawę do wyznaczenia obszaru Natura 2000.
1: A czy las poradzi sobie sam, czy jednak to, że człowiek w niego ingeruje, że trochę się angażuje właśnie w to, jak wygląda ten las, to jest z korzyścią?
0: W czasach obecnych niezbędna jest działalność człowieka, jeżeli chodzi o prowadzenie lasów, tak żeby utrzymać ich trwałość. Możemy się spotykać, prawda, że las sam sobie poradzi. No to teraz można zadać kolejne pytanie, jak taki las by wyglądał, prawda? Jeżeli chodzi o, prawda, jego strukturę, skład gatunkowy. No takim przykładem jest na pewno Puszcza Białowieska, gdzie intensywnie wchodzi grab. I generalnie taka roślinność, która uniemożliwia w dużym zakresie odbudowę czy funkcjonowanie drzewostanu w takiej postaci jak dotychczas. A tutaj też trzeba zwrócić uwagę na kwestie takie jak potrzeby społeczne z punktu widzenia wyglądu lasu. Jak wiele badań pokazuje, las tak naprawdę preferowany przez większą część społeczeństwa to jest las widny, przejrzysty, a prowadzenie gospodarki leśnej umożliwia tworzenie takich właśnie lasów i utrzymanie lasów właśnie w takiej formie. Także tu jest bardzo ważna rola właśnie gospodarki leśnej z punktu widzenia utrzymania trwałości lasu, zwłaszcza w dobie intensywnych zmian klimatycznych, które widzimy, że postępują i postępują coraz bardziej. Także tutaj na pewno to działanie, które ma na celu utrzymanie trwałości lasów z punktu widzenia podejścia człowieka, ręka człowieka jednak tutaj jest po prostu niezbędna.

Festiwal Drewna na SGGW startuje już o godzinie 10 i potrwa do 17, więc można dołączyć i dowiedzieć się tego, o czym szumią drzewa. A drzewa naprawdę potrafią pamiętać warunki, chociażby w jakich rosły. Wąskie i szerokie słoje nie są przypadkowe, bo mogą zdradzać, czy na przykład w danym roku drzewo miało dużo wody, światła i sprzyjające warunki do wzrostu, czy jednak sytuacja była nieco trudniejsza. Dlatego naukowcy, badając słoje drzew, potrafią odtwarzać historię klimatu sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Takie i inne ciekawostki na festiwalu Drewna na SGGW. Zapraszam Was. Już niebawem możecie wyruszać.

Zbliża się godzina 10, zatem przed nami przerwa weekendowa i pomysły na to, jak spędzić ten weekend, ten drugi dzień weekendu. Jeśli o mnie chodzi, no to zawsze proponuję i zawsze namawiam, że najlepiej spędzić ten czas na łonie natury, w lesie, w parku, nad wodą, nad rzeką, gdziekolwiek, gdzie możecie dotknąć tego, co zielone. Ale jeżeli propozycje, które padną po 10, też Wam przypadną do gustu, to śmiało, ja z tym dyskutować nie będę. Natomiast będę z Wami w przyszłym tygodniu, w sobotę o godzinie 8 i na to spotkanie Was zapraszam. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Tak jak

czwórka. To słychać.

0: Rozumiałeś.
1: Nowe bloki Wienio i Hades na początek. Minęła godzina 10.
2: Pogoda.
1: W niedzielę trochę chmur, w ciągu dnia to zachmurzenie jeszcze będzie wzrastać właściwie w całej Polsce. Możliwy przelotny deszcz i burze, ale mimo wszystko jeszcze ciepło. Jeszcze ja bym nie zakładała tego jesiennego płaszcza. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 16 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum, do nawet 25 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, silniej będzie wiało jedynie na zachodzie i nad morzem.
2: Autopromocja.
3: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Niskie ceny.
8: Czy już znasz tę nowość?

0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz

0: ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
6: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Numer raz i tedy, jako warszawski deszcz. 2011.

0: Warszawski deszcz w czwórce i to jest chyba zapowiedź tego, że w środę kończy się już kalendarzowe lato. A to oznacza jedno, trzeba zrobić przegląd szafy.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Te najlżejsze ubrania schować na sam spód, a na wierzchu zostawić swetry, marynarki i kurtki. No ale umówmy się, że to nie zawsze wystarczy, że czasami rano stajemy przed naszą szafą i mimo tego, że ona jest wypchana po brzegi, nie wiemy, jak się ubrać, co z czym połączyć, co dokupić, co zrobić, żeby nie wyglądać tak samo jak wszyscy, których mijamy na ulicy. Pomóc może nam stylistka. Dzisiaj w przerwie weekendowej spotkamy się z Justyną Porębą, która wie absolutnie wszystko o ubieraniu. Jak wyglądają nasze szafy? Szczerze mówiąc, tego jestem najbardziej ciekawa, także zapraszam. Do godziny 13 jesteśmy razem.

0: standing here. I need my things.
1: 17 minut po godzinie 10, no to zaglądamy do naszych szaf.
2: W weekend robimy sobie przerwę.
1: Bo to jest też ta godzina, w której mam wrażenie, że wiele z nas i wielu z nas, bo mężczyzn to też na pewno dotyczy, otwiera swoją szafę i okazuje się, że kompletnie nie wiemy, co z czym połączyć, co założyć i jak się dzisiaj ubrać. No i właśnie dlatego razem z nami Justyna Poręba w studiu, stylistka. Cześć.
3: Cześć.
1: Kiedy ty zaglądasz do szaf naszych, pewnie głównie dziewczyn, chociaż może mężczyźni też się do ciebie zgłaszają, to co ty tam widzisz? Co najbardziej cię do tej pory zaskoczyło?
3: Do mnie mężczyźni też się oczywiście zgłaszają, ale w mniejszym procencie. To, co mnie najbardziej zaskakuje w szafach, to to, że mamy ubrania, w których od lat już nie chodzimy. Moimi klientkami bardzo często są kobiety 35-40 plus i w przypadku na przykład kobiet 30-35 bardzo często w tej szafie nadal mają ubrania z gimnazjum. I one w tych ubraniach nie chodzą od lat, ale te ubrania są jakimś takim na nich sentymentem czy wspomnieniem dawnych czasów i nadal te ubrania są w tej szafie. Więc to jest dla mnie takie najczęściej zaskakujące. Też często dziwi mnie to, że mamy w szafach bardzo dużo ubrań z metkami, które są nietrafionymi zakupami i wiemy, że już prawdopodobnie ich nie założymy, ale one nadal tam wiszą i zajmują miejsce, a tym samym nie pozwalają nam na nowe zakupy.
1: Ale to jak to jest możliwe, że ktoś kupuje nowe ubrania, wydaje na nie pieniądze, te ubrania przychodzą, okazuje się, że nam nie pasują, no i ich nie zwracamy.
3: No właśnie, to jest bardzo często, że to są zakupy przez internet. Nie zwracamy ich też dlatego, że nie mamy czasu, bo w przypadku, kiedy jesteśmy mamą dwójki dzieci, pracujemy na etacie, to ta każda godzina wieczorem jest na wagę złota i kobiety bardzo często wtedy podejmują próbę ponownych zakupów. Mhm. Nie chcą marnować tego czasu na ten cały proces odsyłania, pakowania tych ubrań, więc wchodzą w proces nowego zakupu i szukają dalej dla siebie odpowiednich elementów garderoby.
1: Ale to nie szkoda im nawet tych wydanych pieniędzy? Skoro tych ubrań jest więcej, no to pewnie to nie jest kwestia 20 zł, tylko umówmy się też, te ubrania stają się coraz droższe.
3: I właśnie to jest to, co mnie zaskakuje, że to jest czasami tak, że działamy według pewnych schematów, że nasz mózg bardzo lubi pewnego rodzaju powtarzane czynności i sztuką jest wyjście z tego schematu, zrobienie czegoś, czego do tej pory nie robiliśmy i wtedy pojawiam się ja uczę, jak wychodzić z tych takich błędnych schematów, jak podejmować mądrze zakupy, żeby właśnie te ubrania z tymi metkami w tej szafie nie wisiały.
1: Ale myślę sobie, że też to, czego nie robiliśmy, to jest to, co wspomniałaś wcześniej, czyli mamy te stare ubrania, w których już dawno nie chodzimy, no i jakoś nie potrafimy się ich pozbyć. Tobie się zdarza wyrzucać tym dziewczynom ubrania, to znaczy powiedzieć, że nie, no musisz się tego pozbyć, żeby w ogóle to nie zajmowało ci miejsca, no bo wyobrażam sobie, że wtedy nie wiesz, co tak naprawdę w tej szafie masz.
3: Tak, ja na początku bardzo często też powtarzam klientkom, że szafa nie jest dobrym miejscem na sentymenty i na wspomnienia. Możemy sobie założyć album albo jakieś pudełko, żeby mieć te rzeczy. I dopiero wtedy, jak mówię takie hasło, to bardzo często kobietom otwierają się oczy i zaczynają rozumieć, tak, że rzeczywiście, że to jest ten sweter, w którym byłam na pierwszej randce z moim obecnym mężem, ale ja już w nim nie chodzę od 10 lat i może czas się po prostu z nim pożegnać. Czy ten t-shirt jest świetnym wspomnieniem z wycieczki w góry, ale też już widać na nim na przykład ząb czasu, zmechacenie czy zniszczenie.
1: Ale ty wyrzucasz im te rzeczy?
3: Ja skłaniam do decyzji, żeby same podjęły tą decyzję o wyrzuceniu.

0: rzuceniu. Ja nigdy, znaczy robię to bardzo ostrożnie, jakby daję do zrozumienia, że z pewnymi elementami garderoby można się pożegnać, ale tak jak mówię, robię to bardzo, bardzo delikatnie, bo też czuję bardzo dużą odpowiedzialność w tym.
1: Bo tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że dziewczyny mówią, że dobra, pozbędę się tego, ty wychodzisz i jednak ta rzecz zostaje w szafie.
0: Ja myślę, że to się nie dzieje, że to tak bardzo dużo ich kosztuje energii, ten czas, który spędzają ze mną, to jest bardzo często 3-4 godziny i te rzeczy układamy, pakujemy w torby i myślę, że raczej nie wyciągają tych rzeczy już z tych torb z powrotem do szafy. One, te kobiety się bardzo cieszą, że mają nową szafę, że to wszystko jest uporządkowane. Ja też segreguję te ubrania kolorystycznie, modelami ubrań, więc ten porządek jest dla nich tak dużą radością, że myślę, że nikt nie chce wracać do tej starej szafy.
1: No to za chwilę też porozmawiamy o tym, jak wyglądają zakupy ze stylistką. Dzisiaj z nami jest Justyna Poręba.

0: weekend w czwórce.
1: A dzisiaj robimy przegląd naszej szafy. Zbliża się jesień, więc zdecydowanie to jest najwyższy czas, żeby tę naszą garderobę wymienić. Razem ze mną w studiu Justyna Poręba, stylistka. Justyno, ty jesteś milenialsem?
2: Myślę, że coś tam we mnie z milenialsa jest na pewno.
1: Bo ja ostatnio słyszałam, że milenialsa na przykład na siłowni pozna się po tym, że ma skarpety stópki. Których się dzisiaj kompletnie nie nosi.
2: A Gen Z ma wyższe skarpetki.
1: Wyższe.
2: No może coś w tym jest, ale ja myślę, że na siłowni, znaczy ja na siłowni chodzę w wyższych skarpetkach.
1: Jednak.
2: Tak, jednak w wyższych skarpetkach chodzę też na boks i na boksie z reguły mężczyźni mają wyższe skarpetki.
1: Bo moja koleżanka ostatnio się mnie pytała, czy ja bym jeszcze założyła te stópki i ja powiedziałam, no milenialsi ogólnie, no my to nosiliśmy, ale generalnie już Gen Z nosi tylko wysokie skarpetki i już powinno się wyrzucić te stópki gdzieś głęboko do szafy.
2: Różne są zasada. To też zależy, jaki mamy fazon buta, jakie mamy spodnie. Więc tutaj musimy mówić o całości stylizacji, żeby zdefiniować, jaki model skarpetki jest odpowiedni.
1: Ja mam w ogóle dzisiaj wrażenie, że my potrzebujemy

0: Mamy mnóstwa rzeczy, ale zapewne jestem w błędzie, żeby coś ze sobą połączyć, że mamy już tyle modeli spodni, tyle spódnic, że potrzebujemy właściwie do każdego modelu inne buty.
1: Coś w tym jest. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby zdefiniować, jaki tak naprawdę model spodni lubimy. Jaki on ma fason nogawki. To też zależy bardzo dużo od tego, jaką mamy sylwetkę. Ja zawsze podkreślam, że jeżeli na przykład mamy troszkę szersze biodra czy szersze uda, to wybierajmy te spodnie z prostą nogawką. One są opisane zawsze w sklepach jako straight. One są tak naprawdę najwygodniejsze i najłatwiejsze do stylizacji. One nie powinny nam opinać nóg w żadnym momencie. One powinny po prostu spływać po nodze. I to jest taki model spodni, który nam zawsze jakby spowoduje to, że będziemy dobrze wyglądać. Tylko do takiego fasonu spodni miejmy zawsze wąski but, który będzie fajnie wyszczuplał nam, wyciągał sylwetkę, to znaczy czułenka, sportowe buty typu samby, gazele, które są wąskie, szpilki, jeżeli ktoś jest odważny.
0: Właśnie, bo to też jest kolejny problem, czy jak kupimy jakieś buty, które nam się podobają, czy są wygodne. I znowu, osobne wygodne, osobne może mniej wygodne, ale ładniejsze.
1: No jest kilka marek, których ja już mam przetestowanych, gdzie wiem, że ta skóra jest po prostu wygodna, mięciutka i ja zawsze jakby uważam, że trzeba mieć te buty, w których naprawdę będziemy chodzić, a nie będą tylko stać na półce. Na prostej jest taka zasada, że po prostu nie kupujmy butów w sklepach, które w swoim asortymencie mają głównie ubrania. Jakby kupujmy buty w sklepach obuwniczych, które jakby specjalizują się tylko i wyłącznie w butach.
0: Od czego zaczynają się zakupy ze stylistką? Ty wcześniej robisz jakiś wywiad?
1: Tak. Zakupy ze mną zaczynają się od naszej na początku krótkiej rozmowy telefonicznej. Ja zawsze proszę, żeby moja przyszła klientka obecna wysłała mi to, co jej się podoba obecnie jakby w modzie. Zdjęcia z różnych portali, czy na przykład tak jak chodzą ubrane osoby publiczne. Ja wtedy widzę, w jakim kierunku ona by chciała wyglądać. Też zawsze proszę o przesłanie swojego zdjęcia twarzy i dokonuję takiej analizy kolorystycznej, żeby wiedzieć, w którym kierunku na tych zakupach, jeżeli chodzi o kolory, będziemy mogły iść. Bo tak naprawdę, jeżeli znamy już swoje kolory, to jest połowa sukcesu. Mhm. Czy to są kolory bardziej zgaszone, czy nasycone, do naszego typu urody. I w momencie, kiedy ja już wiem, w których kolorach będziemy operować, wiem, co tej pani się podoba, no jak zaczynamy zakupy, to na początku też idziemy zawsze na małą kawę. Wtedy doprecyzowujemy, co będziemy robić. Ja przedstawiam plan działania, to znaczy sklepy, które po kolei odwiedzimy.
0: Czyli co też ta osoba robi na co dzień, czym się zajmuje, jakich rzeczy potrzebujemy.
1: Jaki ma tydzień tak naprawdę? Jak wygląda jej tydzień? Czy pracuje zdalnie, czy chodzi do biura? Jaki ma dress code w miejscu pracy? Jak często wychodzi na spotkania towarzyskie i gdzie? Czy dużo czasu spędza na przykład uprawiając różnego rodzaju sporty? W oparciu o to, jak wygląda nasz tydzień, kompletujemy szafę. Bo ona powinna odzwierciedlać to, co podczas tygodnia robimy.
0: Ja ostatnio usłyszałam o takiej dziewczynie, która po latach dopiero od pandemii wraca do pracy stacjonarnej i nagle okazuje się, że nie ma kompletnie ubrań.
1: Ma same dresy.
0: Że ma same dresy i teraz musi wydać jakąś fortunę na nową garderobę. Justyna Poręba jest razem z nami, stylistka.

0: czas na przerwę.
1: Moja siostra zawsze mówi do mnie, że ja zawsze kupuję to samo. Z kolei, kiedy ja jestem z nią na zakupach i ona chce coś kupić, to też zwracam jej uwagę, że no ale przecież ty masz już kilka par takich samych spodni. Dzisiaj ze mną w studiu jest stylistka Justyna Poręba. Justyno, czy ty wskazujesz, zwracasz uwagę dziewczynom na ubrania, na które one nigdy w życiu by nie spojrzały?
2: Tak, oczywiście, na tym polega moja praca, ale to, o czym wspomniałaś wcześniej, jest o czymś normalnym, bo nasz mózg lubi te powtarzalne czynności, nie lubi wychodzić ze schematów i bardzo często latami wybieramy te same modele bluzek, spodni i czasami to już jest tak, że ten model, czy fason, czy te połączenia już nie są nasze, że my się zmieniłyśmy, chcemy czegoś nowego. Mhm. No i wtedy w momencie, kiedy dochodzi do spotkania ze mną, ja pokazuję te inne możliwości dokonywania wyboru i łączenia ubrań. I bardzo często moje klientki, kiedy zaczynają zakupy ze mną i wchodzą do pierwszego sklepu i ja pokazuję coś innego, w czym do tej pory nie chodziły, one bardzo często się przed tym bronią, podają mi bardzo dużo argumentów, dlaczego to nie jest dla nich.
1: I... No tak, no bo to jest nawet kwestia koloru. Jeżeli ktoś chodził w ciemnych, a ty pokazujesz coś kolorowego, to pewnie jest problem.
2: Tak, to jest to problem, ale kiedy pokazuję te połączenia, to mówię, nie, to źle wygląda, to nie dla mnie. Ale w momencie, kiedy już idziemy do drugiego czy trzeciego sklepu, to mózg, ja wiem o tym, że mózg się zaczyna otwierać, że się przyzwyczaja do tych innych połączeń. Kobiety zaczynają podejmować decyzje zakupowe, decydują się na te rzeczy, które w tym pierwszym sklepie były dla nich czymś zupełnie nowym i odstraszającym, można powiedzieć.
1: No właśnie, bo to musi być trudna rzecz, skoro z jednej strony czujemy, że nie za bardzo sobie radzimy z ubieraniem się, że nie do końca się sobie podobamy i nagle ktoś nam wskazuje, jak mamy się ubrać zupełnie inaczej i nam się to nie podoba ostatecznie, albo przynajmniej wydaje nam się, że nam się to nie podoba, bo tak nigdy nie chodziliśmy.
2: No tak, to jest właśnie ta bardzo trudna część mojej pracy.
1: Czyli ty początkowo tak trochę próbujesz zmusić? No, trzeba jakoś się przekonać do tego nowego stylu.
2: Ja delikatnie robię to bardzo, bardzo delikatnie. Te rzeczy wkładam do garderoby, daję te do przymierzalni, wkładam te wieszaki z tymi ubraniami i w momencie, kiedy te panie bardzo, one chcą tej zmiany. One też dlatego się decydują na spotkanie ze mną, bo bardzo często są już przy ścianie. Jakby już kompletnie nie wiedzą, co mają robić z ubraniami i chcą, żeby ktoś im pomógł. Więc ja wiem, że to jest czasami kwestia na przykład godziny tego czasu spędzonego ze mną i ktoś się otwiera na tą zmianę.
1: A dajesz też takie wskazówki, z których możemy skorzystać jakiś czas już po konsultacji, po tych wspólnych zakupach, coś, czego możemy się trzymać w przyszłości?
2: Tak, to wspomniałam wcześniej, to najważniejsze jest to, żeby znać swoje kolory, które do nas pasują. I tutaj mówię o kolorach, które są przy twarzy i fasony ubrań. Bo to są takie dwa filary, na których budujemy naszą garderobę. Jeżeli znamy fasony ubrań i kolory, które są dla nas odpowiednie, to w momencie później, kiedy już idziemy na zakupy beze mnie, wchodzimy do sklepu i bardzo łatwo jest nam zwrócić uwagę na te kolory, gdzie one wiszą. Nie patrzymy na wszystko, tylko skupiam się na tych kolorach, które są odpowiednie dla nas. I tak samo jest z fasonami ubrań. Jeżeli wiem, jaki typ marynarki będzie odpowiedni do spodni, w których najczęściej chodzę, to szukam na przykład krótkich marynarek, które są o wiele łatwiejsze do stylizowania niż

0: już dużo oversize'owe marynarki, które są teraz tak silnym trendem.
1: Mi wczoraj koleżanka powiedziała, że jej stylistka zwróciła uwagę na to, żeby zawsze kupowała koszulki w serek z tym takim dekoltem trójkątnym i ona tego czasu zawsze takie kupuje, bo ona jej powiedziała, że ma za duży biust i kiedy zakłada takie z okrągłym dekoltem, to jakoś źle wygląda.
0: No tak, to prawda, że dekolt V wyszczupla z przodu sylwetkę i zabiera nam z ramion, no ale ja bym nigdy nie powiedziała żadnej kobiecie tego typu słów, bo wiem, wiem, że później te słowa mogą na lata zostać.
1: A nie, ona to pozytywnie odebrała. No dzięki temu teraz kupuję konkretne koszulki.
0: Ja staram się tą drugą stronę zawsze to gdzieś ubierać w słowa, że starajmy się wybierać ten fason ubrania, bo będzie na przykład nam łatwiej go stylizować takim fasonem swetrów czy marynarek.
1: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak się robi zakupy dzisiaj stacjonarnie, kiedy mamy tyle pięknych rzeczy w internecie. Justyna Poręba jest razem z nami, stylistka.

A w przerwie weekendowej dzisiaj Justyna Poręba, stylistka. Justyno, nie masz takiego poczucia, że dzisiaj mamy trochę ograniczone pole manewru, a raczej ty masz ograniczone, kiedy wychodzisz z dziewczynami na zakupy do galerii handlowej, bo ja w ciągu ostatnich lat za każdym razem, kiedy

0: prawie za każdym razem, kiedy jestem na takich zakupach, to uznaję, że to czas stracony, bo kompletnie nie mogę znaleźć tam ubrań, a jestem w stanie zalogować się na stronę tego samego sklepu, który znajdę stacjonarnie i znaleźć tam mnóstwo fajnych rzeczy. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że algorytm mi już sam podsyła rzeczy, które mogą mi się spodobać, bo już zna mój styl, czy rzeczywiście tych ubrań jest mniej stacjonarnie.
1: No na pewno w niektórych sklepach tych ubrań stacjonarnie jest mniej niż na przykład w online i sama tego bardzo często doświadczam, bo też sama dla siebie robię czasami zakupy online i są dla mnie wtedy bardziej efektywniejsze, ale to też jest trochę tak, że ty się pewnie, jeżeli podajesz swój przykład, przyzwyczaiłaś do tego, do takiego podejmowania decyzji w pewnych okolicznościach, że siedzisz na przykład w domu na kanapie, jest ci wygodnie, nie masz tych wszystkich bodźców, to znaczy świateł, muzyki, innych ludzi, jesteś bardziej wyciszona i łatwiej ci jest podjąć odpowiednią decyzję, co wrzucasz do koszyka. Algorytmy nas znają i jest to prawda, bo dobierają nam i rozmiary, i typy ubrań. Pamiętają, co miałyśmy w koszyku przy poprzednich zakupach, więc to, co nam podsuwają, nie jest przypadkowe. Ja myślę, że to jest na pewno bardzo pomocne. Te zakupy online ułatwiają nam na pewno proces decyzji.
0: Chociaż może ty jesteś trochę takim algorytmem, kiedy wybierasz się już stacjonarnie z dziewczynami na zakupy. Bo czasami jest tak, że na przykład mamy ten sam sklep, ale w różnych galeriach i w jednym widzimy dużo fajnych rzeczy, a zaglądamy do drugiego i okazuje się, że nic dla nas nie ma. Ale może to kwestia tego, jak te ubrania zostaną rozłożone, co jest wyeksponowane.
1: Też, ale niektóre sklepy są flagowymi sklepami, na przykład tutaj w Warszawie, i te flagowe sklepy mają o wiele większy i ciekawszy asortyment niż te sklepy, które są po prostu zwykłymi sklepami. Pytasz, czy ja jestem takim algorytmem dla klientek, jeżeli na przykład spotykam się z tą samą klientką trzeci czy czwarty raz, to trochę już takim algorytmem jestem, bo ją znam. Staram się na przykład zapamiętać, co kupiłyśmy na wcześniejszych zakupach, łatwiej mi jest też tą szafę wtedy uzupełniać przy takiej dłuższofalowej współpracy. I dobierać te rzeczy, żeby były po prostu spójne.
0: Co powinniśmy mieć w szafie teraz na jesień, co się zawsze sprawdzi?
1: No ja myślę, co powinniśmy mieć w szafie, na pewno powinniśmy mieć w szafie dobre buty. I to, co widzę u moich klientek, że mają bardzo dużo fajnych spodni, bluzek, koszul, ale mamy ten niedobór butów. Pamiętajmy o tych butach, żeby po prostu były fajnym uzupełnieniem stylizacji, żeby nie były przypadkowe, żeby były dopełnieniem zawsze naszego ubioru.
0: A ty masz też jakąś taką wskazówkę, jak sobie połączyć tę stylizację, żeby rano nie wstawać i nie mieć tego problemu, jak się ubrać, bo ostatnio usłyszałam, że taka moja znajoma, ona ma jakieś takie screeny, że jak jej się coś spodoba, jak się ubierze, robi sobie zdjęcie i ma specjalny album na takie stylizacje. I potem wyciąga i wiesz, już wie, jak się ubrać.
1: Tak, na pewno jest bardzo pomocne zrobienie sobie czegoś takiego na przykład w weekend, zaplanowania tych stylizacji na 5 dni w tygodniu. Ja myślę, że dwie pary spodni na cały tydzień i cztery góry są fajne na przykład rozwiązaniem, dopasowanie tych ubrań. Tylko pamiętajmy o tym, że bardzo często traktujemy na przykład zwykły long sleeve jako bluzkę, a później, kiedy to zakładamy na siebie, coś nam do końca nie gra. Pamiętajmy o tym, żeby nie traktować na przykład baz ubraniowych jako samych samofunkcjonujące części garderoby. Pamiętajmy o tym, żebyśmy na przykład miały w szafie bluzki, które jakby wtedy funkcjonują, bo wtedy jest tam bardzo łatwo stworzyć zestaw jeansy, odpowiednia bluzka czy koszula, no i jakby to na pewno zagra.
0: Czyli taka klasyczna, tak? Jakieś te...
1: Klasyczna koszula z kołnierzykiem, bluzka na przykład z kokardą, z bufiastymi ramionami, tylko żebyśmy po prostu nie szły w tym kierunku tych takich basicowych long sleeve'ów.
0: Justyna Poręba, stylistka, dzisiaj była razem z nami. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

0: Bez obaw. W czwórce Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk. Lato się kończy, dlatego pora dać wam coś na pocieszenie.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Ale że lato się kończy, to wcale nie oznacza, że muszą kończyć się nasze wakacyjne i bardziej podróżnicze plany. Dlatego oczywiście mamy dla was walizki.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: I myślę sobie, że mimo wszystko mamy wrzesień, zaraz początek października i to jest ten moment, kiedy wielu z nas wybiera się na grzyby. Właściwie niezależnie od tego, ile mamy lat, cały czas słyszę, że jacyś moi znajomi, a nawet ludzie młodsi ode mnie chodzą na te grzyby. To jest też moment, kiedy możemy się trochę zintegrować. I o ile taka integracja już odbywa się samoistnie, mam wrażenie, no to kiedy wybieramy się na grzyby i nie chcemy się otruć tymi grzybami, to wydaje się, że potrzebujemy kilku przedmiotów.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: Jeżeli chodzi o taki absolutny must have, no to wydaje mi się, że to będzie telefon z aplikacją, która rozpoznaje grzyby i to będzie pierwszy przedmiot, który wrzucam do naszej walizki. To jest bardzo proste. Mamy taką aplikację, znajdujemy grzyby, robimy zdjęcie i taka apka od razu nam wskazuje, czy ten grzyb, czy warto po takiego grzyba sięgać, czy może lepiej zostawić go w spokoju. Także aplikacja, telefon z aplikacją do rozpoznawania grzybów to jest nasz pierwszy przedmiot.
1: Nowość na playliście.
3: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
6: A to akurat bardzo proste.
8: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Siemano, tutaj Jarecki.

0: I na zegarze już godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj trochę chmur i deszcze w całej Polsce i kiedy zerkniemy przez okno, to wydaje się, że nie da się od tej jesieni uciec, ale jeżeli chodzi o temperaturę, to wcale nie jest tak zimno. Najchłodniej dzisiaj będzie na północy i na zachodzie, tam od 17 do 19 stopni, a więc wydaje mi się, że jeszcze nie tak najgorzej. W centrum kraju około 19 do 21, a najcieplej na południu i na południowym wschodzie, tam od 22 do nawet 24 stopni Celsjusza. Właśnie w Rzeszowie dzisiaj będzie najcieplej, także myślę, że całkiem sympatycznie i przyjemnie jak na niedzielny spacer.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.

0: Druga godzina audycji Przerwa Weekendowa właśnie się rozpoczyna. Wybieramy się tym razem do miejsca, w którym mam wrażenie wielu z nas spędza znaczną część swojego życia, szczególnie kiedy trwa już rok szkolny albo rok akademicki na przystanek.
1: Przerwa Weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: I tak sobie myślę, że zapewne każdy z nas chciałby jak najmniej czasu spędzać właśnie na przystanku i być w ogóle w takiej sytuacji, że trzeba czekać na autobus, który wiecznie się spóźnia. Ale co by się stało, gdyby ten przystanek nie był taki szary i smutny, gdyby zamienił się na przykład w taką małą galerię sztuki? Po godzinie 11 połączymy się z dziewczyną, która przystanki maluje. W jaki sposób? To niedługo sprawdzimy i myślę sobie, że takie hasło przejdę się na drugi przystanek, nabierze zupełnie innego znaczenia. Zapraszam do godziny 13. Jesteśmy razem, teraz Sokół i utwór Pogwarzymy.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: 15 minut po godzinie 11 zapowiedziałam spacer szlakiem przystanków autobusowych, ale wcześniej zrobimy sobie jeszcze trening na grzybach.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: No bo to już jest najwyższa pora, żeby wrzucić do naszej grzybowej walizki konkursowej kolejny przedmiot. I szczerze mówiąc, ja kiedy myślę sobie o takiej wyprawie, to mam w głowie ludzi, którzy wyglądają bardzo tradycyjnie. To znaczy zakładają kalosze, kurtkę i mają w ręce jeszcze jeden bardzo charakterystyczny przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Kosz wiklinowy to jest nasz kolejny przedmiot w walizce i doczytałam, że na grzybach on pełni bardzo praktyczną funkcję, dlatego że zapewnia cyrkulację powietrza, dzięki czemu grzyby nie zaparzają się i nie psują, a zarodniki mogą jeszcze rozsiewać się po lesie. No i czytam, że zdecydowanie powinno unikać się foliowych reklamówek. Także ten kosz wiklinowy wcale nie jest tylko modnym dodatkiem, tylko rzeczywiście on jest bardzo, bardzo praktyczny. Kosz wiklinowy to nasz kolejny przedmiot.
1: Konkurs w czwórce.

0: czas na przerwę.
1: 20 września w kalendarzu, jesień za chwilę się rozpoczyna, już taka kalendarzowa, oficjalna. I muszę wam powiedzieć, że ja właśnie wrzesień, początek października, w ogóle ten początek jesieni kojarzę ze staniem na przystankach. Że kiedy chodziłam do szkoły, tam naprawdę mnóstwo czasu się spędzało i już od rana można było tam wymieniać jakieś szkolne ploteczki. No i trochę też się pocieszać, że wakacje się skończyły. Ale może też to tak bardzo zapamiętałam, dlatego że to jesienne stanie na przystankach i czekanie na autobus, no nie należało do najprzyjemniejszych, a może być zupełnie inne. Dzisiaj razem z nami jest Ania Wojszel, która maluje przystanki. Na Instagramie znajdziecie Anię pod hasłem Artystyczna Ekologia. Cześć Aniu.
2: Cześć, witam.
1: Aniu, ja muszę też ciebie zapytać o takie skojarzenia, wspomnienia pierwsze związane z przystankami. Jak one wyglądają?
2: No, przystanek dawniej to miał zupełnie inny charakter niż dzisiaj. Dla mnie to był przystankiem, takim miejscem spotkania, pierwsze randki i zakochania również, pożegnania, powroty i rozmowy. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, także my mieliśmy tam jeden murowany przystanek i to był, to było miejsce właśnie naszego spotkania, rozmów, nie tylko czekanie na autobus do szkoły czy na autobus do miasta, ale to było właśnie przede wszystkim miejsce, nasze miejsce spotkań.
1: Czyli ty masz takie pozytywne wspomnienia.
2: Jak najbardziej tak. Dla mnie to jest od samego początku, to jest miejsce bardzo kojarzące się pozytywnie, bo my z kolegami, z koleżankami tam się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o różnych sprawach, o różnych naszych sprawach i sercowych, i nie tylko.
1: No a mnie się jednak to kojarzy z takim ciągłym czekaniem na autobus, który się wiecznie spóźniał. A jeszcze skoro ty mówisz, że mieszkałaś poza miastem, no to wyobrażam sobie, że ten problem mógł być większy. No ale też mogłaś sobie jakoś ten czas zagospodarować.
2: No tutaj u nas to inaczej to funkcjonowało. Tak jak mówiłam, to było miejsce takiego spotkania, ale do szkoły dojeżdżaliśmy nie tylko autobusem, ale przede wszystkim pociągiem, bo mieliśmy też stację kolejową. Także my jako młodzież, która jeździła do szkoły, to jeździliśmy pociągiem, a właśnie ten przystanek to był miejscem takiego naszego spotkania.
1: Ale tak jak powiedziałaś, to takie charakterystyczne, murowane przystanki, no to chyba dużo większe pole do popisu, kiedy chce się je przemalować.
2: Dokładnie tak. Murowane przystanki mają tak niesamowity klimat i one są tak wspaniałe w ogóle architektonicznie i mają taką swoją duszę. No a mało tego, mi się na nich wspaniale maluje. Ja uwielbiam właśnie tą powierzchnię do malowania.
1: Ale to muszę cię jeszcze zapytać. To było tak, że ty stwierdziłeś, że one są po prostu takie smutne, szare, że może też już jest coraz mniej takich przystanków i warto jakoś o nie zadbać?
2: Nie, to zupełny przypadek. W 2013 roku poprosił mnie tutaj u nas ówczesny sołtys, żebym pomalowała ten przystanek, ale myślał, że pomaluję tam na może na 2-3 kolory, ale wpadliśmy z młodzieżą na świetny pomysł, żeby go po prostu pomalować w przeróżne elementy. Tam się pojawiło drzewo z odbiciami rąk wszystkich uczestników, troszeczkę jakiejś takiej symbolicznej architektury naszego zamieszkania i od tego się zaczęło. I później to poszło pocztą pantoflową, że że inne miejscowości również chcą takie kolorowe przystanki. Ale nie wpłynęło... I maluję do tej pory.
1: Aha, i nie wpłynęło to jakoś na to, że autobusy się jeszcze bardziej spóźniają, bo myślą sobie kierowcy, że a, teraz taki fajny przystanek macie, to możecie czekać.
2: Teraz dostaję taki fajny feedback od moich obserwatorów i właśnie piszą do mnie, że na takim przystanku to teraz warto po prostu posiedzieć i się spóźnić. I niech te autobusy się spóźniają, im to nie przeszkadza.
1: Kontrowersyjna teza. Ania Wojszel jest razem z nami, za chwilę jeszcze do tematu wracamy.

0: Weekend w czwórce.
1: Muszę dodać do naszej rozmowy, że trwa Europejski Tydzień Mobilności i codziennie na przykład w Warszawie odbywają się różne wydarzenia dookoła transportu i komunikacji miejskiej do wtorku. A we wtorek sam już jest dzień bez samochodu, no to my do tego jeszcze dorzucamy galerię sztuki, w jaką zamieniają się przystanki malowane przez Anię Wojszel. No to już w ogóle chce się jeździć takimi autobusami. Aniu, te twoje przystanki to są przystanki na bardzo konkretnej trasie.
2: To znaczy, na początku zaczęłam malować przystanki na Warmii i Mazurach, bo ja pochodzę tutaj z Warmii, czyli najwięcej tych malowanych przystanków to pomalowałam właśnie tutaj w moim regionie, ale później już swoją działalność rozszerzyłam na całą Polskę, także już byłam i koło Szczecina, i na Dolnym Śląsku, także nie zamykam się tylko w moim regionie. No, tych przystanków pomalowałam już ponad 70, także to już jest taka dla mnie naprawdę spora liczba i sporo wykonanej pracy.
1: Ale my możemy sobie zrobić taki spacer, tak? Że przechodzimy od przystanku do przystanku i każdy wygląda inaczej.
2: Dokładnie. Dostaję też informacje od swoich widzów, że tak powiem, odbiorców. Na przykład są trasy rowerowe, które wspaniale pokazują właśnie te malowane przystanki. Można sobie taką trasę wyznaczyć. To znaczy, ja już zrobiłam taką mapę, można ją zobaczyć też w Google'ach, w których miejscach są pomalowane przystanki. I na przykład turyści, którzy poruszają się rowerami, jeżdżą fragmentami takiej trasy mojej przystankowej i wysyłają mi zdjęcia, że akurat tutaj byli, wysyłają mi selfie.

0: że bardzo się cieszę, że to żyje.
1: I widziałam, że niektóre przystanki przedstawiają na przykład okna, albo na przykład możemy zobaczyć na jednym z nich bocianę. I zastanawiam się, gdzie ty szukasz inspiracji?
0: No, moją największą inspiracją to jest przede wszystkim przyroda. Ja mieszkam w przepięknym miejscu i dlatego moje miejsce inspiruje mnie do działań takich artystycznych i zajmuję się tylko i wyłącznie malowaniem przyrody, bo ja ją kocham i po prostu chcę pokazać właśnie swoim odbiorcom, że można spojrzeć się na przyrodę zupełnie inaczej, że kwiat to nie tylko kwiat, że ten kwiat ma swoją nazwę, że jakieś owady to nie tylko owady. Owady są przeróżne. Od ważek do motyli, do różnych chrząszczy i chrabąszczy, że tak powiem. Także to tutaj, to nie jest tylko i wyłącznie malowanie przyrody, ale także taka, można powiedzieć, edukacja pozaformalna, żeby uczulić mieszkańców, w jak pięknym miejscu żyją i żeby się spojrzeli na tą przyrodę z zupełnie innej perspektywy.
1: I pewnie czasami jeszcze można za ten przystanek zajrzeć i okazuje się, że tam mamy coś niesamowitego i że ta przyroda rzeczywiście jest fascynująca. A miałaś jakiś przystanek, który był takim prawdziwym wyzwaniem, że on był może jakiś bardzo zniszczony, zdewastowany? No, w różnym stanie dzisiaj te przystanki są.
0: Tak, przystanki są w bardzo różnym stanie, aczkolwiek ja nie zajmuję się remontami przystanków i jak widzę, że przystanek jest mocno zniszczony, to współpracuję w ogóle z sołectwami, z różnymi urzędami miast, z kołami gospodyń wiejskich i ja ich zachęcam, żeby oni włożyli swoją cząstkę pracy, żeby przygotować ten przystanek. To wtedy już nie jest tylko i wyłącznie moja praca, to jest nasza wspólna praca i wtedy te małe społeczności zupełnie inaczej też się patrzą na swoją przestrzeń, na tą estetyzację tej swojej przestrzeni, bo muszę podkreślić, że po pomalowaniu tego przystanku to my się cieszymy wszyscy razem, że każdy włożył tą swoją cegiełkę, żeby ta przestrzeń u nich tak wyglądała, a nie inaczej. A mało tego, po pomalowaniu przystanku mieszkańcy remontują, dodają nowe ławeczki, dodają nowe nasadzenia, nowe donice. Jest przepięknie. Po prostu ten aspekt, nie tylko malowania, ale aspekt właśnie takich relacji społecznych to mnie najbardziej kręci.
1: I na pewno się zbliżają do siebie wtedy podczas takiej wspólnej pracy na wspólne potrzeby też. Ania Wojszel jest razem z nami na Instagramie jako artystyczna ekologia.

0: A taką przerwę można na przykład spędzić na przystanku, o ile ten przystanek jest jakiś taki artystyczny, przyjemny, nie jest to smutne miejsce, w którym musimy czekać bardzo długo na nasz autobus. Dzisiaj z nami jest Ania Wojszel, która maluje przystanki. Na Instagramie znajdziecie Anię pod hasłem Artystyczna Ekologia. Aniu, czy zdarzają ci się takie sytuacje, że stoisz na przystanku jako pasażer i słyszysz, jak ludzie komentują to, co namalowałaś, no bo nie zdają sobie sprawy, że stoją obok autorki?
1: Powiem tak, czasy się zmieniły, teraz jeżdżę samochodem, nie czekam na przystanku, tylko maluję przystanki, ale dostaję bardzo fajny feedback po pomalowaniu przystanku. To są bardzo przyjemne komentarze i czuję, że daję dużo koloru, dużo takiej też nauki o przyrodzie dla oczekujących na przystanku. Bardzo miło im się czeka w ogóle na tym przystanku. Dużo też się uczą o roślinach, które znajdują się właśnie na tym przystanku. Teraz jestem w trakcie malowania dla mnie bardzo ważnych przystanków, takich typowo ziołowych, gdzie są nazwy tych roślin. Będzie kod QR, który kieruje właśnie do opisu tych wszystkich ziół, na stronę Instytutu Zielarstwa, bo współpracuję też z takim instytutem. I to jest taka współpraca właśnie sztuka i nauka, dużo takiej wiedzy merytorycznej, nie tylko takiego kolorowania przystanków. I to jest dla mnie też bardzo ważne. Ale dostaję właśnie takie pozytywne komentarze, bo dla małych społeczności kolor w ogóle, pomalowanie czegoś ładnie, że tak powiem, to jest dla nich bardzo ważna rzecz, bo takie małe społeczności nie jeżdżą do galerii sztuki, nie uczestniczą w takich, bardzo rzadko bynajmniej uczestniczą w takich wydarzeniach.
0: No paradoksalnie, pewnie przez to, że też nie mają jak dojechać do większych miast.
1: Dokładnie tak, ale też spotykam się też z takimi komentarzami, że po co maluje pani przystanek, jak tutaj autobus się nie zatrzymuje? No bo czasy się zmieniły, tak? Teraz każdy wsiądzie sobie w samochód i pojedzie, ale te przystanki są właśnie dla tych małych busów, które zabierają dzieci do szkoły. I właśnie sołtysi mówią, że to jest też dla nich ważne, żeby dzieci też widziały poszanowanie właśnie takiego wspólnego dobra. I to też jest moim zdaniem, uważam, też jakaś nauka.
0: No myślę sobie, że czasami jest tak, że ten autobus się zatrzymuje, ale na przykład dwa razy w ciągu dnia i nie wiem, ale może to też być jakaś przyczyna do tego, żeby z tym

0: walczyć, żeby kolejne autobusy wprowadzać. Pewnie to jakby jest tylko jakiś mały procencik, ale może jakoś wiesz, że to działa, że cały czas ci ludzie przychodzą na te przystanki, że, no, że korzystają z komunikacji miejskiej, że to jest potrzebne.
1: Powiem, że była w mojej karierze, że tak powiem, taka sytuacja, że po pomalowaniu przystanku, bo bardzo zależało pani sołtys, żeby pomalować taki przystanek, i była jedna taka sytuacja, że zwiększyli ilość po prostu kursów autobusów właśnie dzięki pomalowaniu tego przystanku.
0: No to chyba
1: fajnie się zadziało. Czułam się bardzo, bardzo fajnie i widzę, że to jest taka też moc sprawcza.
0: No jasne, że tak, bo to jest problem, o którym my w dużych miastach nie myślimy, a on jest naprawdę realny. My często rozmawiamy o takich problemach, które nas jakoś bezpośrednio nie dotyczą, a zapominamy o tych najważniejszych, które no, dotyczą jakiejś tam grupy osób. Aniu, bardzo ci dziękuję w takim razie, no i mam nadzieję, że też uda mi się wybrać na taki przystanek i przyjechać nawet autobusem, żeby wysiąść na takim pięknym przystanku. Ania Wojszel na Instagramie jako artystyczna ekologia była razem z nami. Dzięki wielkie jeszcze raz.
1: Zapraszam i dziękuję.

0: It often be Fritz Kalkbrenner w czwórce. 10 minut pozostało do 12.
1: Weekend w czwórce.
0: Czasami, kiedy siedzimy na takich przystankach, szczególnie poza wielkimi miastami, możemy zauważyć bezpańskie koty. Wydaje mi się, że w Polsce jest to jeszcze nie aż tak duży problem, ale kiedy wyjedziemy gdzieś za granicę, na przykład do Grecji, no to z tym spotykamy się bardzo, bardzo często. I tak się składa, że nowy gatunek kota z grupy tak zwanych kotów tygrysich został właśnie odkryty, w Boliwii konkretnie. I jest to pierwszy od ponad 100 lat nowy żyjący gatunek tego zwierzęcia, zidentyfikowany przez badaczy. Odkrycie bardzo szeroko opisało amerykańskie naukowe czasopismo Current Biology.
2: Ten niewielki dziki kot, oficjalnie nazwany Leopardus tilcao, zamieszkuje boliwijskie lasy mgliste Yungas. Waży poniżej 1,5 kg i mierzy około 46 cm długości. Jest mniejszy od typowego kota domowego. Jego jasno-brązowe futro pokryte jest ciemnymi cętkami przypominającymi teł lamparta. Aby ustalić miejsce tego kota w południowoamerykańskim drzewie genologicznym kotowatych, naukowcy porównali genomy, czyli kompletne zestawy informacji genetycznej ponad 30 osobników pochodzących z różnych miejsc, w tym z Kolumbii, Peru i Brazylii. Materiał DNA niezbędny do uzupełnienia braków tam, gdzie nie było dostępu do świeżych próbek, pozyskano z kości skór przechowywanych w muzeach w USA i Europie. Analiza wskazała, że kot z ośrodka ochrony należy do wcześniej nieznanego gatunku, którego linia ewolucyjna oddzieliła się od linii pokrewnych gatunków około 1,5 miliona lat temu. Ostatnim gatunkiem kota, oficjalnie zidentyfikowanym przed tym odkryciem, był urugwajski kot pampasowy w 1923 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A ja ciekawa jestem, czy czasami zdarza się tak, że do takich odkryć dochodzi zupełnie przypadkowo, że ktoś właśnie sobie gdzieś siedzi na takim przystanku, jest badaczem i nagle spotyka takiego nowego zwierzaka. No, ciekawe, może się kiedyś dowiem. 8 minut pozostało do godziny 12. Zachęcam do pozostania, bo po pełnej godzinie kolejny przedmiot wrzucimy do walizki, no i ktoś z Was zgarnie jedną z nich.

0: Szak. Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
9: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia.

0: Grupson, ale miły utwór na zakończenie lata. Naprawimy to, ale z pogodą chyba już tak łatwo nie będzie. Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Pochmurna, ale ciepła ta ostatnia niedziela lata. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Dzisiaj w całej Polsce właściwie możliwy przelotny deszcz i burze, także warto po prostu zabrać ze sobą parasolkę albo bluzę z kapturem.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę, 19 września, Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Trzecia godzina naszego spotkania właśnie się rozpoczyna i dla kogoś będzie bardzo przyjemna, dlatego że mimo tego braku słońca, mimo chmur, no i często mimo deszczu, ktoś zgarnie walizkę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: A ta końcówka września, czy nawet początek października, to jest świetny moment na wypoczynek, dlatego że przede wszystkim nie ma tłumów, w wielu krajach wciąż świeci słońce, no i jest znacznie taniej niż w sezonie. Także warto nas słuchać, ale warto też brać sprawy w swoje ręce i wpływać na to, jak ten początek jesieni będzie wyglądał. No to teraz gramy utwór Chcecie więcej, Faustyna Maciejczuk. No tego lata by się chciało więcej. W Polsce za bardzo się nie da, warto wyjeżdżać gdzieś w ciepłe strony, a więc ta walizka się przyda.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ain't nothing like the old school.

0: 16 minut po godzinie 12 to najwyższy czas dokończyć nasze pakowanie.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: I tak sobie myślę, że może nawet sama wybrałabym się w tym roku na grzyby. To jest chyba dobry pomysł, żeby tak trochę odpocząć, przewietrzyć głowę, trochę wszystko sobie przemyśleć, zrelaksować się. No i przede wszystkim, żeby trochę pobyć na świeżym powietrzu. Ja mam taką znajomą, która jakiś czas temu powiedziała mi, że zdarza jej się, że w ogóle przez kilka dni nie jest na zewnątrz, dlatego że rano wychodzi z mieszkania, zjeżdża windą do garażu, no i później jedzie samochodem, znowu wjeżdża do garażu w swojej pracy i jedzie windą na górę do siebie do pracy. I raz, kiedy poszła po takim maratonie nieprzebywania na zewnątrz do lasu, to aż jej się zakręciło w głowie, tak dawno już nie oddychała takim naprawdę świeżym powietrzem. No dobra, ale my do tego lasu też idziemy w bardzo konkretnym celu.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: To.
0: Idziemy oczywiście na grzyby, a wcześniej musimy spakować bardzo dokładnie naszą walizkę i kolejny przedmiot, który wrzucam do walizki, to jest nóż do grzybów, czyli tak zwana finka. To będzie ostatni przedmiot, taki specjalny nóż składany z zakrzywionym ostrzem i szczoteczką na końcu rączki, żeby oczyścić grzyb z ziemi. Nóż do grzybów, czyli finka, to jest ostatni przedmiot w naszej walizce.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.

0: czwórce dzisiaj zachęcamy Was do korzystania z komunikacji miejskiej, dlatego że mamy Europejski Tydzień Mobilności, no szczególnie jeżeli macie szczęście czekać na autobus na jakimś kolorowym, artystycznym przystanku.
1: Przerwa weekendowa.
0: A czekając na autobus, na takim przystanku, można też posłuchać podcastu. My proponujemy ten, który robimy razem z Polską Akademią Nauk. O co chodzi z tą nauką? W jednym z odcinków rozmawiamy o tym, kto pracuje w stacjach polarnych. Być może to też będzie wskazówka dla tych, którzy chcieliby zmienić swoje życie, bo okazuje się, że to nie tylko naukowcy, o czym mówi Agnieszka Kruszewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Z pewnością potrzebujemy lekarza lub ratownika medycznego, potrzebujemy kucharza, potrzebujemy energetyka, potrzebujemy elektronika, często ta funkcja łączona jest z funkcją informatyka. Potrzebujemy mechaników, którzy umieją zająć się sprzętem ciężkim. Potrzebujemy specjalistów, którzy umieją zająć się sprzętem pływającym. Potrzebujemy również specjalistów, którzy będą w stanie podjąć się prowadzenia i gromadzenia danych w ramach monitoringów środowiskowych. Mamy nadzieję, że grupa naukowców zajmująca się naukami społecznymi również jakby przekieruje przynajmniej część swojej uwagi na rejony polarne. Tak jak naturalnym wydaje nam się to, żeby tam badać, nie wiem, wodę, ląd, prowadzić badania ekologiczne, mikrobiologiczne. Osoby, które na przykład zajmują się psychologią, żeby badać dynamikę grupy funkcjonującej w izolacji. Myślę, że nawet prawnicy byliby w stanie znaleźć tutaj pole zainteresowania. To jest teren, który ma bardzo wyjątkowy status prawny w prawie międzynarodowym, publicznym i na pewno też jest tutaj pole do popisu, żeby swoją uwagę i swoje naukowe oczy zwrócić w tamtym kierunku.
0: Pytanie, czy trzeba wtedy przejść jakieś specjalne badania?
2: Mamy w ramach pakietu badań, który dotyczy naszych wyprawowiczów, badania psychologiczne. Oprócz tego prowadzimy dwudniowy trening psychologiczny, diagnozujący umiejętności bytowania w grupie, cechy przywódcze u naszych uczestników, jak sobie uczestnicy radzą ze stresem, jak reagują wobec konfliktów. Rzeczywiście musimy pod tym kątem zbadać naszych przyszłych uczestników wypraw, bo potem rzeczywistość na miejscu potrafi to bardzo brutalnie zweryfikować. Na pewno muszą być grupą i im więcej podejmiemy wysiłku, żeby zbudować w uczestnikach wyprawy to poczucie bycia grupą, tym większy komfort funkcjonowania codziennego będą mieli poszczególni uczestnicy. Konflikty są częścią naszego codziennego życia i w Polsce, i w Antarktyce. W związku z czym to nie chodzi o to, żeby budować grupę, żeby tam nie było żadnego konfliktu, bo to jest obce naturze człowieka. Ale musimy tak zbudować tą grupę, żeby umiała sobie z pojawiającym się konfliktem dobrze poradzić.
0: Więcej na podcasty.polskieradio.pl. W każdy poniedziałek znajdziecie nowy odcinek podcastu. A teraz męskie granie w czwórce. Czy ty to widzisz?
3: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
4: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: 12:30 już na zegarze i ja doskonale wiem, że nie możecie się już doczekać.
2: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: 22645-2100. Jakie przedmioty wrzuciłam do walizki? Jednocześnie co przyda się na grzybobraniu? Dajcie znać i wygrywajcie walizkę. To jest ten moment. Możecie już do nas dzwonić. Kings of Leon w oczekiwaniu na zwycięzcę Use Somebody w czwórce.

0: Podobno w tym roku jest prawdziwy wysyp grzybów, dlatego warto zabrać koszyk i wybrać się w weekend do lasu, a ktoś z Was będzie mógł nawet do tego lasu zabrać walizkę.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: I coś tak czuję, że będzie to Kasia, która dodzwoniła się do nas jako pierwsza. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Kasiu. Powiedz, czy ty chodzisz na grzyby? Zdarzyło ci się?
2: Tak, czyli chodzę na grzyby bardzo chętnie. Nie ukrywam, relaksuje mnie to bardzo.
0: A ja myślałam, że frajda i cała zabawa tkwi właśnie w tym, że się znajduje jakieś kolejne grzyby.
2: Tak, dokładnie.
0: Jesteś w tym dobra, czy trochę musisz się naszukać?
2: No trochę trzeba się naszukać, zależy też od sezonu, ale raczej sprzyja mi znajdowanie tych grzybów niż ich nieznajdowanie.
0: A w tym roku już byłaś?
2: Tak, byłam, ale że to, powiem to bardziej tak jako spacerowicz, ale udało mi się parę grzybków tam znaleźć, także będzie na fos.
0: No ja myślę, że jeszcze trochę tego czasu na zbieranie grzybów przed nami, bo dopiero jesień się zaczyna. No dobrze, ale warto najpierw sprawdzić, jakie rzeczy dzisiaj wrzucałam do walizki, no bo to też są te przedmioty, które zabieramy na grzybobranie i sprawdzić, czy uda ci się zgarnąć jedną z tych walizek.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: Kasiu, to jest ten moment, żebyś wymieniła wszystkie przedmioty, które od godziny 10 wrzucałam do naszego bagażu.
2: Tak, pierwszą rzeczą była aplikacja do skanowania grzybów.
0: Zgadza się.
2: Drugim przedmiotem był koszyk.
0: Tak jest.
2: Oraz finta, nożyk.
0: Tak, zgadza się, oczywiście. Kasiu, powiedz, czy ty dokładnie te przedmioty wrzucasz kiedy do swojej walizki, do swojej jakiejś torebki, kiedy idziesz na grzyby albo do tego koszyka?
2: Tak, zgadza się, nie da się ukryć. Koszyk i nożyk to najbardziej potrzebne elementy na grzyby. Aplikacja, no to w tych, że tak powiem, nowoczesnych czasach jest używana. Wcześniej bazowałam na wiedzy dziadków.
0: A, ale myślałam, że może bierzesz ze sobą jeszcze taki tradycyjny atlas grzybów.
2: No atlasu nie, jak jestem niepewna, to dzwonię do taty, on jest specjalistą.
0: Ale to też musisz być bardzo pewna siebie, że kiedy to opisujesz, to on dokładnie wie, o jakiego grzyba tobie chodzi, żeby się tam nie pomylić.
2: Tak, chodziliśmy razem na grzyby, także myślę, że jest tym specjalistą.
0: Super. Kasiu, to bardzo ci serdecznie gratuluję. Nie wiem, czy ta walizka jest odpowiednia na grzybobranie, ale na pewno...
2: Ja myślę, że ta walizka jest na pewno niezbędna dla moich dzieci, ponieważ już cały czas czekaliśmy na ten konkurs. I one, mamo, kiedy wygramy, więc myślę, że dzisiaj jest ten dzień.
0: No to super. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że wakacje się skończyły. Już na pewno twoje dzieciaki maszerują do szkoły od dobrych 3 tygodni, także tak, może to będzie pretekst, żeby jednak zaplanować jakieś krótkie wakacje, nawet w roku szkolnym.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Serdeczne gratulacje.
2: Dziękuję i bardzo dziękuję. Czy mogę jeszcze tylko pozdrowić?
0: Oczywiście.
2: Chciałabym serdecznie pozdrowić moje dzieci Helenkę, Jagienkę i Ludwika oraz męża Michała.
0: Nie, no super, to będą mogły sobie to odsłuchać. Powiesz, że później to wszystko trafia do internetu.
2: Dobrze, super.
0: Super, gratulacje, a wy będziecie mieli jeszcze okazję zgarnąć walizkę, no bo jeszcze jeden weekend wakacyjny przed nami.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właśnie...

0: 15 minut pozostało do godziny 13. Olga Drenda już ze mną w studiu. Cześć.
1: Cześć.
0: Olga, ja dzisiaj do walizki konkursowej wrzucałam kosz wiklinowy, finkę, czyli ten taki nóż do grzybów i telefon z aplikacją do rozpoznawania grzybów. Czy to jest ten zestaw, który ty też ze sobą zabierasz na grzybobranie?
1: Ja przyznaję, że ja na grzybobranie zazwyczaj chodzę bez okazji, więc myślę, że jeżeli mam po prostu jakiś pojemnik, to wrzucam do niego. Zdarzało mi się też do kieszeni, grzyby ostrożnie wykręcam. Także to jest tak, że ja dawno nie byłam na takim zaplanowanym od początku grzybobraniu, natomiast zdarzało się, że przy okazji wycieczki do lasu te grzyby trafiały się same.
0: Ale no to jest tak, zrobić? Że idziesz do pracy albo wracasz z pracy, mijasz las i zachodzisz po prostu?
1: Ja mieszkałam długo w okolicy lasu i po prostu kiedy jestem u moich rodziców, to tak się zdarza.
0: A no to już zupełnie inna historia. To już naprawdę wtedy nie trzeba niczego planować. Chociaż kiedy się planuje, to pewnie ma swój klimat.
1: Tak, na pewno. I wiem, że są tacy prawdziwi pasjonaci, fanatycy grzybiarstwa wręcz, którzy mają swoje obyczaje i one są dość rozbudowane. One też zmieniają się w czasie, o czym dzisiaj myślę pogadamy.
0: No to koniecznie zostańcie z Olgą, na pewno się jeszcze lepiej do tego grzybobrania przygotujecie. A ja dziękuję za ostatnie 3 godziny. Weronika Puszkar, trzymajcie się, cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Z każdym dniem coraz mocniej wchodzimy w jesień i pogoda też robi się coraz bardziej jesienna, coraz bardziej umiarkowana i coraz częściej możemy spodziewać się opadów. Prognoza pogody wskazuje nam, że jutro deszczowo będzie zwłaszcza na południu, ale także na północnym wschodzie. Popada w Suwałkach, popada w Olsztynie bardzo mocno, może popadać momentami w Katowicach, Opolu czy Krakowie, a na północy, w okolicach Gdańska, Szczecina i Koszalina słońce będzie trochę bardziej łaskawe i tam będzie trochę bardziej pogodnie. Temperatury nie przekroczą 15-16 stopni, najcieplej właśnie w Szczecinie, Gdańsku czy Gorzowie, natomiast najchłodniej w Rzeszowie, Krakowie i w Zakopanem. W górach temperatura spadnie mocno poniżej 10 stopni.
1: Autopromocja.
2: Tydzień minął już od festiwalu Great September. Wspomnienia bledną albo wręcz przeciwnie. W niedzielę po 20 odpalcie wieczorne pasmo muzyczne w czwórce. Posłuchamy wtedy rozmów z artystami, którzy w tym roku wystąpili w Łodzi. Sprawdzimy też, jak sprawuje się Miley Cyrus na swoim najnowszym albumie, czyli Buzz Persuades. A gdyby tego było mało, to pobansujemy wraz z Tamtenem z archiwum 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

czwórce, czyli jak zwykle, jak co tydzień w niedzielę przywołujemy ducha dawnych czasów i klimat dawnych dni, ale także przede wszystkim, ponieważ jest to dzień wolny, to skupiamy się na sposobach relaksu, na metodach spędzania wolnego czasu bardziej w klimacie retro, w klimacie przeszłości. No i ponieważ coraz mocniej wchodzimy w jesień, temperatura jest coraz bardziej jesienna i pogoda też już coraz bardziej deszczowa i umiarkowana, to myślę, że najwyższa pora przyjrzeć się polskiemu sportowi narodowemu, jakim jest grzybobranie. Dzisiaj będzie odcinek grzybowy, grzybiarski, poświęcony, dzisiaj audycję poświęcamy obyczajom grzybiarskim wczoraj i dziś, dlatego że pomimo tego, że jest to bardzo, wydawałoby się, tradycyjny sposób spędzania czasu, to jednak i on także ulega zmianom w czasie, zmieniają się sposoby polowania na grzyby, sposoby komunikacji, sposoby wymieniania informacji, być może także jakieś metody później przyrządzania tych grzybów. Może tutaj ta sfera kulinarna także się zmienia. Myślę, że wasze głosy tutaj jak zwykle bardzo się przydadzą, więc zapraszamy już teraz. Powiem, że mile widziane wszelkie przygody z grzybobrania i to, czy lubicie chodzić na grzyby dziś, a może macie jakieś przygody grzybiarskie z przeszłości. Wszystkich fanatyków grzybiarstwa zachęcamy do dzwonienia na kierunkowy 22 645 21 00. Czy no, sezon grzybowy w pełni, więc może macie jakieś już swoje ciekawostki. Oczywiście miejscówek nie musimy zdradzać, bo ja wiem, że to jest ściśle tajne. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Dzisiaj w jesiennym klimacie, a jak jesień, to grzyby oczywiście, ponieważ jesteśmy, jeszcze trwa taki ważny, bogaty moment sezonu grzybowego. I dzisiaj właśnie grzybobranie to jest temat przewodni naszej audycji, obyczaje związane z grzybiarstwem, grzyby w kulturze popularnej, a także przede wszystkim wasze opowieści, mam nadzieję. Dzwońcie, jeżeli lubicie chodzić na grzyby, jeżeli macie jakieś wspomnienia związane z grzybobraniami albo jakieś obserwacje co do tego, jak to się zmienia i jak za waszego życia grzybiarstwo wyglądało kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, jeśli jesteście zapalonymi grzybiarzami. Zapraszamy do podzielenia się waszymi historiami. 22 645 21 00. Tydzień temu w Węglińcu, jak co roku, odbyły się europejskie Mistrzostwa Europy w grzybobraniu. Tam Święto Grzybów to jest taki nieoficjalny

0: specjalne, najważniejsze święto grzybiarzy w całej Polsce, ale także w Europie, no bo też Polska jest stolicą grzybiarstwa, myślę, że światową. I faktycznie te, bardzo chciałabym uczestniczyć w tych Mistrzostwach Europy w zbieraniu grzybów. Niestety nie było mi do tej pory to dane, ale też ja nie jestem zdecydowanie taką mocną zawodniczką. Ja jestem kompletnym amatorem i zbieram sobie tylko przy okazji. Natomiast to, co mnie zainteresowało, to, że w regulaminie obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia wcześniej zebranych grzybów pod karą dyskwalifikacji. Myślę, że to pokazuje nam, jakie emocje wywołuje grzybobranie w jego uczestnikach. Zresztą obserwowany czasami przez osoby postronne folklor grzybiarski, który kwitnie obecnie w internecie, to także jest źródło wielu zadziwień i wielu także pewnie czasami memów. A więc czekamy na wasze historie. Dzisiaj będzie trochę grzybiarskich klimatów z przeszłości. Koszyk czy wiaderko? Czy trzeba się wystylizować? Czy trzeba wyciągać, czy lepiej wyciągać stare ubrania z szafy solo? Czy z wycieczką zakładową? Jak na grzyby? Co najbardziej lubicie zbierać i co najbardziej lubicie jeść z grzybami? Zapraszamy na wasze opowieści. Dzisiaj duchologia w czwórce, temat grzybobranie.
1: Maślożki były, kurki były, no gołąbki. No było trochę.
2: Jest właśnie, no, bo w tym tak, koszyczku troszkę
1: no,
2: tych,
1: no, ile no to jest godzin? Troszkę, no tak, od kilo, z półtora może się zebrało.
2: Po dwugodzinnym grzybobraniu?
1: Tak, no może 2,5 godziny, tak, coś koło tego.
2: Czy koniecznie rano trzeba się wybierać?
1: No przeważnie rano, bo przeważnie wszyscy jadą. Samochodów już tam pełno było w lesie.
3: Bardzo dużo organizowanych wycieczek przez zakłady pracy było. Spotykało się dużo autokarów i samochodów prywatnych.
2: Czy daje także zadowolenie bardzo takie grzybobranie?
3: Oczywiście, że tak, bo przecież odpoczywa się na łonie natury, dotlenia się człowiek.
0: Tak, to właśnie archiwalne nagrania, ponieważ no właśnie obfitość jak grzybów w lasach, nagrań archiwalnych poświęconych grzybobraniu także w zasobach Polskiego Radia, więc dzisiaj często będziemy do przeszłości wracać. Zostańcie z nami.
4: Idź, oddaj sam zaliczkę koszajki sobie, ja mam ochotę zobaczyć.

Duchologia w czwórce, dzisiaj grzybowo, sezon na grzyby, więc dzisiaj rozmawiamy o grzybobraniu. Wczoraj i dziś przypominam nasz numer 22645-2100. Wasze historie z grzybobrań, bardzo mile widziane i słyszane. Graliśmy FKA Twix, a wcześniej Grówkojada, czyli troszeczkę zapomniany, a niesłusznie. Myślę, że wart przypomnienia projekt z początku lat 2000, bardzo zakręcony, ponieważ stał za nim Glenn Meyer, znany z zespołu Blenders. Myślę, że jedna z najbardziej osobliwych i zakręconych produkcji wczesnych lat 2000, której teledysk też warto sobie zobaczyć, ponieważ mocno przypomina klimat ówczesnych dni. No i właśnie piosenka Panie Kierowniku bardzo mi się kojarzy z tematyką wycieczek zakładowych, także na grzyby, o których myślę, że dzisiaj także będzie mowa. Dzisiaj właśnie grzybobranie, czyli temat numer jeden, polski sport narodowy. Można by powiedzieć, emocje jak na grzybobraniu. Mówi się tak ironicznie, ale przecież grzybobranie wywołuje bardzo, bardzo wiele emocji. Każdy oczywiście chce wiedzieć najlepiej, każdy chce mieć swoje tajne miejscówki, a do tego w tej chwili pojawia się, tak obserwując folklor grzybowy, który krąży w internecie, widzę, że w tej chwili największym przedmiotem śmieszkowania i skeczy, śmiesznie i trochę strasznie, są próby rozpoznawania grzybów przy pomocy sztucznej inteligencji. Już była taka historia, że takie próby zakończyły się zgodnie z bardzo znanym polskim powiedzeniem, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. Dawniej chodziło się z atlasem grzybów, albo polegało się też na własnej intuicji i takiej wiedzy potocznej, przekazywanej sobie czy w tajemnicy, na pewno w obiegu mówionym, nie tylko gdzie są dobre grzyby, ale też które są najlepsze, jak je przyrządzić. Więc tutaj i wiedza grzybiarska, i taki fach i wtajemniczenie to jest na pewno część ekscytacji związanej z grzybobraniem. Czy sami chodziliście z atlasem grzybów? Ja lubiłam go studiować raczej w domu, chociaż na pewno się przydawał. Moja wiedza grzybiarska jest, powiedziałabym, raczej pobieżna. Ja wybieram te najbardziej charakterystyczne, rozpoznawalne grzyby, których nie da się pomylić z żadnym innym, ale przepraszam. Dlatego dobra, już podchodzi pomału nam utwór, ponieważ dzisiaj jesteśmy w lesie, to zagramy wam A Forest, The Cure. Już pomału wchodzimy w ten klimat, wchodzimy do lasu. Jeśli wy byliście już w lesie, może właśnie z niego wróciliście, no bo to akurat taka pora, że wraca się z koszyczkiem i teraz trzeba to wszystko przerobić. Możecie nam o tym opowiedzieć. 22 645 21 00.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce.
1: Dzisiaj w Duchologii w czwórce emocje jak na grzybobraniu, można powiedzieć, ale w najlepszym sensie tego słowa, ponieważ to właśnie grzybobranie to temat przewodni naszej dzisiejszej audycji, czyli taka tradycja, której bardzo, bardzo wielu Polaków oddaje się z zapałem każdej jesieni, ma swoje zwyczaje, ma także swoje kłótnie, które można teraz obserwować w internecie i wielu ludzi bardzo tym żyje. Zmieniają się obyczaje grzybiarskie, zmieniają się przyzwyczajenia. Kiedyś była to, można powiedzieć, rozrywka raczej zbiorowa, grupowa. Organizowane były wycieczki zakładowe autokarem właśnie na grzybobranie. Dawno temu, no podobno jeszcze niektóre organizacje to praktykują, podobno w harcerstwie tak się zdarza, podobno niektóre urzędy miasta jeszcze zapraszają na takie wycieczki zakładowe, natomiast przede wszystkim to jest taki element folkloru lat 80., kiedy wczesnym świtem jeszcze, kiedy dopiero słońce zbierało się do wstania, grzybiarze już gotowi siedzieli w autokarze. Dla niektórych była to tylko okazja dla po prostu rozrywek towarzyskich. Zresztą myślę, że każdy, kto jest fanem, tak jak ja, serialu Zmiennicy, doskonale pamięta ten odcinek serialu, w którym właśnie wycieczka zakładowa kończy się ogólnymi bachanaliami i dezorientacją. Czy tylko o borowiki tu chodziło? Pada tam takie słynne zdanie. Także nieoceniony autor strony Na Zawsze Warszawa przypomniał, że zapisy na zakładowe grzybobranie to wątek, który pojawia się w serialu W labiryncie, pierwszej polskiej telenoweli z końca lat 80., więc faktycznie musiało być to zjawisko bardzo dobrze znane. W tej chwili raczej mało praktykowane. Myślę, że raz, że kultura organizacyjna mocno się zmieniła w Polsce, ale także grzybobranie stało się sportem może bardziej solowym. Przyjeżdża się chętniej samochodem, albo można wybrać się też rowerem lub pieszo i wielu ludzi ceni sobie raczej ten spokój samotnej wędrówki i wytężanie wzroku w poszukiwaniu kolejnych grzybów. W Archiwum Polskiego Radia znaleźliśmy sporo materiałów grzybiarskich, można powiedzieć prawdziwe bogactwo, jak to mówi się, wysyp jak grzybów, więc podzielimy się nimi także z wami.

0: tym roku byliśmy już 3 razy na grzybach i każdy raz wszyscy byli zadowoleni, ponieważ zbiory były dosyć obfite.
1: Co teraz się zbiera?
0: Kurka, podgrzybki i prawdziwki.
1: Czym pan może się pochwalić, jeśli idzie o trofea ostatnie?
0: No, ja już mam zamarynowanych w słoikach 4 słoiki, 0,9. No i suszonych tak ze 20 deko.
2: A wy co już macie zamarynowane, możecie nam opowiedzieć. 22 645 21 00 dzisiaj. Grzybopranie w Duchologii w Czwórce. Cut the ribbon.

0: Duchologia w czwórce to audycja poświęcona klimatom z przeszłości, ale gramy dla Was także nowości, ponieważ to radiowa czwórka. To akurat brytyjskie trio Jungle, kawałek Sunshine, utwór zupełnie nowy, ale jednak ten błogi, słoneczny, soulowy klimat troszeczkę jakby lata 70. nam tutaj przywołał.
1: Duchologia w czwórce.
0: Duchologia w czwórce. A w Duchologii w czwórce dzisiaj rozmawiamy o grzybobraniu. Może nam opowiecie, co wam już udało się upolować na grzybach. Może macie jakieś wspomnienia związane z grzybobraniem. Czekamy na wasze telefony 22 645 2100. Akurat to taka pora, że mogliście już pewnie wrócić z pełnymi, mam nadzieję, koszyczkami albo wiaderkami. No właśnie, do czego zbieracie wasze grzyby, jaki jest wasz niezbędnik. Z chęcią się dowiem, jako przyznaję grzybiarz kompletny amator.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Jutro jeszcze bardziej jesiennie i temperatury i pogoda będą coraz bardziej przypominać nam, że to już druga połowa września. Będzie w okolicach 15 stopni, maksymalnie 15-16, najcieplej w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, najchłodniej za to na dalszym południu w górach i w Rzeszowie. W Zakopanem temperatura spadnie poniżej 10 stopni, w Krakowie i w Rzeszowie 11-12 stopni. Na południu także najwięcej deszczu, najmocniejsze opady czekają nas w Katowicach, Opolu, Krakowie czy Rzeszowie, ale także na północnym wschodzie, czyli w Suwałkach i w Białymstoku. Północny zachód będzie miał szczęście cieszyć się nieco łagodniejszą i bardziej słoneczną pogodą.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
1: Po reklamie.
2: Tak jak

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: W drugiej godzinie Duchologii w czwórce, gdzie jak zwykle przywołujemy klimat przeszłości i przyglądamy się sposobom na czas wolny w troszeczkę retro stylu, trochę powoli, no ale może na grzybach tak naprawdę liczy się jednak tempo i wyostrzona uwaga. No, dzisiaj rozmawiamy właśnie o grzybobraniu, czyli polskim sporcie narodowym, ponieważ trwa sezon grzybowy. Według statystyk CBOS opublikował dane, zgodnie z którymi przynajmniej raz w życiu na grzybobraniu było 77% dorosłych Polaków. Przy czym akurat tutaj odpowiedzi są dość zróżnicowane, jeśli chodzi o grupy wiekowe, dlatego że najrzadziej grzybobranie cieszy się popularnością wśród osób poniżej 25 roku życia, więc raczej upodobanie do zbierania grzybów jest może częścią bardziej zaawansowanej dorosłości. Może u was też tak było, a może raczej jakieś dziecięce wyprawy na grzyby pamiętacie z kolei najlepiej. Dzwońcie do nas z waszymi grzybiarskimi opowieściami 22645 2100, o tym, jak zmieniają się obyczaje grzybiarskie i o tym, co praktykujemy dziś, a jakie mamy wspomnienia z przeszłości, możecie nam opowiedzieć. Ja myślę, że największa zmiana zaszła przede wszystkim, jeśli chodzi o te organizowane wycieczki. Ja w takiej nigdy nie uczestniczyłam. Jest to temat znany mi głównie ze zmienników, ale wiem skądinąd, że to był temat dość duży. Myślę też, że dowiedziałam się, że w latach 80. faktycznie obowiązywał, panował taki szczyt popularności organizowanych wycieczek grzybiarskich i później też takie grzyby można było mrozić, marynować, przerabiać, a czasami sprzedawać w skupie, bo też także i o to chodziło. Zastanawiam się, czy w tej chwili także ludzie raczej idą na ilość, czy może raczej starają się stosować zdroworozsądkową miarę i nie zbierać więcej grzybów niż są w stanie. Na pewno myślę, że taką nową tradycją w tej chwili są grzybiarskie raporty. Jest oczywiście strona grzyby.pl, gdzie na bieżąco można śledzić raporty ze zbiorów i z poszczególnych miejscówek, ale z drugiej strony zwyczaj też zatajania miejscówek, a nawet może rezerwowania sobie tam grzybów. To jest chyba coś nowego. Możecie nam o tym poopowiadać, co najchętniej zbieracie, jak wasze tegoroczne grzybobrania 22 645 21 00 to Duchologia w czwórce.

0: zgodnie z taką ulotką z lat 80., którą znalazłam w moich zasobach, bo ja kocham zbierać takie szpargały, jak być może wiecie, jeżeli śledzicie moją facebookową stronę Duchologia. Grzybobranie jest najmilszą formą wypoczynku. To była taka broszurka, która pouczała o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ostrożności na grzybach, czyli tak jakby co robić, żeby wrócić z grzybobrania z bogatymi zbiorami, ale też bezpiecznie dla siebie samego i dla przyszłych grzybów, bo pamiętamy, że grzyby zbieramy tak, by nie niszczyć grzybni, więc ostrożnie. No i ta najmilsza forma wypoczynku to dzisiaj wątek przewodni naszej rozmowy. Zastanawiałam się chwilkę temu, czy teraz też ludzie mają taką tendencję, żeby zbierać po prostu pod wpływem emocji, bez opamiętania. Im więcej, tym lepiej, a potem przyjeżdżają do domu i męczą się z tym, że to wszystko trzeba przecież przerobić, obrać, pozamrażać, zamarynować, zrobić sos, zastanowić się, co jeszcze można z tymi grzybami zrobić, to może posłużymy się troszeczkę wycieczką do przeszłości, bardzo dosłownie, to znaczy wycieczką do archiwów Polskiego Radia i wybierzemy się na targ.
1: Te są początki, te zielone, a te pociechy. Prawdziwe 600 zł kilogram.
2: To jest prawdziwek?
1: Tak.
2: Strasznie duży.
3: No może ważyć, ja wiem, ze 30-20 deko.
2: Wysokość ma chyba z 30-40 cm.
3: Najmniej.
2: Czy pierwszy raz pani znalazła takie ogromnego prawdziwka?
3: A, już kilka razy w tym roku, bo było dużo.
4: Są takie krzaki, że jak takie goście, którzy przyjeżdżają, to oni nie wiedzą, gdzie to chodzić. A my wiemy, to się, no, to trzeba znać takie miejsca. Pani, jak tylko od mojego dziecka, to już jednego, bo my w lesie blisko mieszkamy koło lasu, to krowy pędzimy i grzyby zbieramy.
0: Tutaj w tym nagraniu archiwalnym padło takie określenie, które nie wiem, czy znalazło się w jednej z mapek na stronie Świetlan Maps, bo wiem, że na pewno były takie mapy uświetlane z zakresami różnych popularnych nazw na różne grzyby, dlatego że zdarza się przecież tak, że jeden i ten sam grzyb może być znany pod bardzo różnymi nazwami. Wiem, że chyba w ubiegłorocznym sezonie grzybowym Świetlan przeprowadzał taką ankietę, jak mówicie na tego grzybka. No, pociecha tam chyba się nie pojawiła, ja tej nazwy nie znałam na pewno, no i sprawdziłam, oczywiście po odsłuchaniu tego nagrania. Pociecha to jest borowik ceglastopory, czyli taki grzyb, który należy do kategorii jadalnych, ale tylko po zaawansowanej obróbce termicznej, więc myślę, że może jego nazwa wzięła się stąd, że jest to taka trochę gorsza wersja borowika, ale na pociechę niechże już go mamy i namęczmy się i zjedzmy.

wielkie rozpowszechnienie grzybów na Marsie i ich rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowała, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego, Adam Mickiewicz, poświęcił im wzmiankę w panu Tadeuszu Piszon.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Dzisiaj naszym tematem przewodnim jest taki rodzaj relaksu, który jak to zwykle w naszej audycji ma troszeczkę retroklimat i mowa tutaj oczywiście o grzybobraniu, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj skoro rozmawiamy o grzybach, to może spojrzymy na grzybobranie też z troszeczkę innej strony, to znaczy nie tylko wyjście do lasu, ale także takie grzybobranie, nie wiem, miejsko-parkowe i mam tutaj na myśli takie miejsca w Polsce, które mają grzybowy wątek. I na przykład oczywiście, jeśli ktoś mieszka w Warszawie albo bywa w Warszawie, to może kojarzyć słynne osiedle na ulicy Ustrzyckiej. To są takie domki w kształcie grzybów z początku lat 60. Pięć z nich już jest w tej chwili w ewidencji zabytków. Powstało ich na początku 10. Niektóre zostały trochę przebudowane, przerobione, więc nie przypominają koniecznie oryginałów, ale oryginalny projekt Andrzeja Iwanickiego zakładał 70 takich okrąglutkich domków, których na pewno korzyścią na tamte czasy było to, że pozwalały uzyskać troszeczkę większy metraż niż zezwalały na to przepisy. Domek w kształcie grzyba, który kiedyś był sklepikiem, a w tej chwili jest domkiem letniskowym, to jest także atrakcja Myśliborza. Nad jeziorem Myśliborskim znajduje się taki właśnie obiekt pochodzący z przełomu lat 50. i 60. W tych czasach ludzie mieli faktycznie sporą fantazję architektoniczną, ale także grzybowe obiekty typu wiata można znaleźć na przykład w miejscowości Czarne. Przynajmniej tutaj posiłkuję się tymi obiektami, przy których byłam, gdzie usiadłam i gdzie zrobiłam zdjęcie. Czy w tej chwili dalej stoją, nie jestem w stanie wam tego zagwarantować, ale na pewno na moich wycieczkach takie udało mi się znaleźć. Więc miejscowość Czarne. Także Wodzisław Śląski, gdzie niedaleko bardzo ładnie odnowionego dworca z taką zieloną roślinną ścianą również można sobie w parku pod Muchomorkiem zasiąść. Czy bardzo ładny z widokiem na wodę Muchomorek w parku w dzielnicy Kazimierz Górniczy w Sosnowcu, który słynie na co dzień nie tylko z tego grzybka, ale także z takiej bardzo urokliwej zjeżdżalni w kształcie słonia. Przy trasie do Nysy w Pakosławicach także można sobie zasiąść przy grzybowej wiacie i przyglądać się przejeżdżającym samochodom, a w miejscowości Wałowice, niedaleko Basoni nad Wisłą, można znaleźć aleje muchomorów i muchomory te to są oczywiście wyroby, są wykonane z takich blaszanych misek, którym ktoś domalował bardzo urokliwe takie grzybowe kropeczki. Także to jest taki alternatywny przewodnik grzybowy. Jeśli ktoś nie lubi zakładać kaloszy i wybierać się do lasu, to może wybrać sobie alternatywne grzybobranie i zwiedzać Polskę kluczem grzybowym.
2: I przyjeżdżają przeważnie Warszawa.
3: Jakie tu grzyby można znaleźć?
2: Grzyby to prawdziwe, podgrzybki i rośnianka, to zielonka. W ogóle rydzycy nie ma.
3: Co pan sądzi o grzybiarzach, o ludziach, którzy...
2: To zależy, jaki to człowiek jest.

0: Niektórzy to oni tak usiądą, posprzątają, po sobie wszystko sprzątają, a drudzy to zostawiają. Butelki, nie butelki. Jak w sobotę było 15 autokarów tutaj, z Warszawy. No to co ta zwierzyna, gdzie ona się podzieje? Jak to idzie, całą ławą idą, idą wszyscy.
1: Prawie polowanie.
0: No to jeszcze gorsze jak polowanie.
2: No i tutaj doświadczony grzybiarz radził i narzekał na to. Myślę, że narzekanie to jest jakiś uniwersalny wątek właśnie, który towarzyszy doniesieniom o grzybobraniu. Czego robić się na grzybach nie powinno, czyli po prostu zmasowany atak na las, straszenie zwierzyny i śmiecenie to jest wielkie nie. I to i w nagraniu z lat 80. obowiązuje, ale także i dziś, bo dzisiaj właśnie o grzybobraniu rozmawiamy.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce.
1: Pomału zmierzamy już do końca naszej wycieczki zakładowej. Myślę, że możemy tak powiedzieć, bo o wycieczkach zakładowych na grzyby była także mowa. Dzisiaj rozmawiamy jeszcze trochę o grzybobraniu, czyli najmilszej formie wypoczynku, jak głosiła znaleziona przeze mnie broszura. No ale ta najmilsza forma wypoczynku oczywiście także, i to mówiono już od dawna i mówi się także i dziś, powinna oczywiście być praktykowana ze zdrowym rozsądkiem. Nie wiem, czy śledzicie jakieś wielkie kłótnie i inwy grzybiarskie w internecie, jak tam wasz sezon, jak tam wasze zbiory. Mam nadzieję, że dobre i wróciliście z pełnymi koszykami lub wiaderkami. Z dzisiejszego dnia wiem, że zanosi się na deszcz, więc może jeszcze sezon grzybowy troszeczkę tutaj potrwa z nami. Dla mnie na pewno najbardziej obfitym grzybobraniem, bo przyznaję, że w tym roku jeszcze na grzybach nie byłam, może jeszcze zdążę, ale najbardziej obfite zbiory dzisiaj tutaj wspólnie wynieśliśmy z archiwów Polskiego Radia, gdzie około grzybowych nagrań było naprawdę niemało, a oto jedno z nich.
2: Na grzyby.
3: Dzień dobry, widzę, że odbywa się w tej chwili ważenie. Zajrzyjmy do tego koszyka. Co tutaj jest na dnie? Jakie grzybki?
4: Kanałopki.
5: Tydzień temu doszło jeszcze na zbiór, ale teraz to już nie za bardzo.
3: Prawdziwki kozaki trafiają się?
5: Trafiałem, ale mało już.
6: Teraz odważymy pozostałość.
3: Jaki pani miała dzienny rekord w skupie grzybów teraz tutaj?
6: Bodajże to był czwartek. Gdzieś ponad tonę skupiłam.
3: Ile osób je przyniosło?
6: No gdzieś tak o 20.
3: Jaka obowiązuje aktualnie cena przy skupie?
6: Początkowo po 1000 zł za kilogram pod grzybka, później zmienia

0: Ona była cena po 2,5 tysiąca za kilogram, no a obecnie od 1 listopada po 2 tysiące za kilogram.
1: Tona grzybów, no to naprawdę coś, to archiwalne nagranie z 1989 roku, który, no jak słychać po trochę zrezygnowanych głosach pracowników skupu, ale to już końcówka ówczesnego sezonu, chyba nie był najlepszym rokiem grzybiarskim. No nie wiem, ja tego nie pamiętam.

Kto jest drzewem, kto jest grzybem? Nie wiem, choć to działa naturalnie. Znalazłem czteroliśną koniczynę. Chciałbym kochać życie jak Irlandy. Ścinajmy te jemioły przed pierwszą gwiazdką. Pamiętajmy, co się tradycyjnie robi pod nią. Lepiej nie trąb, możesz mi przyklasnąć, bo wszystko odżywa, gdy się pierwsze lody topią. Drzwi się otwierają, jak po muchomorze. Barwny potok wyobraźni karmi dolinę. To nie ptak, nie samolot, to człowiek, człowiek. Super bohater, co niejedno ma imię. Wiatr go niesie, jak ciszę po lesie. Bo kiedy wieje, to chce się. Wiatr go niesie, jak ciszę po lesie. Bo kiedy wieje, to chce się.

A tutaj kończymy już pomału naszą wyprawę na grzyby. Dżist, Kubaknap i Belmondo Drzewa i grzyby na pożegnanie. Mam nadzieję, już wspominałam wcześniej, że wasze zbiory tegoroczne są rekordowe, a jeśli nie, to zawsze jest następny rok. Duchologia w czwórce już pomału się kończy, a przed wami 3 godziny sportu i rekreacji, czyli Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. Żegnam się z wami, Olga Drenda oraz Justyna Majszak i Gabriela Obszańska. Cześć! Yeah, love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. Love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself.

0: Autopromocja.
1: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Rytmy z Kanady, Mary Davidson i Sexy Clown. To chyba o Joaquinie w Feniksie sprzed 7 lat. Ciekawe, czy Michał Piwowar, jak ten film oglądał. Jest 15.
1: Pogoda.
2: Rzecz jasna, że oglądał, ale gdzie on sexy? No dobrze, to o tym sobie porozmawiamy później. A parafrazując, to dziś moja pogoda murem podzielona na dwie części. Na południowym wschodzie można jeszcze przez chwilę udawać, że ten kalendarz no nie do końca zbliża się do jesieni, bo w Rzeszowie około 24 stopni, w Krakowie 23, w Lublinie 22, a im dalej na północ robi się wyraźnie chłodniej. Poznań około 18, Gdańsk tylko 17, ale w Warszawie całkiem nieźle. Tu skąd nadaje czwórka, między 19 a 20 stopni. Za to wszystko odpowiada chłodny front atmosferyczny, który przechodzi dzisiaj przez Polskę.
0: Nadali mu jakąś nazwę?
2: Na wschód.
0: Tak, jak z zachodu na wschód, to musi być pewnie jakiś Ulrich.
2: Nie, to jest niż znad Morza Norweskiego, ale jego dokładna nazwa to Jędrzej Rosiewicz.
0: Myślałem, że Björnberg na przykład. No dobrze, jeśli chodzi o pogodę w Polsce, to są rzeczy, które się nie zmieniają, czyli jeśli szukamy chłodu, to na pewno trzeba się udać na Podlasie, północna wschodnia Polska, Suwałki. To jest zawsze biegun zimna, tam obecnie najchłodniej, zaledwie 15 kresek. No i tak jak mówił Michał, lato na Podkarpaciu, Przemyśl to jest najcieplejsze miejsce, 25, ale będzie się działo dzisiaj, bowiem zagrzmi na północnym zachodzie i na północy, tam też będzie padał deszcz. Południowo-zachodnia Polska, województwo dolnośląskie również i właściwie taki pas mamy przecinający tutaj Polskę przez centrum. Parasol nie przyda się jedynie na południu i południowym wschodzie, a nowy tydzień przywita nas znacznie niższymi temperaturami. Jutro maksymalnie 17 stopni.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Dziś dzień doceniania żony, no to gramy utwór She's the Best.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: No nas pożeniono ze sobą jakiś czas temu w audycji 3 godziny sportu i rekreacji. W takim razie wszystkiego dobrego, Jędrzej.
0: Dziękuję serdeczne. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
2: Wzajemnie,
0: i tak, też najlepszego z okazji nadchodzącej jesieni. Jesteś jesieniarzem?
2: Bardzo nie jestem jesieniarzem. Niestety ten okres, który ja nazywam troszkę inaczej niż wszyscy, bo dla mnie się nie zaczyna jesień, dla mnie się zaczyna teraz pół roku mroku i to jest ta pora
0: dobre
2: roku, która występuje.
0: Ukradłeś komuś ten tekst. Ukradłeś
2: tak, Magdzie Umer, świętej pamięci. Ona opowiadała o tym w ten sposób, bo to była właśnie osoba, która nie lubiła jesieni i nie była fanką tej części roku i po prostu mówiła, że ten sezon nazywa się zbiorczo pół roku mroku, potem następuje wiosna, lato i znowu, także mamy trzy pory roku. Ale skoro już jesteśmy przy świętach, to jeszcze Narodowy Dzień Sportu za nami wczoraj. Jest tak w kalendarzu, że każda trzecia sobota września to jest ten Narodowy Dzień Sportu i to jest w ogóle takie najmłodsze święto, jakie mamy wpisane. To czego życzyć w takim razie nam z okazji Narodowego Dnia Sportu?
0: Czego życzyć? No dużo ruchu, mniej parówek na przykład, takiej zdrowej może żywności, bo też dzisiaj jest dzień parówkożercy i dzień parówki w ogóle, więc może mniej parówek. Ja za dzieciaka po prostu uwielbiałem. Uwielbiałem.
2: Ale teraz... wiesz, że są parówki i są...
0: I są parówki.
2: I są parówki.
0: wiem. No dlatego my też z tej okazji będziemy dziś rozmawiać o tym, że na sport nigdy nie jest za późno, że po prostu trzeba trafić w swoją niszę, że jeżeli oglądacie Władcę Pierścienia i lubicie jeździć na koniu, to można to połączyć. Można na przykład zabrać się za ucznictwo konne. Albo na przykład nie chce wam się biegać, nie chce wam się wyciskać, spoko. Szachy, proszę bardzo. Szachy to jest prawowity sport, bo przecież Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał szachy za dyscyplinę sportową, mój drogi. Słyszałeś o tym?
2: Tak jest i w takim razie my dziś w najbliższych, no już teraz 45 minutach będziemy szukać sportu dla siebie i sportu dla was. 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce do godziny 18, a my dziś w składzie Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek i Ida Feminska.
0: Let's go!

Słuchasz Czwórki.

pokazuje mi. Weź chociaż prysznic w domu, bo jesteś pełna mnie. Od przyjaciółki wracasz komu, mogłaś zryć tak łeb. Ta pewność siebie, wiedziałem, że cię mogę mieć. I skorzystałem z ciebie, chciałem.

boli. Soczuć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: To Sokół i Pomyłka w czwórce. Mamy 22 minuty po godzinie 15.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Pomyłka?
2: W żadnym wypadku, wręcz przeciwny, nie, nic bardziej mylnego.
0: Nie złapałeś. Pomyłka? Moja żona miała na drugie pomyłka.
2: Z jakiego to filmu?
0: No z Killera.
2: Dobra, Killera znam najsłabiej z tych wszystkich kultowych polskich komedii. Lepiej znam Chłopaki nie płaczą.
0: Myślałem, że mi zaimponujesz.
2: Krzysztof Jarzyna ze Szczecina.
0: W tym momencie.
2: Ale słuchaj, ostatnio oglądałem Zaklęte rewiry o pracy kelnera. Marek Konrad, 25 lat, młodziutki. Roman Wilhelmi, grający takiego.
0: Tu nie znam ikonicznych tekstów.
2: Są dobre o godności właśnie kelnera i tak dalej, ale to jeszcze muszę je powtórzyć, żeby potem przyszpanować na antenie. Dobra, o sporcie mieliśmy gadać.
0: Narodowy Dzień Sportu ma dziś ponad 140 bezpłatnych wydarzeń w całej Polsce. Mamy na przykład warszawski piknik na błoniach PGE Narodowego. Ten trwa jeszcze do godziny 18. Jest totalnie za darmożkę, więc to uczciwa cena, żeby spróbować sportu.
2: Ale co tam się dzieje w ogóle? Mobilna skocznia narciarska, mobilne lodowisko. Oni już święta zaczęli 3 miesiące wcześniej.
0: I właśnie dlatego to jest takie super, że jest tak dużo dyscyplin, których można spróbować. I myślę, że to jest też takie dobre miejsce, żeby zabrać swoje bąbelki, swoje pociechy, bądź swoją progeniturę, w zależności od tego, kto jakich określeń używa na swoje dzieci. Ja mam taką teorię w ogóle co do dzieciństwa i wybierania sportu, no bo dzieciak jak pójdzie na lodowisko, upadnie jeden raz, drugi, trzeci, wstanie, przejedzie 3 kolejne metry, jakoś się uda, potem idzie tupta do swojej mamusi i tatusia, staje, wkleja oczy w rodziców i mówi: mama, tata, umiem jeździć na łyżwach.
2: Ja myślałem, że zapłakany przyjdzie, podejdzie nie, i mama się zaopiekuje.
0: Nie, właśnie jako dzieci mamy taką fajną, mam wrażenie, energię wokół tego sportu, że po prostu nam się chce. No bo co się wydarzy z dorosłym człowiekiem, ze starym chłopem, takim jak ja? No gdybym ja poszedł pierwszy raz na jakiś sport, raz by mi nie wyszło, drugi raz by mi nie wyszło, no to nie poszedłbym powiedzieć, że potrafię, tylko po prostu zacząłbym szukać czegoś innego.
2: Ale masz coś takiego jak właśnie poczucie wstydu, że wraz z kolejnym rokiem, na przykład jak idziesz i próbujesz czegoś nowego, to tak, ej, ale jak oni będą na mnie patrzeć? Przecież ja już stary chłopa tutaj próbuję. To już dla mnie jest za późno. Ja na przykład, choć niedawno skończyłem 15 lat, to ja w ogóle nie mam takiego problemu. Ja jak chodzę

0: Ja próbuję, ja chcę, wiesz, posmakować życia trochę, nie?
1: Weź, bo tu nam jakieś służby wjadą, że z dzieciakiem audycję prowadzę.
0: No dobrze, ale właśnie jeśli chodzi o to dzieciństwo, ja pamiętam, że sport u mnie to była czasem kwestia takiego paraliżu, bo na przykład ja chodziłem do klubu piłkarskiego, grałem w KS-ie Piaseczno, później trochę w Agrykoli Warszawa, tam w tej Agrykoli zachęcił mnie trener, który był też WF-istą w moim liceum, Rejtana tutaj niedaleko, i on ze swoją drogą jeszcze, on tak się chwali, ale to jest skromny człowiek, powiedział, że to on jest tym, który zachęcił Wojtka Szczęsnego, żeby zamiast grać w polu, stanął na bramce. No i Wojtek, gdzie teraz gra? W FC Barcelonie. Więc u mnie ten sport, wracając, był czasem trochę paraliżujący, szczególnie jeśli, kiedy biegałem w sztafecie 4x100, po prostu ta bieżnia i bieganie w ogóle, potem byłem szybki, ale to było nie dla mnie. Piłka nożna, tak, to było świetne, ale nogi jak wata po prostu cukrowa czasem, więc to też trzeba zbalansować sobie, poszukać trochę takiego, wiesz, przyjemności z gry, ale też w pewnym momencie wiedzieć, ten to rodzic powinien wiedzieć, kiedy trochę na przykład odpuścić, może też nie krzyczeć na to dziecko, nie wysyłać, ty musisz na ten kolejny trening cisnąć, tylko tak wybadać trochę, czy on rzeczywiście chce, ten dzieciak.
1: Słuchaj, no to dziękuję ci za te zwierzenia, bo troszkę lepiej cię poznałem i teraz wszystko układa mi się w całość, czyli ty masz to po prostu po trenerze i cytuję twoje słowa. Skromny jest, nie chwali się. No tak,
0: no
1: totalnie,
0: to
1: masz to, totalnie masz to po trenerze.
0: No dobrze, a jak to u ciebie było? To teraz ty się pochwal w dzieciństwie. Ty wyciskałeś od 4 roku życia?
1: Ja w ogóle nie byłem sportowy. Jeszcze, żeby było zabawniej, to byłem, no może nie miśkiem, ale no tam troszkę tego kochanego ciałka było jako dziecko, więc no do sportu to mi tak nie było za bardzo po drodze, no ale potem metabolizm poszedł w kierunku tego, że po prostu mnie wyciągnęło. No i w wieku 12-13 lat zacząłem moją przygodę z tańcem, także sportu konwencjonalnego przez wiele lat w moim życiu w ogóle nie było. Był taniec, który oczywiście też może być formą sportu, ale u mnie to była bardziej forma artystyczno-sportowa.
0: To a skoro sport zawodowiec,
1: przez duże S
0: czekaj,
1: dopiero,
0: zawodowiec no. jesteś, to mi powiedz w takim razie, jeśli chodzi o taniec, breaking, znany szerzej jako breakdance na Igrzyskach Olimpijskich, klasa czy obciach?
1: Moim zdaniem klasa, bo to jest bardzo skomplikowana dyscyplina, jeśli się to skodyfikuje, opisze, pewnie tak jest, czyli trzeba zrobić konkretne przejścia, utrzymać się konkretną ilość sekund w danych pozycjach. Jak najbardziej klasa.
0: No to klasę mamy, ja też się tutaj podpisuję pod tym, natomiast e-sport dla mnie już obciach, jeśli chodzi, jeszcze ma wpisany sport w nazwę, to jest raczej ćwiczenie kciuka, oczywiście refleks i tak dalej, wszystkie tutaj neurony, szare komórki, to się gotuje, ale nie, ja mówię stanowcze nie. Za chwilę do was wracamy, wasi ulubieni prowadzący, najbardziej ulubieni z całej redakcji czwórki, Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, będą ciekawostki sportowe.

0: on beat, mom to drop like GTA 6.
1: Business and Personal i Lato w czwórce.
2: Nadajemy na sportowej fali.
1: Nadając na sportowej fali, szukamy sportu, który zostanie z nami na lata. Może się pojawić takie pytanie, jaki sport jest najlepszy? Fajnie by było, gdyby istniała taka jedna uniwersalna odpowiedź, ale oczywiście co kraj to obyczaj, co osoba to odpowiedź. Niektórzy pływanie numer jeden, inni tenis zawsze w sercu.
3: Ale ty szastasz dzisiaj tymi przysłowiami, powiedzeniami, fragmentami, cytatami. Co kraj to obyczaj? Jak tak, słuchaj, jak tak dobijemy do 18, to chyba z 42 pewnie na liście się pojawią.
1: Wyprztykam się.
3: Wyprztykasz się, już ci nic nie wystarczy na kolejne audycje.
1: Dobrze, to w takim razie, ale to co, to mam mówić troszkę prościej?
3: Nie, bardzo
1: tak
3: dobrze.
1: Barwnie,
3: mówisz, fajnie. Właśnie fajnie, ja chciałem to podkreślić, no, że jest git, jest dobrze.
1: Niechaj narodowi wżdy postronni znają.
3: No tak, że ten swój język to mamy tak, swój tak, język tak, sportowy. Tak, tak. A ja chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś uważa, że jest za słaby, za biedny czy za mały na jakikolwiek sport, to jest nieprawda. Proszę wstać, proszę się ruszyć. Ja tutaj będę rzucał teraz przykładami. Uważasz, że jesteś za mały, za niski? Nie! Słuchajcie, najniższym zawodnikiem w historii, który grał w zawodowej lidze NBA, był Maxi Bogues.
1: Wiesz, powiedz, że miał 1,77 m.
3: Mniej.
1: Co ty?
3: Dawaj dalej.
1: 1,68 m.
3: Mniej.
1: 1,52 m.
3: Metr bez przesady. 1,58 m. 158 centymetrów wzrostu. Powtórzę, Maxi Bogues. I co więcej, to nie
1: czekaj,
3: było
1: czekaj,
3: tak,
1: czekaj,
3: że...
1: Czekaj, a ci najwyżsi ile mogą
3: to
1: mieć?
3: To zaraz do tego
1: dobra,
3: dojdę.
1: Dobra, to zaraz będziemy liczyć amplitudę.
3: Tenże Maxi jest złotym medalistą Mistrzostw Świata z 1986 roku. On ten złoty krążek wywalczył z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Co więcej, grał nawet z numerem 12 w drafcie, to był rok 87, grał w Washington Bullets jeden sezon, występując na jednym parkiecie razem z najwyższym koszykarzem NBA, Manute Bolem, który miał 2 metry 31 centymetrów.
1: Obczaj te focie.
3: Kto tam stoi?
1: To jest Riley Opelka, osoba z Ameryki, tenisista, najwyższy chyba w historii turu ATP, to jest, no ma około 2,20 coś, a obok niego zbija rakietę Diego Schwartzman. Nie pamiętam, jakiej jest narodowości.
3: Schwartzman może jeszcze to spotkanie wygrał.
1: Tu akurat nie wiem, ale Diego Schwartzman miał chyba 1,70 m, więc no różnica między nimi ponad pół metra.
3: No więc właśnie, a tutaj między tymi koszykarzami, czyli między Maxi Bogues'em a Manute Bolem 50, 80, no prawie 80 centymetrów. To jest niesamowite. Manute Bolem 2 metry 31 centymetrów, to był taki koszykarz, który już przeszedł do historii, niestety świętej pamięci, bo odszedł w 2010 roku. On pochodził w ogóle z Sudanu, to jest teren dzisiejszego Sudanu Południowego.

pokoleniowego z plemienia Dinka. I co ciekawe, jeszcze wracając do Maxi Boxa, 1,58 m, on mimo tego swojego wzrostu zanotował w swojej karierze 39 bloków. Wyobrażasz to sobie? 39 bloków, między innymi na Patricku Ewingu, który miał 2,12 m. Dawid kontra Goliat. I ten Dawid jednak zwyciężył te 39 razy, więc nikt z was nie jest za niski. Każdy z was może zrobić karierę w NBA.

0: No i jesteśmy. Hubert. Zielona noc. No dobry jest ten bicik. Trzeba przyznać, że jest naprawdę soczysty.
1: Rusz się, człowieku.
0: Wracają wasi ulubieni prowadzący, Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy, no w sumie chcemy wam trochę pomóc, jeśli ktoś z was, komuś z was wydaje się, że na mnie to już nic nie czeka, ja już swoje w życiu przeżyłem. Otóż nie, moi drodzy, życie zaczyna się po 40, po 50, you name it, powiedzcie to sobie sami, w którym tam wieku jesteście, bo sport można właściwie dopasować do swoich niesportowych zainteresowań. Na przykład

ktoś ogląda, tak jak mówiłem, Władca Pierścienia i na przykład lubi jeździć na koniu, ucznictwo konne. A że takie ucznictwo konne potrafi przynieść profity, no to o tym wie Anna Sokulska, z którą rozmawialiśmy nie tak dawno na Antenie Czwórki w naszej audycji. I proszę bardzo, niedawno wróciła z Kirgistanu ze Światowych Igrzysk Nomadów ze Srebrnej.

0: takimi kobietami lub mężczyznami. Nawet jeśli nie idzie po waszej myśli, siatkówka, proszę bardzo, można, owszem, że można. A jeśli ktoś na przykład ma dosyć szczupły portfel, no nie stać go na konia. Hobby horsing. A jeśli nie stać nawet na rower, hobby cycling. Nie wiem, drogi Michale, czy słyszałeś o tym, że nie tak dawno, bo jakieś 2 tygodnie temu, 5 września, w Lądku Zdroju odbyły się międzygalaktyczne mistrzostwa hobby bike.
1: Wspaniale, a o co chodzi?
0: No to jest dosłownie to, co hobby horsing, tylko że zamiast tego
1: wkładasz
0: takiego konia na kiju...
1: rower,
0: no,
1: bez kół.
0: Nie, nie wkładasz między nogi. Tutaj nie wkładamy niczego między nogi. Chwytamy za kierownicę, to jest taka 1/3 roweru właściwie. Mamy kierownicę, mamy koło i po prostu biegniesz z tym kołem. Jakieś tam triki, ewolucje, przewroty, proszę bardzo. Ale jeśli lubisz na przykład mocniejsze wrażenia niż jakiś hobby biking, no to lubisz na przykład średniowiecze? Przyznaj, że lubisz.
1: Tak, tak, jestem ogromnym fanem średniowiecza.
0: Michał jest fanem średniowiecza. Ars Moriendi, Memento Mori. To zawody w kopaniu grobów, proszę bardzo. Zresztą niedawno się odbyły na Węgrzech i gospodarze te zawody wygrali.
1: A jak się nazywa ten sport?
0: Zawody w kopaniu grobów.
1: Po prostu.
0: Po prostu. Mhm. Także Michale, przedstawiłem
1: nie
0: tutaj...
1: Nie digging.
0: Nie. Przedstawiłem tutaj tobie całą paletę przeróżnych sportów, które możesz dopasować do swoich zainteresowań lub też mogą to zrobić nasi słuchacze.
1: No dobrze, interesuje mnie radio, więc ciekawe, czy jest jakiś sport dla
0: radiowy?
1: Radiowców.
0: Jest, radioorientacja, bo masz bieganie na orientację, a masz radioorientację, biegasz z taką anteną i my jesteśmy naprawdę w tym dobrzy. Województwo, z tego co pamiętam, lubelskie, Lubaczów, te rejony, oni tam mają swoje zawody i Polska wypada naprawdę bardzo dobrze.
1: Ja nie rozumiem, jak ty mogłeś nie wygrać tego 1 z 10. Teraz słuchamy playlisty 4, przed nami nowość na naszej antenie. No niestety to się powoli dzieje. Last Day of Summer to na szczęście przed nami, ale już teraz na antenie 4 w formie piosenki od KTB i Jax Jonesa.
2: To jest nowość 4.

0: Autopromocja.
1: Tydzień minął już od festiwalu Great September. Wspomnienia bledną albo wręcz przeciwnie. W niedzielę po 20 odpalcie wieczorne pasmo muzyczne w czwórce. Posłuchamy wtedy rozmów z artystami, którzy w tym roku wystąpili w Łodzi. Sprawdzimy też, jak sprawuje się Miley Cyrus na swoim najnowszym albumie, czyli Buzz Persuades. A gdyby tego było mało, to pobansujemy wraz z tamtenem z archiwum 12.

0: sali na godzinę. Zapraszam w niedzielę. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Czy już znasz tę nową?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: No i już fajrancik, godzina 16, a nie, czekajcie, to niedziela.
1: Pogoda.
0: Nowy Sącz. Co wy wiecie o Nowym Sączu? Ja się właśnie dowiedziałem, że tam się urodziła Krystyna Czubówna i dowiedziałem się również, że tam odnotowano najwyższą temperaturę 25 stopni. No ciepło tam macie, mieszkańcy

0: Podkarpacia i Małopolski, tam wam grzeje to słoneczko fajnie. Natomiast Świnoujście, czyli miasto 44 wysp, oj, tam ciepło to nie macie. 14 kresek pokazują termometry. Chociaż bardzo ciekawe, bo gdyby tak pojechać trochę tych kilometrów na wschód, Koszalin, Kołobrzeg, to już się robi znacznie przyjemniej, bo nawet 20 kresek pokazują termometry. Proszę jednak na siebie na północy uważać, bo tam dziś może mocno zagrzmieć i może popadać deszczyk. Natomiast Podkarpacie i w ogóle cała południowo-wschodnia Polska, tam raczej kropla we deszczu wam na głowę nie spadnie.
1: To ja postraszę jeszcze bardziej. Zatrzymamy się nad tym morzem, bo tam możliwy dość mocny wiatr. 60 km na godzinę to co najmniej, a podczas tych prognozowanych opadów, o których powiedziałeś, a nawet lokalnie burz, zdecydowanie więcej. Ja zajrzę jeszcze do stolicy. Ta druga już część popołudnia spokojniejsza, ale no niestety na mniej więcej 17 rośnie szansa na deszcz, a prognozy na okolice godziny 18, czyli też już niebawem pokazują, że popadać może wyraźnie. Na szczęście jutro zupełnie inna temperatura.
0: Znacznie niższa.
1: Znacznie niższa, ale ponoć bez deszczu. No, ściana pogodowa nam się szykuje. A skoro o ścianach mowa, to zostańcie z czwórką, bo będziemy po nich się wdrapywać.
2: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Kastopio, Kastopio,
11: Siemano, z tej strony BRK.

0: kawałek, jeden z ulubionych kawałków Michała Piwowarka, kaliber 44 plus i minus.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: No ale po co takie śmiechy, po co takie przytyki?
0: No i słucham cię teraz, jakie przytyki?
2: Troszkę tak, nie było to dla mnie czytelne wszystko, no to...

0: No wie, nie do końca.
1: Ale to ty się musisz łapać szybciej,
0: nie
1: tutaj,
0: do końca,
1: wiesz,
0: tu dykcja.
1: Nasza praca zobowiązuje do tego, żeby się szybko łapać. No człowiek.
0: No ale słuchaj, i my do mikrofonu, i oni do mikrofonu, i jakoś nasze słowa są troszkę bardziej czytelne. Oddech, pauza, intonacja. W radiu to mamy my.
1: Czasem
0: Michał
1: trzeba
0: Piłharek,
1: się domyślić.
0: Jędrzej Rosiewicz, 3 godziny sportu i rekreacji. My od godziny 15 rozmawialiśmy o tym, że warto zaczynać nowe sporty, nawet jako osoba dorosła. I nasz gość, który pojawi się już za moment w Studiu Czwórki, jest idealnym tego przykładem. O wspinaczce będziemy mówić, a konkretnie o boulderingu. Michał Kwiatkowski zaczął, kiedy miał lat 21, czyli
1: późno.
0: No, dosyć późno.
1: Późno.
0: Dzisiaj ma za sobą ponad 200 dróg o trudnościach 8A i wyższych, a jego najtrudniejsze przejście to 8C+. I od razu uspokajam również ciebie, jeśli nic wam nie mówi 8C+, to mi też niedawno nie mówiło wiele. To
1: nie mi są dalej
0: żadne,
1: nie mówi.
0: To nie są żadne nowe modele telefonów. Natomiast on nam wszystko wytłumaczy.
1: I wytłumaczy jeszcze, skąd się wzięła nazwa makak w Akademii Wspinaczkowej. Małpa, koczkodan, czy one też się tak wspinają, czy to po prostu jakiś taki marketingowy zabieg?
0: I jeszcze więcej będzie dziwnych nazw, bo powie nam też, czym są zawody Bordello, Bum Bum, Super Comps.
1: Matko Bosko, Częstochowsko, zaczynamy 2 godzinę 3 godzin sportu i rekreacji.
0: Jedz, módl się i pracuj.

0: mam w kapturze.
1: Kto z nas nie chował się w kapturze, niech pierwszy rzuci kamieniem. Żaden kamień nie poleciał. To był Jan Marczewski i utwór Domówki.
2: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: No a teraz będziemy się wspinać. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, naprzeciwko mnie Michał Piwowarek, a po mojej lewej stronie Michał Kwiatkowski, trener wspinaczki Akademia Wspinaczkowa Makak. Witaj serdecznie.
3: Witam, dzień dobry. Arena wspinaczkowa Makak.
1: Arena, przepraszam, rozpędziłem się, ale ja dzisiaj jestem szybki trochę.
4: No i skoro żaden kamień nie poleciał, to ty chyba jako osoba, która się wspina, to myślisz, że to całkiem dobry omen, że nic nie poleciało.
3: Tak, ale coś będzie tu o kamieniach, coś czuję. No.
1: Będzie, ale to ja właśnie od razu pytanie o tego makaka. Skąd ten makak? Bo jak tak patrzę, to taki koczkodany, małpy, czy to ma coś wspólnego rzeczywiście z tym zwierzęciem? One też się wspinają?
3: Jak najbardziej. Myślę, że od nich można podpatrywać wiele szczegółów dotyczących wspinania.
1: No to ciekawe, ale one tak jak preferują jakiś konkretny styl wspinaczkowy? Gdzie one tam zazwyczaj urzędują sobie?
3: No ja myślę, że one jednak gałęzie i tego typu rzeczy, chociaż myślę, że skałą nie pogardzą.
1: Okej, okay, okej.
4: Okay. I makaki nie mają chwytnego kciuka.
1: Nie mają?
4: Jak my.
1: No to ja nie wiem, no to ty mi powiedz.
4: Chyba na tym polega cała droga ewolucyjna, mój drogi. Dobrze, Michale, w takim razie my w pierwszej godzinie 3 godzin sportu i rekreacji w naszej audycji w czwórce rozmawialiśmy o sportach, które zaczyna się w dorosłym życiu i nagle pojawiasz się ty prawie cały na biało, no bo jesteś wzorcowym przykładem. Kiedy zacząłeś się wspinać i co to takiego się wydarzyło w twoim życiu? Ile miałeś lat? W jakim byłeś miejscu? I co się takiego stało, że złapałeś tę zajawkę?
3: Zacząłem się wspinać na studiach, więc miałem 19 lat. I zobaczyłem ogłoszenie, że studenci wyjeżdżali w skały, obóz wspinaczkowy i szukali członków klubu wspinaczkowego, więc zainteresowało mnie to, ale myślę, że z tego powodu, że wcześniej chodziłem po górach, więc gdzieś tam wspinaczy w Tatrach widziałem, więc obiło mi się uszy, a jak tylko zobaczyłem, że jest możliwość spróbowania na Jurze w polskich skałkach, więc całkiem niedaleko, to spróbowałem i od razu się wkręciłem i to wkrętka trwa do dziś.
1: I to jak jeszcze, bo przecież tutaj już Michał mówił o tej skali trudności, jeśli chodzi o poszczególne trasy 8A, C+, to zaraz będziesz tłumaczył, ale wytłumacz jeszcze nam i mnie i słuchaczom, czy to nie jest za późno, żeby zacząć, no bo zazwyczaj mówi się, że jak najwcześniej trzeba próbować. Czy to jest instrument, czy to są właśnie jakiegoś rodzaju sporty? Jak to jest ze wspinaczką? Ty jesteś przykładem na to, że można, ale czy ty jesteś wyjątkiem? Czy to rzeczywiście można sobie zacząć się wspinać w wieku 20 lat, tak od zera właściwie?
3: No, wtedy, kiedy ja zaczynałem, to faktycznie mówiło się, że trochę późno zacząłem, ale jednak do jakiegoś poziomu zaawansowania dotarłem i to dosyć szybko, więc byłem przykładem na to, że da się. A teraz, w tych czasach, myślę, że zupełnie można zaczynać w każdym wieku. Znam ludzi, którzy zaczynają po 50 nawet i jest to imponujące bardzo i świetnie sobie radzą, a co najważniejsze, czerpią z tego radość, więc a o to w tym chodzi.
4: A ta strzała Amora, która została wysłana w twoim kierunku właśnie od wspinaczki, czym ona była nasączona? Czy to była miłość do fizyczności, która jest ważna w wspinaczce, czy jednak do tego kontaktu z naturą, ze skałą?

0: takie kminienie, jak przyjść, czyli taka zagadka, można powiedzieć, logiczna, może jeszcze coś zupełnie innego. Ja jestem kompletnym amatorem, więc teraz sobie fantazjuję na ten temat, co to mogło w ogóle być.
1: No ja na początku też nie zdawałem sobie sprawy, że jest to na tyle łamigłówka do pokonania, niż tylko samo wchodzenie, gdzieś tam wdrapywanie się. Ale na początku myślę, że skłoniło mnie to, po prostu chciałem spróbować innej formy poruszania się gdzieś tam w górskim terenie czy skalnym, ale gdy zacząłem się bardziej wkręcać i zgłębiać tajniki, okazało się, że jest tyle detali, tyle rzeczy można się nauczyć i po 20 latach spinania nadal się uczę jakichś rzeczy i nadal się rozwijam, także to jest bez końca, myślę. No.
0: Skoro przy nauce jesteśmy, to zrób nam, poproszę, bardzo taki króciutki wykład, co to jest to 8C+, no bo to wygląda trochę jak fragment hasła do Wi-Fi u kogoś w domu, a o co
2: nie,
0: chodzi?
2: Nie, no
0: tak
2: dłuższe
0: naprawdę
2: są hasła.
0: Fragment hasła do Wi-Fi.
1: Mówimy tutaj o skali francuskiej, czyli w skrócie powiedzmy, że Francuzi wymyślili sobie taką skalę trudności i oni opisują tą skalą drogi wspinaczkowe. Tę samą skalę mają też Hiszpanie, ale załóżmy w Niemczech czy w Polsce to już inne skale są, ale one się przeliczają. Więc może nie wdawajmy się w szczegóły, w której skali jesteśmy, ale po prostu jest coś takiego jak określanie trudności danej drogi i zależnie w którym kraju jesteśmy, taka skala występuje.
2: To w takim razie o tym, kto to określa, kto ustala, jak trudna jest trasa, porozmawiamy o tym za chwilę. Razem z nami jest Michał Kwiatkowski, trener wspinaczki, a my teraz gramy. Trochę się zdrzemniemy, ale za chwilę was znowu obudzimy. Sleepy One, taki tytuł ma ten utwór.

0: Szybko i miło mija czas na Antenie Czwórki. Mamy już 25 minut po godzinie 16.
1: Sport w Czwórce.
0: Ale szybko się nas nie pozbędziesz, drogi Michale Kwiatkowski, bo planujemy cię przewertować na okoliczność wspinania. Michał Kwiatkowski to nasz dzisiejszy gość, wspinacz, trener i człowiek związany z Makakiem. Organizuje to, co w Makaku się dzieje. Jesteś z nami i rozmawiamy na razie dużo o tobie, o twoich doświadczeniach.
2: No właśnie, i tutaj Michał już mówił o na przykład 8C+, jakieś takie dziwne szyfry, czyli trasa trudności drogi wspinaczkowej. Kto to w ogóle ustala, że rzeczywiście ta trasa jest trudna i potem jak wygląda uznanie tego przez innych wspinaczy? Czy dochodzi na przykład do kłótni, że ktoś się rzuca sobie do gardeł, że nie, ta trasa jest jednak trochę łatwiejsza, mi się wydaje, i są pewnego rodzaju spory. Kto to ustala?
3: Jak najbardziej zdarzają się takie spory, ale one dosyć są w pozytywnym aspekcie. Przechodzący, każdy kolejny przechodzący tę drogę może powiedzieć, trochę było to jednak łatwiejsze albo nie, no to jest trudniejsze niż wyceniono.
2: No to w takim razie jaka jest ta skala? Od ilu do ilu?
3: Zaczynamy nawet od czwórek. Później są piątki, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki oraz literki są do tego A, B, C oraz plusy jeszcze w dodatku. Więc ta skala jest bardzo długa i szeroka. No i od takiej czwórki do dziewiątki to jest, lekko licząc, no z 20 parę poziomów, prawda? Więc to jest bardzo subiektywne różnice, ale znaczące.
0: To teraz prośba o to, żebyś rozruszał naszą radiową wyobraźnię i wróćmy do tego wyczynu pod tytułem 8C+. Gdzie to było i co to był za rodzaj wyzwania, z czym musiałeś się zmierzyć?
3: Droga jest dosyć znana w Hiszpanii i każdego, myślę, zaawansowanego wspinacza w Hiszpanii, jakbyśmy zapytali, co to jest La Rubia, to każdy by wskazał, o, koło Malagi jest taka skała, Villanueva del Rosario się nazywa, i tam jest wybitny, przewieszony filar, a na nim droga La Rubia, 50 metrów w przewieszeniu pomarańczowego wapienia. Stoi się pod tym i po prostu nogi się uginają. To jest tak duże i przewieszone, ogromne i trudne, bo cały czas są trudne ruchy do pokonania.
0: Udało się za pierwszym razem?
3: No nie, pracowałem nad tym bardzo długo. Myślę, że parę miesięcy, jednego dnia można oddać 2-3 próby, więc bardzo wiele prób.
2: A ty się w ogóle boisz, jak się wspinasz? Czy jesteś już tak zaprawiony, że to jest właściwie kolejna droga wspinaczkowa? Lecimy do odhaczenia.
3: Każda droga jest inna i z czym innym się mierzymy. Jeśli nie ma obiektywnego ryzyka jakiegoś upadku czy czegoś niebezpiecznego, to raczej się nie boję, tak.
2: A jakie były takie sytuacje podbramkowe, jakieś takie ryzykowne, że rzeczywiście gdzieś ten strach cię obleciał?
3: No, na górze tej drogi muszę przyznać, że miejsca asekuracyjne są coraz rzadziej umieszczone, coraz dalej od siebie i czasem trzeba się zdecydować na nawet nie wpięcie się kosztem przejścia tego miejsca, bo każde wpięcie się wymaga też zużytkowania energii, więc jeszcze ryzyko pominięcia takiego punktu, więc wtedy jest adrenalina duża.
2: A jeśli bym hipotetycznie znalazł się, obudził się gdzieś przyczepiony wysoko do takiej ściany, do takiej skały i chciał się z niej wydostać, właściwie pójść w górę, skąd ja mam wiedzieć, za co chwycić, za co złapać? Jakbyś mógł mi dać takie podstawowe rady?
3: No, w ogóle droga wygląda tak, że najłatwiejsze możliwe rozwiązanie tej drogi to są te chwyty przed tobą. Już nic łatwiejszego nie znajdziesz niż to, co widzisz. I to jest wycenione. Więc jakby da się zrobić to trudniej, ale wycenione jest najłatwiejsze możliwe przejście tego.
2: No to brzmi łatwo, ale ja to bym się pewnie... Ho, ho, ho.
0: To są problemy, które mają osoby, które wspinają się z liną, natomiast my, no można powiedzieć, troszkę zejdziemy na ziemię. Za moment porozmawiamy o boulderingu, czyli no tak, to też ustalimy, czy to jest taka trochę młodsza siostra albo taki braciszek, który jest trochę mniej groźny, albo czy w ogóle bouldering jest trochę dla tych, którzy no mają pietra, jeśli myślą o takich drogach, o których przed sekundką rozmawialiśmy, to już za moment w czwórce. O, a propos łamigłówek, no to mamy haiku.

0: nożem do seppuku.
1: Nożem do seppuku? O matko, nie no, w niedzielę takie rzeczy. Iwona, SKV i Hajku.
2: Rusz się, człowieku.
1: Słyszycie tam w tle dżingla, jak ktoś pyka w ping-ponga, żeby się na mnie nie obrazili, tenis stołowy, ale my nie o tenisie stołowym, my o wspinaniu, o boulderingu między innymi teraz będzie, bo jest z nami Michał Kwiatkowski, trener, wspinacz, no i za chwilę go przepytamy tutaj, o co z tym boulderingiem chodzi, ale będą też różne wątki, na przykład podróżnicze, nomadyczne, to też za chwilę się pojawi.
3: No właśnie, kiedy pojawię się w takiej przestrzeni, że widzę ścianę, tam no nie ma żadnej liny, nie ma uprzęży, jest sporo takich kolorowych chwytów, no dla oka to jest całkiem przyjemne i tak wygląda, no trochę jak plac zabaw dla bąbelków, ale jako tam się, jeśli tam pojawię się jako osoba dorosła, to co właściwie mam z tym zrobić? I to miejsce, które opisuję, można mówić bulderownia?
4: Tak, właśnie tak to nazywam.
3: Tak jak pakernia na siłownię.
1: Tak. Mnie się zawsze to z buldogiem kojarzyło jakoś tak.
3: No dobra, to co zrobić z tą ścianą? Czyli jaki jest próg wejścia, jak zaczynamy?
4: Próg wejścia jest bardzo niski, bo nie potrzebujemy żadnego sprzętu poza strojem sportowym. Nawet buty sportowe wystarczą. Można wspinaczkowe wypożyczyć, nie jest to duży koszt. A próg wejścia siłowy jest bardzo niski, bo jedynki czy dwójki, czyli ten dół skali, jest na tyle prosty, że jest zbliżony do drabiny ustawionej w pionie. Więc każdy na pewno zacznie się wspinać od razu.
3: A jeśli w bulderowni pada hasło, że mam do rozwiązania problem, to raczej nie chodzi o to, że nie układa mi się z moją drugą połówką, tylko...
4: To troszkę z języka amerykańskiego, nawet nie angielskiego, oni mówią na to boulder problem, czyli mamy do rozwiązania tam jakiś problem po prostu. Jest to jakaś zagadka, łamigłówka trójwymiarowa często. Gdzieś musimy się poukładać w tych wszystkich chwytach przykręconych, odnaleźć najłatwiejszy sposób przejścia tego lub jedyny możliwy sposób przejścia.
3: I te trasy, one się zmieniają, one są tworzone przez jakąś specjalną osobę.

0: To jest taki mistrz ceremonii, można powiedzieć.
1: Ja to często porównuję, że jest to piekarz w piekarni, który wypieka bułki, on po te bułki przychodzimy. No i tych piekarzy w teamie często jest 5, powiedzmy, są i kobiety, żebyśmy od razu zaznaczyli to. I oni razem pracują nad boulderami.
0: I teraz, jeśli dobrze rozumiem, no to mamy punkt startowy, przechodzimy tę wymyśloną przez piekarza trasę i musimy dojść do ostatniego punktu, który też się jakoś nazywa?
1: Tak, dochodzimy do punktu końcowego, nazywany topem. On jest oznaczony, punkty startowe też są oznaczone, więc jest to dość oczywiste. I na dole jest również wycena tego, czyli 1-2 na bulderowni sztucznej. Mamy od 1 do 9 u nas na przykład, więc bardzo jest to uproszczone.
2: Czy wspinając się, ja mam takie pytanie trochę oderwane od kulisów wyznaczania dróg albo na przykład kwestii sprzętowych. Czy podczas takiego wspinania się można słuchać muzyki? Czy niektórzy zakładają słuchawki i przy nawet jakichś ekstremalnych trasach wspinaczkowych, drogach wspinaczkowych, no gdzieś tam muzyka nie tylko w duszy, ale w uszach im gra?
1: Różnie ludzie do tego podchodzą. Myślę, że niektórzy lubią się odciąć, ale jest to na tyle zajmujące i na tyle trzeba się skupić, że raczej mogło być to wręcz rozpraszające.
2: Czyli kwestie bezpieczeństwa, no bo wiesz, na przykład bieganie, no to akurat mamy bardzo dużo przypadków. Tak. Bardzo dużo osób biega z słuchawkami na uszach, czy w nich, czy w tych uszach, a na przykład właśnie ten bouldering, wspinanie się, niekoniecznie raczej.
1: Niekoniecznie i dobrze jest mieć kontakt z kimś, kto jest obok na dole, w ramach bezpieczeństwa też. Ktoś przechodzi obok, nie słyszymy go lub coś krzyczy do nas i wtedy nie słyszymy.
0: Albo może na przykład powiedzieć takie branżowe określenie, mam betę na ten problem. Co to znaczy wtedy?
1: To jest podpowiedź, jak zrobić dany boulder, dany problem.
0: Ale to jest legalne? To można tak jakby komuś podpowiedzieć?
1: Można. Nie każdy będzie chciał. Każdy. Okay. Nie, czasem ktoś chce sam wpaść na ten pomysł, odnaleźć choreografię pod ten taniec. Tak to
0: w takim razie jeszcze ostatnie słowo ze słowniczka. Chyba ostatnie, bo tak jak przygotowywałem się i czytałem, to ostatnie słowo, które chyba nie omówiliśmy, jest jeszcze flash.
1: Flash to jest pokonanie tego problemu balda w pierwszej próbie.
0: Takie po prostu.
1: Czyli po prostu podchodzisz, patrzysz na to, wchodzisz, zrobione od razu.
0: Łatwizna. No dobrze, to w takim razie za moment skupimy się na tym, co będzie się działo w Makaku już za tydzień. Tam pojawi się legendarna Grupa Śmierci. Dodatkowo będzie można zgarnąć 16 koła, ale jeśli Grupa Śmierci sobie z tym nie poradzi, to 16
2: to
0: koła
2: to ty mi teraz mówisz, że 16 koła?
1: 32, bo 16 dla mężczyzn, 16 dla kobiet.
2: Jak ja w złoto zainwestowałem, a tam takie wahania? Dobra.
0: No było to... trzeba iść w krypto.
2: Michał Kwiatkowski, za chwilę wracamy do rozmowy. Trener, wspinacz, człowiek wielu talentów. Nie słuchamy muzyki, jak się wspinamy, ale jak biegamy, można, jak najbardziej. Zostańcie z czwórką.

0: Jasmine Staples i Blueberry Marmalade to za nami w czwórce.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: No dziś nie na fali płyniemy, tylko dziś się wspinamy. Będziemy mówić o zawodach, które już między 25 a 27 września. Zawody nazywają się Bordello Boom Boom Super Comps. Mamy słowniczek bardzo trudnych słów. No to w takim razie kolejne dość trudne określenie na zawody nam właśnie wpadło.
2: Tak jest, Michał Kwiatkowski jest razem z nami. Rozmawiamy o boulderingu, o wspinaczce i słuchajcie, za tydzień będzie można przytulić 16 tysięcy złotych. Jak to zrobić, Michale?
3: Trzeba zrobić wszystkie buldery, wszystkie problemy.
2: Czyli ile tych bulderów jest?
3: 60 bulderów muszą pokonać mężczyźni, a 50 z tych 60 kobiety.
2: O matko
0: Boska. To są bardzo duże liczby, to jest rozłożone na te wszystkie dni, rozumiem.
3: Ma się na to 3 godziny. Jest to podział na grupy, więc każdy w 3 godziny ma pokonać aż tyle.
2: Słuchaj, być może ktoś teraz ma pusty portfel. Powiedz, gdzie w takim razie powinien się udać tego 25 września, gdzie zawody zostaną rozegrane?
3: Arena wspinaczkowa Makak.
2: Adres?
3: Bielany, Palisadowa 20/22.
2: Bielany, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych dzielnic warszawskich, także ideolo. Czy można się jeszcze zapisywać?
3: Jak najbardziej, są jeszcze miejsca już w takich grupach ranne ptaszki albo wieczorne sowy, ale tak, są jeszcze.
2: A ranne ptaszki to mówisz bardziej, masz na myśli 6 rano czy 3?
3: Całkiem normalnie, około 8 zaczynamy.
2: To luzik.
0: O takiej mini kulisy chciałem jeszcze zapytać. Te wszystkie trasy, które wy wymyślacie, te 60 dla facetów, one są najpierw sprawdzone przez Rootsetera, czyli żywy człowiek wykonał tę trasę, zanim poprosiliście
3: o to. Sprawdzane są przez Rootsetterów poszczególne ruchy, niekoniecznie muszą robić je w całości. Są też testerzy, więc naprawdę bardzo duża grupa ludzi nad tym pracuje.
2: Ja mam jeszcze takie pytanie, bo o zawodach rozmawiamy, ale bardzo interesujący rozdział w życiu Michała to taki tryb koczowniczy. Tutaj cofamy się do tych dawnych naszych praprzodków, no bo jednak gdzieś tam w nas drzemie coś takiego, że pomimo, że prowadzimy ten tryb osiadły życia, no to choćby takie pójście na grzyby. To jest ludzki atawizm, cecha pierwotna, zbieractwo właśnie, łowiectwo. No i tak samo to poruszanie się, zmienianie miejsca swojego, podróże, no właśnie ten taki nomad style. No i Michał to praktykował, lubi to, ma w ogóle sporo tutaj sprzętu pojazdowego, że się tak wyrażę. Czy ty jesteś dalej takim zapalonym nomadem łączącym właśnie takie przemieszczanie się ze wspinaczką?
3: Dalej zbieractwo uprawiam, zbieractwo dróg wspinaczkowych w różnych miejscach Europy, bo najłatwiej jest tam dojechać, ale już tak bardziej urlopowo, powiedzmy, już nie full time.
2: No dobrze, no to w takim razie jeśli chodzi o to takie poruszanie się kamper przykładowo i gdzieś tam jedziesz sobie, żeby połączyć tę podróż ze wspinaniem się, to przede wszystkim Hiszpania była, prawda?
3: To był mój główny cel.

0: Andaluzja, Katalonia, Costa Blanca też oferuje bardzo dużo wspinania, więc można łączyć z plażą.
1: Północna Hiszpania też była.
0: Też była.
1: A gdzie polecasz najbardziej się udać, jeśli ktoś by chciał na przykład zacząć przygodę ze wspinaczką, no ale nie będzie to skała, która go gdzieś od razu tam, wiesz, przerazi, ale chciałby takim kamperem udać się na w miarę prostą skałkę w Hiszpanii i w Polsce, może poproszę o...
0: W Polsce Jura zdecydowanie. Można pięknie stanąć gdzieś sobie na Polance. W Hiszpanii Costa Blanca, czyli mamy plażę blisko i bardzo fajne skałki 20 km od plaży lub nawet na samej plaży.
1: No to mamy to. Michał Piwowarek tutaj mówił poza anteną, że jest zainteresowany wspinaczką. Jura, proszę bardzo, a potem do Hiszpanii ciach.
2: Myślę, że wolałbym najpierw spaść z całym szacunkiem na materacyk, więc myślę, że zacznę od boulderingu. Ten sport zacznę, no tak dosyć,
0: zapraszam,
2: można powiedzieć, bardziej elegancko niż inne, które zaczynałem, próbowałem z najwyższej półki. Zaprosił mnie Michał Kwiatkowski, wspinacz i trener, człowiek, który ma za sobą aż 200 dróg 8A co najmniej i trudniejszych, ma za sobą La Rubie 8C+. Już teraz wiemy dzięki niemu, czym jest flash, czym jest beta, czym jest top, czym jest problem. I Michał też zapraszał między 25 a 27 września, Arena Wspinacz. Wspinaczkowa Makak, tam szósta odsłona zawodów Bordello, Bum Bum, Super Comps. Wielkie dzięki.
1: Świetna nazwa w ogóle. Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak to?

0: dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Czwórka Polskie Radio, na zegarach 17.
1: Pogoda.
0: Żary, Żagań, Szprotawa, Przemków, Chocianów, Polkowice, Bolesławiec, Chojnów, Legnica, Wołów, Lubań, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Złotoryja, Legnica, Jawor, Środa, Śląska, Wołów. Tam już pada, a jeśli jeszcze nie, to za chwilę zacznie. Województwo dolnośląskie w strugach deszczu, podobnie północna część województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski między innymi, czy Kostrzyn nad Odrą. No i tak nam będzie się ten deszczyk przesuwał z zachodu w głąb kraju. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, spieszę tutaj z podpowiedzią. Nowy Sącz, tam cieplutko, 25 stopni, bardzo przyjemnie, słoneczko, żadnego deszczu nie ma, a Kołobrzeg jedynie 14 kresek pokazują termometry i to jest najniższa temperatura obecnie w Polsce.
2: Wszystkie parametry opowiedziane, cała mapa pogodowa i regiony zwiedzone. No jest jeszcze jeden parametr meteorologiczny września, o którym Jędrzej niestety nie powiedział.

0: wiedział, bo możemy mieć 25 stopni, może być cieplutko, ale dzień i tak kończy się coraz wcześniej.
1: No i co ty z takimi tutaj wiadomościami? Weź o, trochę
0: prawda
1: nadziei,
0: jest mój
1: człowieku.
0: Drogi, to nadzieja jest na to, że jeszcze macie półtorej godziny na to, żeby pochodzić przy dziennym świetle, bo zachód słońca 18:40? Dziś w Warszawie. 18:40.
1: Co tak wcześnie?
0: I cieszmy się z tego ostatniego przyjemnego spaceru w najbliższym czasie, jeśli jesteśmy w okolicy stolicy, no bo jutro zdecydowanie chłodniej. Warszawa tylko 15
1: stopni.
0: A
1: za miesiąc?
0: Więc kto dziś narzeka i może się jutro stęsknić.
1: A za miesiąc będzie zachodzić o 17:40, więc cieszmy się. Jest! 18:40,
0: za miesiąc,
1: zachód słońca.
0: Mój drogi, to ja już będę jedną nogą na urlopie.
1: No widzicie, jaki cwaniak?
2: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: niby dead, a jednak fresh. To jest tytuł utworu, a ugotował nam go Lil Baby.
1: Sport w czwórce.
0: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, wasi ulubieni prowadzący, za chwilę przedstawią wam sportowe podsumowanie tygodnia. Wydarzenie tygodnia, mecz Korea Północna, proszę bardzo, Korea.

0: Północnych, w zasadzie w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Ja się zaraz rozwinę, bo ja bardzo lubię historie związane z Dalekim Wschodem. Koranki z północy nas odwiedziły, grają wszystkie mecze w Łodzi. Frekwencja fatalna, dramat absolutny, nikt tego nie ogląda, kilkaset osób na trybunach stadionów, które mają po 15-18 tysięcy pojemności. No ja to piłka nożna, a Michał jego wydarzenie tygodnia to?
1: Ja wciąż zostaję przy twoich wydarzeniach. To bardziej cię interesuje jednak piłka nożna czy kobiety?
0: O, to jest trudne bardzo. Piłka nożna czy kobiety? W zasadzie piłka jest kobietą, można by rzec. Ale dobra, rozwiniemy wątek Koreanek z północy. Bo tak, Polki po wyjściu z grupy A z pierwszego miejsca w 1/8 trafiły na Kolumbię. No i nie, no po prostu płakać się chciało, bo w 89 minucie Martyna Bartczak trafia do bramki, ale do tej polskiej bramki niestety. No i biało-czerwone pożegnały się z turniejem. Z kolei Korea Północna, nawet przejeżdżałem niedawno, ulica Bobrowiecka, Mokotów, obok ambasady KRLD. Ciekawy budynek. No to Korea Północna słynie z tego, że ma bardzo, ale to bardzo silne juniorki. Juniorskie reprezentacje kobiet w piłce nożnej z Korei Północnej to jest światowa czołówka. Absolutna światowa czołówka. Co tak się tak patrzysz?
1: Nie, no w ogóle fascynujące, ale ty oglądasz te mecze, czy ty tylko śledzisz wyniki w internetach?
0: Znaczy czasem sobie podpatrzę tam, no bo to jest jednak taki fenomen, że aż żal nie spojrzeć na to, co się dzieje, choć nie jestem jakimś gorącym fanem piłki kobiecej. I kadra U20 kobiet z Korei Północnej ma na swoim koncie 2 złote medale Mistrzostw Świata i 1 srebrny. Dziś grają ćwierćfinał z Kanadą o 18:30 w Łodzi. Więc jeśli ktoś z was się tam gdzieś kręci obok stadionu miejskiego, proszę się wybrać. Bilety są tanie, bo to jakieś dosłownie 30, 40, 50, no 60 zł. A na przykład za taką Polskę z Bośnią i Hercegowiną musisz zapłacić nawet 240.
1: Czaj, no to
0: człowiek.
1: Całkiem nieźle, jak no jest... na oglądanie samobójów.
0: Ale to jest naprawdę frekwencyjna klapa, no bo mamy stadion w Sosnowcu, są Katowice, jest Bielsko-Biała, jest Łódź. Kilkanaście tysięcy pojemność, te mecze ogląda po 500, 600, 700 osób. Jedynie na Polki przychodziło kilka tysięcy. Teraz wygląda to bardzo słabo, także tym bardziej ja się chyba wybiorę, bo też jestem ciekaw tych, wiesz, tych kibiców z Korei Północnej, bo tam zawsze jest jakaś taka grupa z flagą koreańską, Korea Północna. Ja nie wiedziałem, że tylu Koreańczyków z północy mieszka w Polsce. To jest w ogóle ciekawostka. I też kwestia taka, że to też trochę smutno wygląda jednak, jak tak mało osób jest na stadionie. Byłem swego czasu, właściwie w tym roku, w maju, w Rzymie, na Stadio Olimpico. Okazały obiekt ponad 80 tysięcy pojemność, no i tam niestety mieli spinę kibice Lazio, bo byłem na Lazio, już nie pamiętam, z kim tam oni grali, ale Pedri kończył karierę, było ładne pożegnanie, no i jak widzisz na takim wielkim stadionie kilka tysięcy osób z powodu spiny na linii kibice-prezes, no to jednak to też odbiera trochę tej magii. Dodaję jeszcze jedną ciekawostkę, żeby was tu wszystkich nie zamęczyć. Przyleciały na te Mistrzostwa Świata U20 kobiet, które rozgrywane są w Polsce, zawodniczki z Nowej Kaledonii. Ty wiesz, gdzie to jest, człowieku?
1: No głowa do trumny mu się nie zmieści, taki mądry.
0: A to kolejny kradziony tekst, drodzy słuchacze. Nowa Kaledonia, terytorium zamorskie Francji, Morze Koralowe, Pacyfik. Ojej, ale bym tam sobie popływał.
1: Ten mądry to Jędrzej Rosiewicz, ten piękny to Michał Piwowarek. Jesteśmy z wami do godziny 18:00, 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce.

0: Myślisz Republika Irlandii, mówisz Fontaines DC lub Niqab. Irish Goodbye wybrzmiał na Antenie Czwórki.
1: Aktualności sportowe.
2: Staram się trzymać rękę na sportowym pulsie i opowiadać o tym wszystkim, co dzieje się w sporcie przez duże S. Co prawda Jędrzej jest w tym zdecydowanie lepszy niż ja, to on ma oko na sportowe tabelki i wie, no jak to wszystko czytać. I trochę ci tej umiejętności zazdroszczę, ale mam nadzieję, że mnie nauczysz wszystkiego przez kolejne miesiące naszych 3 godzin sportu i rekreacji.
0: A ja do świąt się wyrobimy.
2: Zabrać na moment do Montrealu. Nie wiem, czy byłeś, nie wiem, czy ci się zdarzyło, ale...
0: Co, ty myślisz, że mnie stać na takie dalekie wojaże?
2: Gdybyś tam pojechał, to ja bym cię dziś zaprosił na szosowe Mistrzostwa Świata w kolarstwie. Pierwszy dzień chyba idealny dla człowieka, który nawet oglądając taką zwykłą, przeciętną transmisję w sieci pyta, dlaczego oni tak naprawdę jadą razem, sklejeni i o co tu w ogóle chodzi? A to dlatego, że dziś mamy jazdę indywidualną. Żadnych peletonów, żadnego chowania się za kolegą. Wszystko to, co najprostsze w kolarstwie, czyli po prostu człowiek, rower i zegar. Mężczyźni wystartują o 18.45 naszego czasu. Trasa ma prawie 40 km, 220 metrów przewyższenia. I mam nadzieję, mam wrażenie, że to jest taka najbardziej bezlitosna wersja kolarstwa, no bo tu nie ma się za kim schować, nie ma tekstów pod tytułem zespół źle rozegrał taktykę, no byliśmy umówieni na coś innego, nie ma, no na kogo zwrócić po prostu, nie ma kolegi, który podjedzie po bidon, wszystko w naszych rękach trzymanych na rogach kierownicy. Ty, rower i stoper. Po prostu. Natomiast ci, którzy lubią bardziej widowiskowe rzeczy, muszą poczekać jeszcze tydzień, bo dopiero w kolejny weekend wszystko to, co takie najbardziej hot, można powiedzieć, w kolarstwie będzie i peleton, będą ataki, będą ucieczki i będzie też tęczowa koszulka, która często jest błędnie odbierana. Tęczowa koszulka to po prostu taka, takie odzienie, które nosi aktualny mistrz świata. No dużo osób myśli, że to jest symbol społeczny LGBT, a to nie o to chodzi, tylko po prostu w tęczowej koszulce jeżdżą aktualni mistrzowie w kolarstwie.
0: Bo na przykład tęczowa koszulka i to rzeczywiście nie ma jakiegoś...
2: Wiesz, jak ona wygląda?
0: Wiem. Mhm. Na przykład, bo są takie sytuacje, to jest czerwiec, tak? Ten miesiąc dumy, dobrze pamiętam?
2: Tak jest.
0: No to niektóre ligi właśnie wprowadzają, no to się wiąże z kontrowersjami, bo są fani tacy i tacy, że na przykład te chorągiewki, które są w rogach boiska, z których rozgrywa się rzut rożny, one często przybierają takie barwy, no i dochodzi do różnych tam sytuacji, bo piłkarze też potrafią wyrażać swoje niejednokrotnie właśnie kontrowersyjne opinie, ale kwestia koszulki jest rozwiązana, to jest po prostu taka, ktoś sobie wymyślił tęczę. O! No dobrze, no to jak wymyślił tak, to spoko. A czasem nie miała wrócić tęcza na plac Zbawiciela? Przepraszam, ja ciebie bardzo.
2: I teraz przechodzą mi przez głowę wszystkie piosenki dotyczące tęczy na placu Zbawiciela.
0: Co za śpiewa jakoś. A ty, Cwaniaku, wiem, do czego pijesz. Nie, to nie, koniec. Gramy. Szczyla, gramy teraz utwór dla ciebie. Michał nie będzie tego śpiewał. Let's go!
2: Bo tam brzydkie słowa padają.
3: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
4: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: No nie wiem jak was, ale mnie buja Polo and Pan Nenufar.
1: Bardzo
0: to
1: lubię.
0: W czwórce.
2: O tym się mówi.
0: No to teraz skupimy się z powrotem na koniku Jędrzeja Rosiewicza, jakim jest piłka nożna. Ale tu do opowieści, które przygotował nam Jędrzej, przyda się też język terapii, bo będziemy mówić o różnych oczekiwaniach, które zostały niedowiezione, o granicach, które zostały przekroczone.
1: Jan, wiesz co, są jakieś poetyckie studia? W Polsce jest jakiś uniwersytet, który proponuje kierunek poezja?
0: Ale o co tobie chodzi?
1: No bo ty, ja nie wiem w sumie, czy ty bardziej sportowy, czy ty jednak nie poeta.
0: Ale ja mam uczulenie na zestawienia binarne i ja nie chcę być albo czarny, albo biały. Chcę być gdzieś w
1: odcieniach szarości.
0: Możliwości. Dobrze. Żadnych szarości.
1: To będziesz indygo w takim razie. Tak, jeśli chodzi o te kwestie...
0: A ty będziesz kobalt.
1: Kobalt? A jaki to jest?
0: No trzymajcie mnie.
1: Kobalt.
0: No a z czym ci się kojarzy? Nie googlaj.
1: Już za późno. Ładny, bardzo ładny. Taki fioletowo-granatowo, bardzo
0: fajny. Intensywny niebieski.
1: Niebieskawo-szary, jak mi podpowiada.
0: Dobry Boże.
1: Google. No dobra, wracając do tematów sportowych. Tak jest, piłeczka. No i niestety... Ale ty mnie rozpraszasz, czemu ty się śmiejesz?
0: W ogóle.
1: Dobrze. Kamil Grabara niestety zerwał więzadło krzyżowe przednie. Gdzie to jest?
0: Raczej z przodu, w kolanie.
1: No i jest źle, no bo Kamil Grabara naprawdę było bardzo dobrze. Dobrze robili, pozdro dla wszystkich chłopaków z Legnicy, jak mawia klasyk. Pierwszy mecz fazy grupowej, fazy właściwie ligowej można powiedzieć, bo nam się ten format zmienił. Bez sensu moim zdaniem, wolałem tamten format. Zadebiutował w barwach Juventusu. Juventus wygrał 5-0 z Nijmegen holenderskim. No i Grabara nie dość, że zaliczył czyste konto, to jeszcze w 9 minucie Michale zaliczył asystę, a to bramkarzom zdarza się naprawdę rzadko. Nie wiem, czy wiedziałeś.
0: Miało być o niedowiezionych oczekiwaniach.
1: No i niedowiezione oczekiwania są takie, że niestety doznał urazu kolana na treningu, zerwane więzadło krzyżowe przednie, no i będzie teraz konsultacja ortopedyczna, ale przez długi czas najprawdopodobniej sobie nie pogra, bo to jest bardzo poważna sprawa. Został powołany zresztą przez Jana Urbana na mecze teraz Ligi Narodów. No więc Grabara raczej do szpitala, a nie na trening. Szkoda, bo naprawdę już niektórzy tak mówili, że on jest taki bardzo pyskaty, pewny siebie w tych wywiadach, on to jakby już nie wiadomo co wygrał. Rzeczywiście, akurat konferencji i wywiadów z Kamilem Grabarą słucha się bardzo przyjemnie, bo on mówi co myśli. To nie jest, wiesz, gadka Roberta Lewandowskiego.
0: Rękę moglibyście sobie podać.
1: Prawda? No, nie, Kamil Grabara to nie przebiera w słowach. Ja to jestem baranek przy nim.
0: Oczywiście, tak. To w ogóle jesteś najfajniejszy. Dobra, a teraz,
1: teraz te
0: przekroczone granice.
1: Granice Wojciech Szczęsny je przekroczył, niestety.
0: Bo jak się ma tyle pieniędzy, to można szaleć.
1: Bo to jest coś takiego, tak jak ten tekst z tego mema, że kiedy ktoś w pracy poprosi cię o zrobienie czegoś, co jest totalnie w zakresie twoich obowiązków. I Hansi Flick powiedział, słuchaj, Szczęsny, podnoś się, bo Joan Garcia dostał kontuzji w meczu z Racingiem Santander, poślizgnął się tam na mokrej murawie, no i musiał opuścić boisko. No i zamiast wybrać Liwakowicza, Chorwata, nowy nabytek Barcelony, powiedział nie, Wojtek Szczęsny wstaje, koniec tego dobrego leżakowania. I Wojciech miał taką, wiesz, minę jakby o matku, serio? Ja myślałem, że ja tu jeszcze posiedzę, poopalam się w tej Katalonii, przytulę i będę oglądał mecze zza linii bocznej. I do czego doszło? Zakiwał się we własnym polu karnym, ten mu zabrał piłkę zawodniczą.

0: Tak brzmi czwórka na 15 minut do godziny 18.
1: A my powoli się żegnamy, moi drodzy, bowiem w każdą niedzielę, to trzeba podkreślić, mamy w czwórce Dzień Psiaka. Dzień Psiaka i najbardziej tutaj świętuje oczywiście Michał Witak, czyli numer raz, bo zaprasza gości, którzy mają swoich czworonożnych pupili, już za chwilę przejmuje stery, a ja zapytam na koniec Michała Piwowarka, team koty czy team pieski? A może
0: ja
1: makaki?
0: Ja przede wszystkim jestem w energii jakiegoś smutku, bo jest mi naprawdę trudno się z tobą rozstać po tych 3 godzinach, kiedy miałem naprawdę taką przyjemność pobycia z tobą. No po prostu przyjemność pobycia
1: z
0: tobą.
1: A ja zawsze mówię, że balans w naturze jest najważniejszy, więc żeby tę równowagę zachować, ja powiem yeah, to koniec! Zostawiamy

0: was w dobrych rękach za chwilę.
1: Zatęsknisz jeszcze do mojej liryki, do mojej epiki i do wszystkich dramatów, które robię.
0: Dziękujemy wam serdecznie, że z nami byliście. Słyszymy się już za tydzień. Michał Piwowarek.
1: Team Kotki.
0: No ja też, Team Kotki, no. Dobra, ale Jędrzej za chwilę Rosiewicz. Będą pieski. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tydzień minął już od festiwalu Great September. Wspomnienia bledną albo wręcz przeciwnie. W niedzielę po 20 odpalcie wieczorne pasmo muzyczne w Czwórce. Posłuchamy wtedy rozmów z artystami, którzy w tym roku wystąpili w Łodzi. Sprawdzimy też, jak sprawuje się Miley Cyrus na swoim najnowszym albumie, czyli Buzz Persuades. A gdyby tego było mało, to pobansujemy wraz z Tamtenem z archiwum 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Deszczowo i jesiennie zaczęło się robić, pomimo że poranek był naprawdę bardzo ładny i ciepły. No to już ta temperatura zaczyna powolutku spadać, ale jak na razie spokojnie, 19 stopni Celsjusza w Warszawie na termometrach. Oczywiście te opady będą miały delikatną przerwę, bo podobno około godziny 21 na chwilę się przejaśni, żeby potem znowu padało. No więc ten dzisiejszy wieczór myślę, że będzie pod znakiem deszczu. No i niestety jutro również ten deszcz może padać. No i we wtorek tak samo. Temperatura, pomimo że dzisiaj jest 22 stopnie ogólnie średnia, to jutro będzie 14 stopni, więc ten spadek może nie jest tak duży, ale już na pewno ten chłód będzie odczuwalny. W związku z tym parasole albo płaszcze przeciwdeszczowe zawsze pod ręką, no bo to na pewno się przyda, a nie zajmuje za dużo miejsca. Jeżeli chodzi o barometr, to dzisiaj 1015 hektopaskali i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje.

0: poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Uf, uf. Tak się będę witał. Za każdym razem może innym jakimś szczekiem, ponieważ jak sami pewnie wiecie i macie swoje psy, to psy potrafią wydać z siebie tak niesamowite odgłosy, że czasami zastanawiam się, czy ten stwór mój kochany jest z tego świata, czy na przykład nie przyleciał gdzieś z kosmosu, bo te odgłosy naprawdę pojawiają się z tej paszczy, wychodzą przedziwne i przekosmiczne. Dobry wieczór, witam was serdecznie, ja nazywam się Numeras, audycja na cztery łapy, jak w każdą niedzielę od 18 do 20 i to się, moi drodzy, nie zmieni. Nowa ramówka, ale my zostajemy o stałej porze w niedzielę od 18 do 20, więc ja z tego powodu się bardzo cieszę, ponieważ myślę, że mówić o zwierzakach, o naszych kochanych psiakach, to jest sama przyjemność i nie potrzeba nic więcej. A jeszcze jak wpada gość i ten gość przychodzi z psem, a nawet ten pies, którego ja zapraszam, przyprowadzę ze sobą swojego gościa, czyli swojego tatę, mamę, braciszka, nie wiem, myślę, że możemy te swoje pociechy nazywać psie tak jak po prostu sobie tylko i wyłącznie wymarzymy. Ja na przykład uważam, że z moim Filetem jesteśmy braćmi, ponieważ to był piesek mojej mamy. Jak ona odeszła, to odziedziczyłem Filipka. No i jesteśmy braćmi w sumie chyba, nie? Więc ja po prostu mówię do niego braciszku, no bo to mój braciszek jest. Ale dzisiaj mojemu braciszkowi na przykład z nienacka wypadł ząb i to kieł. Zastanawiałem się, co mu wypadło z tej mordki. No okazało się, że wypadł cały kieł, no ale ma już swoje lata niestety. A wczoraj miał trochę stresiku delikatnego, ale wszystko opanowane, sytuacja już opanowana. Mamy się dobrze, mam nadzieję. Teraz jest pod świetną opieką, więc o nic się nie martwię. Zaczynamy zatem audycję. Na pierwszy rzut idzie Larry June, Keep Trying. To jest nowość totalna. Dzisiaj dużo nowości, bo i Kool G Rap wydał album. No i jeszcze parę osób pojawi się na pewno z tego świecznika, ale też zagramy pewnie w drugiej godzinie już te bardziej oldschoolowe numery, które wygrzebałem z wersji winylowych. Sam jestem ciekawy, bo po jednokrotnym przesłuchaniu często nie włapuję niektórych fajnych sytuacji w tym utworze, natomiast teraz posłucham sobie razem z wami. A że są to kawałki, których wcześniej nie słyszałem, no to tym bardziej po raz drugi na pewno nie zaszkodzi posłuchać. A może i posłucham po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. O, i będzie moim ulubionym kawałkiem. Larry June, Keep Trying, Sound Like Pauline, a potem Larry June, bo dwa razy zagramy Larry June'a, Better Decision. Jedziemy.

0: 15 minut po godzinie 18, a my zaczynamy naszą audycję na cztery łapy. I z nami jest dzisiaj nasza gościni, a czy tak naprawdę nie wiem, bo na początku powinienem przedstawić chyba pieska.
1: Chyba tak.
0: Czyli jak? Shaggy.
1: Shaggy.
0: Shaggy, okej. Okay. Tak. To znaczy jest z nami dzisiaj Shaggy i Iza Szarmach, dobrze mówię, tak?
1: Dobrze,
0: bo
1: dobrze.
0: Już myślałem, że coś mi się pomyliło. Masz w internecie content o ogrodach,
1: tak.
0: Głównie.
1: Z siostrą,
0: tak. Rozumiem, że ogrody to pasja po prostu, która
1: pasja
0: była gdzieś... Pasja i praca, czyli
1: tak.
0: Najlepsze połączenie z możliwych.
1: Ojej, udało nam się, tak.
0: To jest niesamowite. A że mamy dzisiaj takie możliwości, a nie inne, czyli internet, który pomaga nam te nasze treści rozsiewać, no to jest w ogóle

0: chyba szczęście mieć taką robotę, no bo co można robić lepszego? A jak ta przygoda z tym ogrodem? Zaczniemy trochę naokoło, bo też chciałem zapytać o to, co robisz na co dzień. Czy te ogrody były po prostu twoją pasją od małej dziewczynki? Robiłaś te, pamiętasz, takie były sekrety się robiło, że się zakopywało kwiatki pod szkiełkiem?
1: A tak, było coś takiego. No, ja nie, to nie stąd. My bardziej chyba zaszczepiłyśmy w sobie pasję do ogrodów chyba działeczką, no, bo nasz dziadek dawno, dawno, dawno temu, dziadek Staś kupił działkę, na którą my od urodzenia jeździłyśmy. I wydaje mi się, że to było to. Jeszcze dodatkowo cała praktycznie nasza rodzina skończyła SGGW i rodzice wykładali, babcia wykładała. My też skończyłyśmy, cała nasza trójka, bo my oprócz mojej siostry, z którą prowadzę ogródki, jeszcze mam siostrę bliźniaczkę Anię. Wszystkie skończyłyśmy SGGW i jakoś tak wyszło. No moja Ola właśnie, z którą mam firmę i to prowadzimy, skończyła architekturę krajobrazu, ja skończyłam ochronę środowiska i jakoś po studiach Ola miała w ogóle zacząć biznes ze swoją koleżanką. Jakoś koleżanka, a Gosia, jej serdeczna przyjaciółka, wyjechała i zapytała mnie, czy ja bym nie chciała z nią czegoś zacząć. I powiem wam szczerze, że uczyłyśmy się same tego wszystkiego po kolei. My, pierwszy rok to my same wykonywałyśmy te ogrody. Miałyśmy dwóch, pamiętam, że chłopaków do pomocy i my z Olą taczki, łopaty i wiadomo, że na początku zaczęło się tylko, robiłyśmy trawniki, tuje, a potem się to wszystko rozwijało i tak de facto to już od 19 lat się tym zajmujemy już.
0: Okej, no to faktycznie
1: szmat czasu.
0: A byłaś w ogóle tego świadoma, że taki profil jest w stanie się tak rozwinąć? No bo macie spore zasięgi i tak naprawdę myślisz sobie, ogród, no dobrze, no fajnie, ktoś ma tą zajawę, nie? Tak jak ja. Ale z drugiej strony, że to w internecie ma szansę, no bo dzisiaj się klikają zupełnie absurdalne rzeczy. Z jednej strony głównie dramy, jakieś inne sytuacje, a tutaj ogrody, czyli przyroda, natura, coś pięknego.
1: My absolutnie się tego nie spodziewałyśmy, ale to też wszystko to było takie przypadki, że tak powiem, bo my z Olą robiłyśmy ogródki, zaczęłyśmy robić tarasy. Był taki program Maja w ogrodzie. Tak, Maja, bardzo oczywiście. Serdecznie cię pozdrawiamy. I od tego tak de facto się zaczęło, bo producentka Mai zaczęła się do nas odzywać i zapraszać, znaczy chciała pokazywać nasze ogrody, bo widziała właśnie nasze treści, powiedziała, że jej się bardzo podobają. Pamiętam, że nakręciłyśmy chyba 7 odcinków razem. I zauważyła nas dyrektorka ówczesna programów tematycznych pewnej stacji. No i zadzwoniła do nas, żebyśmy się spotkały. I pamiętam, że byłam taka w szoku, nawet nie wiedziałam do końca, kim on jest. Ja mówię, Ola, jakaś Małgosia do nas zadzwoniła i chce się z nami spotkać. No i my pojechałyśmy na to spotkanie. Myślałyśmy, że właśnie to było coś, ma być związane z Mają, żebyśmy jakoś tam bardziej były, ale od razu dostałyśmy propozycję swojego programu telewizyjnego.
0: Cudownie. Myślę, że to w ogóle...
1: Więc to historia, że jest naprawdę troszeczkę jak z bajki. No i tak de facto już jak z Olą ostatnio liczyłyśmy, to już 10 rok teraz zaczęłyśmy nowy program kręcić w zeszłym tygodniu i fajnie. Będzie nowa odsłona ogródków od wiosny, więc tak się jakoś to wszystko rozwinęło.
0: A czy w tym wszystkim ta telewizja, no bo jednak internet jest to nasza prywatna, niby takie prywatne podwóreczko, gdzie my sobie tych widzów trochę też wybieramy, natomiast w telewizji to już jest trochę inaczej, to już jest większa produkcja. Czy miałaś na początku, nie wiem, z przejścia takiego, żeby w tej telewizji występować i te kamery i operatorzy i wydawca i reżyser, no bo to już jest bardziej skomplikowane. Czy to nie popsuło trochę tej zajawy takiej, czy wręcz przeciwnie, jeszcze podostrzyło ten smak?
1: Nie, ale powiem szczerze, że po pierwszym sezonie, jak nakręciłyśmy pierwszy sezon naszego programu, żałowałyśmy, bo to było tak wykańczające fizycznie i psychicznie. Też wszyscy się uczyliśmy wtedy tego programu. Pamiętam, że my byłyśmy na planie od 6 rano do 21. To my miałyśmy małe dzieci. Ola była świeżo po porodzie, bo ona wróciła na plan, jak jej córeczka Iga miała 3-4 miesiące. Więc to było ciężkie dla nas, naprawdę. I było takie... My w ogóle cały program kręcimy na takim freestylu. I pierwszy sezon niestety miałyśmy wkładane słowa w usta, miałyśmy scenariusze, miałyśmy rozpisane scenki, co nas naprawdę męczyło.
0: No męczyło. Bo pilnowanie czegoś, co wy tak naprawdę wiecie, co macie robić.
1: Co czujemy.
0: Co czujecie jest...
1: Tak, i de facto osoby, które nie znały się na ogrodach, mówiły nam, co mamy dokładnie powiedzieć. My się troszeczkę z tym nie zgadzałyśmy. Czasami oczywiście, że się zgadzałyśmy, ale było to bardzo, bardzo męczące. Ale od drugiego sezonu już nam dali wolną rękę. Zobaczyli, że chyba nam to pójdzie.
0: Że dacie radę.

0: radę, że dźwigniemy. Tak. I od drugiego sezonu po prostu nie ma scenariusza, nie ma niczego i cały program jest naszym freestylem.
1: Fajnie, fajnie. Posłuchajmy utworu, przerwiemy naszą rozmowę, za chwilę do niej oczywiście wrócimy. Kool G Rap, najnowszy kawałek z Royal Fleshem, z Wado, Never Be.
2: And now, man, this evening is four, and I think we should welcome him because it's been a long time.

0: Kool G Rap, Royal Flesh i Vado Never Be. Audycja na cztery łapy od 18 do 20. I z nami w studiu Iza Szarmach. Witam cię serdecznie.
1: Witam.
0: Po raz drugi rozmawiamy o pieskach, ale też rozmawialiśmy trochę o ogrodach, bo to twoja pasja. Natomiast jesteś z Shagim, można powiedzieć Shagi.
1: Tak. To po nim.
0: To po nim, dobrze, mm-hmm. dobrze. Ale również no, a propos tych psów, gdzieś tam działasz, ponieważ już w najbliższy 27 września, nie wiem jaki to jest dzień.
1: Niedziela,
0: czyli za tydzień, równo za tydzień, odbędzie się Adopciak, najlepsza trasa,

0: 11 spacer adopciaków na polu mokotowskim. No i ty tam się wybierasz, rozumiem.
1: Tak, jak co roku.
0: Jak co roku.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Impreza się zaczyna od godziny 10, a chyba główny spacer będzie o godziny 13.
0: Okay.
1: I naprawdę, tam bardzo dużo będzie miłośników psów. Mhm. I ile razy byłam, było tam bardzo sympatycznie.
0: Okej, okay, czy to jest taki otwarty spacer, że tak naprawdę tam każdy może przyjść i po prostu rozumiem, że spacerujemy z psami ze schroniska.
1: Tak, każdy może przyjść ze swoim pieskiem i dołączyć do spaceru. Tam jest też dużo atrakcji, bo też są konsultacje z behawiorystami. Boże, trudne słowo. Dużo tam będzie atrakcji, ale przede wszystkim są te pieski. Są pieski, będą pieski do adopcji, więc bardzo, bardzo fajna
0: inicjatywa, fajna akcja.
1: Dokładnie.
0: Oby pogoda była, ale myślę, że
1: będzie,
0: pogoda też
1: ja
0: nie przeszkodzi.
1: Sprawdzałaś? Na niedzielę słoneczko mamy.
0: Dobrze.
1: Zamówione.
0: Zamówione, dobrze, bo teraz ma przez dwa dni chyba nam popadać. No,
1: przez cały tydzień niestety.
0: Przez cały tydzień. No to będzie smutnie się zrobi. I też się zawsze zastanawiam, bo te wszystkie takie sformułowania albo często jakieś powiedzonka a propos psów, że na przykład pogoda pod psem, nie? Albo
1: To chyba dobra powinna być, chyba, prawda?
0: Dokładnie,
1: jak pod psem. Tak mi się wydaje.
0: A to taka pogoda pod psem i faktycznie te czasami takie obraźliwe nawet rzeczy.
1: Tak.
0: Nie wiem, skąd to się wzięło. Ostatnio to rozkminiałem, bo tego jest naprawdę dużo. I czemu tak? No bo też pies kiedyś, nie wiem, no miał inną funkcję troszeczkę zapewne i takim przyjacielem nie był, chociaż w dzisiejszych czasach jest. Ogrody i psy. Jak mamy ładny ogród, często są właściciele, którzy mówią, nie, ale z pieskiem to nie, bo mi zacznie kopać. No, zdarzają się pewnie tacy ludzie.
1: On kopie bardzo.
0: Kopie bardzo, ale jak ktoś ma piękny, zadbany ogród, no to jak pies wchodzi, to wiadomo, że mogą być jakieś zniszczenia. No bo psy po prostu się bawią i potrafią wykopać. Czy są funkcjonalne ogrody takie, żeby były dobre dla człowieka i dla pieska?
1: Nie, no jak piesek ma dar niszczenia, no to wszystko jest w stanie zniszczyć. On
0: to
1: mi kopie w moim pięknym trawniku, o które dbam. Mam Wimbledon i po prostu jestem strasznie dumna z trawnika na swojej działeczce. No i dzielnie zakopuję po nim, dosiewam i czekam, aż wyrośnie. No co zrobić? No
0: właśnie, no nie ma co zrobić.
1: Nie ma co zrobić.
0: A jeszcze bardzo ważna rzecz i to jest rzecz, która mnie już od jakiegoś czasu bardzo nurtuje, nawet nie wiem, czy zgłębiałem ten temat, a propos takich informacji wbitych na trawnikach, że tu jest teren taki, że pies tu nie może wchodzić się załatwiać, nie? I ja kiedyś miałem bardzo poważną dyskusję z panią na spacerze, ponieważ ona, a miałem chorą sunię, która tak naprawdę już odchodziła z tego świata. Ja po prostu wychodziłem z nią na trawniczek, tylko ona sobie tam leżała, no siusiała i tak dalej. No i pani nie mogła tego znieść, że ona tam po prostu się załatwia. No i tam powiedziała mi, że tutaj ta informacja, ja sprawdziłem potem, okazuje się, że to jest trochę takie papierem, tym patykiem na wodzie pisane.
1: Tak, tak. No wydaje mi się, że tak. No,
0: są, tak.
1: Znaczy ja gonię i przyznaję się, gonię właścicieli psów, którzy nie sprzątają.
0: Ale to jest oczywiste, bo ja jestem za tym, żeby sprzątać jak najbardziej.
1: Ja jestem tą pierwszą, która pójdzie i powie, że o czymś zapomnieli.
0: Tak.
1: Ale no już bez przesady. Wydaje mi się, że dzieci bardziej niszczą.
0: No właśnie, często człowiek bardziej niszczy niż pies.
1: Dokładnie.
0: Ale najlepszą sytuację miałem, już tak kończąc to wejście, jak się sprowadziłem tutaj na Mokotów ostatnio, to wychodziłem z psem na spacer, no i wiadomo, krzaczki na tym osiedlu, a to już było poza terenem osiedla, tak jakby poza kratą. No i sobie tam siknął, no i wyszła pani ochroniarz, mówi, ale przepraszam bardzo, na te kwiatki nie można siusiać. A ja mówię, naprawdę? Ona mówi, no tak, tak. A ja mówię, no wie pani, ale ja nie mam ze sobą kubeczka ani nic, no bo ja nie wiem, jak miałbym to zrobić. I po prostu pani była tak zbulwersowana, że ten pies obsikuje krzaki. Ja mówię, ale co ja mam zrobić? Droga pani, no to nie rozumiem, dwójka, podchodzę, sprzątam, ale tutaj to co zrobić, nie? No, ale są specyficzni ludzie, którzy czasami po prostu, nie da się z nimi nawet dyskutować.
1: Lubią się
0: lepiej zostawić, lubią się przyczepić. Dobrze, drugi kawałek z nowego albumu Kool G Rapa, tym razem ze swoim oldschoolowym kolegą Big Daddy Kane'em, Fly Till I Die.
2: Born and raised in Corona, anyone you know from Corona, very proud of where they came from. Well, he approached me not too long ago about a story in his old hood about a piece of living history, living and breathing history. History that has had such a profound impact on that community that people living there and those who no longer live there still talk about.

0: na cztery łapy.
1: Wracamy do audycji, ja nazywam się Numer Raz, a w studiu Iza Szarmach, która prowadzi m.in. kanał na Instagramie o ogrodach. Przypomnisz nazwę?
2: Ogrodowa siostra Iza Jolga.
1: Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie, żeby ludzie mogli sobie wejść ewentualnie.
2: Zapraszamy.
1: Jakby chcieli zobaczyć, co wy robicie z tymi ogrodami, bo rozumiem, że to jest projektowanie też ogrodów.
2: Tak, no my przede wszystkim od 19 lat mamy firmę, w której projektujemy i realizujemy nasze projekty. Wszystko, co u nas na stronie, na naszym Instagramie jest pokazane i też zachęcamy do YouTube'a, bo zaczęłyśmy ostatnio, zrobiłyśmy swój kanał na YouTubie, na który też nagrywamy fajne filmy, fajne treści, oprowadzamy po naszych ogrodach, radzimy, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Chcemy przekazać wam wiedzę.
1: Tak, wiedza jest ważna i tak naprawdę też mamy takie czasy, że z tej wiedzy można mądrze korzystać i tak naprawdę to, co my robimy jako twórcy internetowi, no tylko, że tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, że te rzeczy wartościowe trochę gdzieś giną czasami w tym natłoku tego wszystkiego, ale nie do końca, jak widać.
2: Tak, ale to, no, ja nawet chyba z Olą ostatnio rozmawiałam o tym, że jednak ten internet też bardzo dużo ludzi swoją prywatę przerzuca tego internetu. Mhm. My się skupiłyśmy z Olą na naszych social mediach tylko i wyłącznie na ogrodach.
1: Okay.
2: My nie pokazujemy w ogóle swojego praktycznie życia. Mm-hmm. No jedyne, co pokazujemy, to naszą działkę, ale zawsze w nawiązaniu do ogrodu.
1: No tak.
2: No i, ale chcemy się dzielić właśnie tą wiedzą, bo mamy Instagrama, mamy właśnie YouTube'a, mamy e-booki, zaczęłyśmy pisać, mamy już dużo e-booków, które też są właśnie o ogrodach, o tym, jak zaprojektować ogród, o tym, jak na przykład mamy, nie wiem, taras, co posadzić w donicach. No dużo, dużo takich praktycznych rad, właśnie zrób to sam, tak? Okay. Żeby mieć jednak pomysł na to.
1: A czy na przykład sadząc rośliny, mając psa, musimy uważać na jakieś gatunki, które na przykład nasz pies, no bo wiemy, że psy często lubią sobie podjeść trawki, jak się źle czują na przykład, to nie może specjalny gatunek trawy masz specjalnie dla swoich pupili, ale też czego lepiej nie sadzić, bo mogłyby się psiaki na przykład

0: zatruć? No czy tak, nie ma czegoś takiego?
1: Nie, my tak jak z dziećmi, tak jak, nie wiem, my sadzimy na przykład, nie wiem, żywopłoty cisowe i wszyscy mówią, że to jest trujące, bo dzieci, no nie wiem, no mamy razem z siostrami 7 dzieci razem, żadne nic nie zjadło, nigdy się nie potruło i nasze psy tak samo nie jedzą.
0: No tak. No.
1: Więc...
0: To, nie, ale, tak. Szczerze mówiąc, wiesz, no bo
1: Ola,
0: też są...
1: Andry są trujące, cisy są trujące, ale...
0: No myślę, że jak trujące, to też zwierzę ma na tyle ten instynkt, że po prostu
1: wydaje
0: tego nie
1: zje. Wydaje mi się, że tak.
0: No. Bo to chyba tak trochę działa. A właśnie trawa dla psa, czy jest jakiś specjalny gatunek na przykład, który twój Shaggy najbardziej lubi, czy to jest
1: przypadek? Nie, jedyne co mogę powiedzieć, to gońmy na pierwsze siku dalej z naszego własnego, prywatnego zielonego trawnika, bo to pierwsze siusiu troszeczkę wypala, a reszta to jakby przejdzie. No ale...
0: Czyli jednak psie odchody tak naprawdę siusiu, niszczą
1: tak. Pierwsze siusiu,
0: siusiu.
1: Tak.
0: Okay.
1: No po nocce nie da się ukryć, że jest
0: no tak,
1: stężone.
0: Tak, stężone i wtedy, no bo faktycznie czasami tak jest, że widzimy takie plamy gdzieś przy wyjściu, bardziej wypalone, jakby słońce wypaliło, a to jest to.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli pani, ochroniarz trochę miała rację. No, to, że się tak
1: no wiadomo,
0: wystarczyła.
1: Że jak są jakieś krzaczki podsikiwane, no to one żółkną. Nie da się ukryć. No, ja też gonię też tak. No, mam, Shaggy jest pieskiem, Zuzia jest suczką. No jego też gonię, żeby nie wiem, na mury nie wsikał u nas na osiedlu, żeby to jednak... Powiem szczerze, od nas właścicieli bardzo dużo zależy, jak będą te psy postrzegane, prawda? Jeżeli my będziemy ich pilnować i nie dopuszczać do takich niefajnych sytuacji, to wydaje mi się, że mało osób by miało pretensje o te pieski.
0: Zachowywać taką kulturę po prostu. Jeżeli dbamy o siebie i o własną kulturę osobistą, no to dbajmy też o naszego ziomeczka, no bo przecież on sam po sobie nie posprząta, chociaż nieraz bardzo się starają, żeby to zakopać tak. ale ja
1: powiem, że w naszej karierze z Shaggy na początku nawet zjadał. Dokładnie. Sprzątał troszeczkę po sobie, ale szybko z tym tak udało nam się to zwalczyć.
0: Najgorsza sytuacja jest przy sprzątaniu po piesku, jak pies akurat zachce mu się zakopywać. I już nieraz tak miałem, że przed samą pracą i wszystko było na mnie, było to na twarzy, na koszulce. Mówię, no dzięki.
1: Nie wiem, co jest najgorsze, nie wiem, czy o tym mogę powiedzieć, ale dla mnie najgorsze jest, jak myślimy, że sprzątamy swoją kupę, a ona się okazuje zimna.
0: A jest niczyja, dokładnie. Fuj!
1: Zimna! To jest najgorsze. Chodź przez poliweczkę.
0: Ten wątek już możemy zakończyć.
1: Przerwa.
0: Przerwa, tak. Posłuchajmy Jay-Z i Meet the Parents, a za chwilę wracamy do rozmowy. It's a gift and a curse. Yeah. First they love me, then they hate me, then they love me again.
2: They love me again.

0: 15 minut zostało do godziny 19 i za Szarmach w naszym studio razem ze swoim ziomeczkiem Shagim, Mr. Bombastic tak zwany, dzisiaj wpadł do studia. Powiedz mi jeszcze, bo też ten spacer od obciaków jest bardzo ważną inicjatywą co roku, ale czy ty w ogóle bywasz w schroniskach? Czy, bo wiesz, pytam o to dlatego, bo dla mnie na przykład jest to bardzo trudne, pomimo że to jest egoistyczne podejście z naszej strony. Byłem chyba 2 razy na Paluchu i w 2 jakichś innych schroniskach byłem. Dla mnie to jest strasznie ciężkie przeżycie. Ja wychodzę, ryczę, jest źle po prostu. Z drugiej strony przychodzisz, wychodzisz z takim psem na spacer i dajesz jemu radość, sobie też dajesz tą radość, no bo jednak pomagasz. Czy angażujesz się w takie rzeczy, czy z tego względu, że masz dużo swoich zajęć, masz swoje zwierzaki, to robisz to regularnie, tak jak tutaj na przykład na takim spacerze ogólnym, czy zdarza ci się?
1: Nie, do schronisk jeździć? Nie chodzę. Nie chodzisz, kiedyś okay. Poszłam i wróciłam z psem. Więc no ja nie mogę. Ja bym wszystkie zabrała stamtąd. Nie mogę. Mhm. I wiem też, że to jest bardzo też czasochłonne. Ja mam 2 małych dzieci, 2 psy, męża. I czas nie pozwala na to, żeby jednak te całe weekendy tam spędzać. Więc niestety nie, ale ja bym nie potrafiła, ja tak samo bym wszystkie zabrała.
0: No, to jest przerażające, co? Że tak naprawdę to serce tak pęka, no bo ten pies, każdy chce mieć ten domek. No, jak już ten domek dostaje, no to myślę, że wtedy
1: tam są takie trudne przypadki.
0: Są.
1: No, nasza koleżanka Gosia, ona bardzo zaangażowana jest w takie spacery, jest wolontariuszką, jest tam non-stop, no to jak ona nam opowiada, po jakich przejściach psy tam trafiają, to,
0: no, jest to
1: w głowie się to nie mieści.
0: W głowie się nie mieści. Ale a propos tego spaceru w przyszłym tygodniu. Mam taką rozpiseczkę, bo tam będzie się dużo działo.
1: Tak.
0: Dobrych rzeczy. Między innymi na początek pierwsza pomoc przedweterynaryjna, co moim zdaniem jest bardzo potrzebne, bo jednak często panikujemy, wchodzimy w internet, co jest czasami zgubne i powoduje jeszcze większy stres, więc to jest bardzo potrzebne, żeby takie praktyki gdzieś tam były.
1: Tak, no właśnie chyba tego w zeszłym roku nie było, bo my wyjechaliśmy, ale 2 lata temu nie było. Wydaje mi się, że to będą ważne i dla mnie, na pewno też się będę w stanie dużo nauczyć, bo jednak pewnie tak jak dzieci, psy też potrafią się zadławić.
0: No oczywiście, że tak, a tam nie można walnąć w plecki, czyli nie wiadomo.

0: wiadomo, może można, ale pewnie są inne sposoby. Sucha, mokra, gotowanie czy barf? Ty jak karmisz swoje psy? Sucha, mokra czy sama?
1: Gotuję.
0: Gotujesz.
1: Boże, ja im gotuję i strzeliłam sobie w kolano, ale niestety są to dwa adoptowane pseuduchy i oni mają tak delikatne żołądki, Zuszki. Że za każdym razem, kiedy zabraknie mi jedzenia i dam mu puszkę, w nocy żałuję, jak wybiegam z nimi.
0: Domyślam się.
1: No, więc gotuję. Ja, i...
0: Tak, ja gotowałem przez całe życie mojej jednej suni, takiej pierwszej, którą miałem ukochanej, ale potem stwierdziłem, że jednak jest to czasami... Też to gotowanie na przykład mięsa, kurczaków, takich zwykłych.
1: Nie można kurczaków.
0: No właśnie, nie można kurczaków. Też może powodować później jakieś nowotwory i tak dalej. No, o czym się przekonałem na własnej skórze, bo moja sunia dostała raka kręgosłupa. Nie wiem, czy przez to, ale możliwe, że dołożyłem jakąś tam cegiełkę. No i o 13 też nasi wielki spacer adopciaków i wspólne zdjęcie, więc wszyscy będą mogli po prostu się spotkać. I o 14 znowu jest... Powtórka. Pierwsza pomoc przedweterynaryjna, potem wiem, jak rozmawiać z psem, czyli pokaz psiej komunikacji dla dzieci i dorosłych. To jest super, uważam,
1: tak.
0: Żeby umieć się komunikować i zwracać uwagę na te ruchy, które czasami coś oznaczają.
1: Tak, dokładnie.
0: Zazwyczaj coś oznaczają.
1: Jednak to merdanie ogonem czasami nie jest oznaką tego, że się piesek cieszy. Mm-hmm.
0: Tak. A co mi ostatnio też powiedział jeden trener a propos tego, jak ktoś idzie na ciebie z psem i na przykład omija cię, to ja zawsze mówię, to dziwny, nie da się pieskowi przywitać. On mówi, nie stary, uszanuj to, bo może ten pies właśnie wyszedł ze schroniska albo jest w bardzo jakiejś tam terapii swojej i on po prostu na razie nie może tego robić, nie? A ja zawsze trochę tak się podśmiewałem z tych właścicieli. Mówię,
1: także to mówimy, głupi. Że to właściciele beznadziejni.
0: Głupi
1: no.
0: Jakiś. Też muszą się komunikować, zapoznawać. Co mamy tu jeszcze? No i myślę, że takie panele w ogóle, żeby porozmawiać o tych naszych czworonogach, a na pewno najważniejsze, żeby zwiększać świadomość.
1: Tak. Jejku, ja bym chciała bardzo, żeby wszyscy adoptowali, bo po co mamy kupować te psy? My jak zaadoptowaliśmy, to namawiamy wszystkich dookoła, żeby jednak adoptowali. I moja siostra też zaadoptowała. Siostra mojego męża też z mężem zaadoptowali i teraz mamy taką fajną właśnie. Wszystkich wzięliśmy z tej samej fundacji, z panią Kasię bardzo serdecznie pozdrawiam. I wydaje mi się, że te psy trzy razy więcej, znaczy nie powiem, że może więcej, no bo ja też nie miałam, znaczy wcześniej miałam oczywiście psy, bo to mamy były psy, ale takie moje, nie miałam takiego kupionego psa, tylko miałam po przejściach. Jest to dużo pracy, nie da się ukryć, bo te psy po przejściach, Szagi w ogóle jest taki, on jak... Poza anteną wam opowiadałam, no on był odpadem z pseudo i on szedł do uśpienia, bo ma niedorozwój łapek z tyłu. Zuzia była tą suczką, która rodziła te spanielki, które były piękne, malutkie spanielki na OLX-ie niedrogie. No i, ale Zuzia to jest strasznie straumatyzowana. Ona ewidentnie była tak bita, że ona do tej pory, pomimo to, że z nami jest już 6 lat, ona cały czas się boi. No. Więc jest to dużo pracy, nie da się ukryć.
0: Jest.
1: Ale no warto.
0: Warto, bo potem jest to nagradzane tak niesamowitą miłością i takim oddaniem, że myślę, że wszystko, co w tym serduszku małym jest, no to płynie po prostu do nas.
1: Jesteśmy dla nich całym światem, to najważniejsze.
0: Oczywiście. No i jedyny ten mankament, że niestety żyją za krótko. To ja mam nadzieję,
1: też
0: że
1: tak
0: kiedyś,
1: uważam.
0: Skoro naukowcy w Japonii już wymyślają możliwość porozumiewania się z psem, już za chwilę tak będzie, no to mogliby wymyślić jednak dłuższe życie dla naszych psiaków, nie? Że bierzemy i wiemy, że do końca życia z nami będzie. Cudowne. I tych psów by nie było potem właśnie takich przypadkowych. Słuchaj, bardzo ci dziękuję serdecznie
1: Dzięki.
0: Za rozmowę. Iza Szarmach była dzisiaj naszą gościnią i piesek Szagi.
1: I widzimy się w niedzielę.
0: Widzimy
1: do zobaczenia.
0: Obecność obowiązkowa.
1: Pole Mokotowskie.
0: Pole Mokotowskie. Czekamy 10 minut do godziny 19. Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką syli maryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
16: Tak jak my, nie gra nikt.
17: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Chciałbym powiedzieć pięknie, słonecznie i w ogóle cudownie, ale niestety nie mogę tego powiedzieć, bo no, nie jest aż tak bardzo kolorowo na dworze dzisiaj. 17 stopni Celsjusza, deszcz. Odczuwalna to już tylko 16 stopni, więc no, myślę, że musimy do końca wieczora siedzieć po prostu przed radiem i słuchać czwórki. Dobra muzyka, świetne audycje. Patrzę na mapę Polski, cała skąpana w deszczu, oprócz Szczecina. Tam w ogóle słońce chyba cały dzień było, albo przynajmniej teraz jeszcze te resztki tego słońca wychodzą. Natomiast schodzimy na dół, w Zakopanem również pogodnie i tu widzę ta część taka południowo, delikatnie wschodnia jest bezdeszczowa, ale idąc wyżej i przez Warszawę, no niestety te opady dzisiaj będą i będą całą noc, jutro, pojutrze, no i oby po prostu jak najszybciej się skończyły. No bo jednak wrzesień jeszcze powinien być troszeczkę cieplejszy i taki jesienny, ale bardzo przyjemny.
1: Autopromocja.
2: Tydzień minął już od festiwalu Great September. Wspomnienia bledną albo wręcz przeciwnie. W niedzielę po 20 odpalcie wieczorne pasmo muzyczne w czwórce. Posłuchamy wtedy rozmów z artystami, którzy w tym roku wystąpili w Łodzi. Sprawdzimy też, jak sprawuje się Miley Cyrus na swoim najnowszym albumie, czyli Buzz Persuades. A gdyby tego było mało, to pobansujemy wraz z Tamtenem z archiwum 12 cali na godzinę. Zapraszam w niedzielę. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz.

0: a w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Tak jak

0: na cztery łapy.
1: We here! Tak mówili panowie z kawałka, który przed chwilą mogliście usłyszeć, a ja przypominam, słucham audycji na cztery łapy w każdą niedzielę od 18 do 20 i to się nie zmieni, ale od października zmienią się moje wieczorne audycje, bo będą w środę od 21 do 23, na które z was zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Ghostface Killah, Scarface, Kool G Rap w utworze Red Bull Spiral Freestyle. No teraz widzę, że coraz więcej organizowanych jest takich sesji rapowych, freestyle'owych pod wideo dla raperów, przynajmniej tutaj z tego mojego świata. No i to się udaje, bo to bardzo fajnie wychodzi. Jest to zazwyczaj zrobione z dużym budżetem, więc nie ma lipy, ani nie ma bidy. Przyjemnie się to ogląda. No i ten kawałek właśnie był z takiego evenciku, w którym uczestniczyło takich trzech oldschoolowców jak Ghostface, Scarface i Kool G Rap. Przyjemnie posłuchać takich starszych panów już w tak dobrej formie, niesamowitej, no bo to oczywiście wszystko było nagrywane na żywo, więc jak na żywca myślę, że po tylu latach rapowania no, można się nauczyć też takiego rapowania, żeby to po prostu brzmiało wyśmienicie, żeby to wchodziło elegancko. Dobrze, a teraz przejdziemy do niejakiego Ezel, może tak się to powinno wymawiać. One Job, prosty tytuł, bardzo. No i jutro Job już się zaczyna, bo poniedziałek, bo nie traktuję niedzieli jako dnia pracy, no bo jednak tutaj przychodząc na 18 mogę sobie z wami pogadać, popuszczać muzykę i spotkać fajnych ludzi. Natomiast jutro zaczyna się już Job. Od poniedziałku każdy do roboty musi śmigać, więc może ten utwór Izaleja jest dla kogoś z was. One Job, w sumie jedna robota, no to ja mam dwie roboty, albo trzy czasami, na co też nie narzekam. A potem będzie znowu kolejny artysta na literkę E, czyli Imanon i utwór Asinine. Strasznie dziwne, te skomplikowane nazwy. A jeszcze chciałem wam coś jednego puścić, ale nie znalazłem. Znalazłem informację, że taki utwór się pojawił, bądź też ma się pojawić. Najnowszy kawałek Naina, rapera, który w latach 90. naprawdę grał, no, może nie pierwsze skrzypce, ale któreś tam z kolei. Natomiast był znaną postacią. No i ten najnowszy utwór prawdopodobnie, bo też nie znalazłem tej informacji, jest wyprodukowany przez samego Funk Master Flexa. A właśnie, widziałem to na profilu Funk Master Flexa, dlatego mi się to pojawiło. Ale nie znalazłem całego kawałka, nad czym ubolewam. Mam nadzieję, że on gdzieś się niedługo pojawi i będę mógł go dla was specjalnie zagrać. Jedziemy z muzą.

0: i Manon i Asinine, tak ten numer się nazywał. Zastanawiałem się, bo myślałem, że to jest nowy kawałek, ale pomylili mi się artyści. To jest oldschoolowy kawałek z 99 roku, ponieważ zastanawiałem się nad długością, bo to 4, prawie 5 minut kawałek. No, dzisiaj naprawdę nie robi się tak długich utworów. Chociaż wcześniejszy, zrobiony przez Izel One Job, no też nie był wcale krótki, bo 3,5 minuty, a ten utwór akurat miał 2 dni. Ma 2 dni, bo to jest totalna świeżyzna z 18 września. No i też bardzo przyzwoity numer, różniące jedynie 27 lat. Te utwory to taka różnica czasu w sumie nieduża, ale z drugiej strony patrzeć na te wszystkie zmiany, które przeszły przez muzykę, przez w ogóle społeczeństwo, przez no, od technologii po jakieś własne eksperymentalne muzyczne przygody. Więc moim zdaniem tam, jeżeli chodzi o rap, to cały czas będzie żywa muzyka, pomimo że no niby nigdy nie była grana na żywo, bo była samplowana, ale z drugiej strony była samplowana z żywych instrumentów, stąd ta dusza jeszcze w latach 90. Oczywiście umiejętność ogrzania tego dźwięku, umiejętność sprawienia, że po prostu słuchamy i no jest to coś wyśmienitego, a takie były lata 90. Jak sami słyszeliście, ten kawałek był dosyć chłodny ziomeczków z grupy Imanon, ale no ten oldschoolowy vibe bębnów i tego groove oldschoolowego, myślę, że szedł tak, jak powinien iść właśnie wtedy. Co nie oznacza, że dzisiaj nie dałoby się do tego rapować, bo są raperzy jeszcze, którzy to udowadniają. No i myślę, że ja jestem jednym z takich raperów, ponieważ te nowe brzmienia mi jakoś totalnie nie kręcą, pomimo tego, że mój kumpel Mus powiedział mi, że tak naprawdę na innych bitach ja zupełnie inaczej rapuję. Więc to też jest taka sytuacja, że coś innego i wiadomo, że wyzwala w każdym jakieś inne pokłady tego, co możemy zrobić z słowem. Natomiast myślę, że zarówno przed Izelem, jak i nie wiem, a propos chłopaków z Emanon, bo z tego, co zobaczyłem, to oni za dużo tych albumów nie wydali. Chyba tylko właśnie jeden, tak mogę stwierdzić. Nie ma naprawdę zbyt dużo informacji. Jeżeli znajdziecie, możecie mi podesłać, z chęcią zerknę, a jeżeli znajdę, to również się z wami podzielę. Drake już za chwilę, New Bestie, a potem Put Us On, Dizzy Hallow. Dwie nówki sztuki. Drake już trochę starszy, no bo wydany z tych płyt, które ostatnio wyszły, ale z kolei Dizzy Hallow, świeżyneczka.
1: Since when? Wait, I broke. Shout out to all my sexy, beautiful, fine ladies in the building. Bitch, I'm trying to make sure you're all in here.
2: Okay. Yeah, yo, no L, take out the baseline. Yo, my girl, suck in your waistline.

Tengo rato buscándote, mijo. Vámonos a trabajar. Ya es tarde.

Dizzy Hollow, Pure As On w najnowszym kawałku, chociaż ten utwór brzmiał jak z lat 70. albo 80. Samo brzmienie instrumentów, które się tutaj pojawiły, w sensie samplerów i maszynek do robienia bitów, no myślę, że tutaj było sięgane do takiego fajnego oldschoolowego brzmienia specjalnie, nie bez przyczyny, no ale też wydaje mi się, że to całkowicie naturalne, że wracają te brzmienia, które kiedyś, najbardziej zastanawiam się nad tym, bo dzisiaj na przykład w utworze Fabulousa, który był takim freestylem, tak był nazwany, to tam był w podkładzie utwór LL Cool J'a i ten utwór był z wokalami LL Cool J'a. To mnie zastanowiło, w sensie na samym końcu. Nie wiem jak przez całą zwrotkę, bo się nie dosłuchiwałem, ale faktycznie było to słuchać, jakby już była taka akcja, że w ogóle bierzemy sobie kawałek ziomka i tak naprawdę tylko i wyłącznie ściszamy tam wokale, dzięki oczywiście aplikacjom, AI-om i wszystkim innym możliwym narzędziom i rapujemy sobie pod... Nie kumam totalnie, ale może właśnie Fabulous opatentował coś nowego i świeżego i teraz tak się będzie tworzyć bity. No co już jest normą oczywiście, że sięganie do lat 90. do sampli hip-hopowych z lat 90. też już jest normą w zasadzie, bo coraz więcej utworów z samplami właśnie, które pojawiały się na płytach z lat 90., a tak naprawdę nie z samplami, tylko już wykorzystywane są kawałki hip-hopowe, nie te oryginały. Historia zatoczyła koło, no bo trochę zjadamy swój własny ogon, ale z drugiej strony... tych kawałków z lat 90., no to mało kto pamięta, jeżeli ktoś się rapem nie interesuje na co dzień i nie interesował, natomiast to jest odświeżanie i możliwe, że komuś się przypomni albo po prostu ktoś się zajawi tym kawałkiem i może sprawdzi sobie ten oryginał. No ale Dizzy Hollow, Eternalism, tak nazywa się album najnowszy tego gracza z Kalifornii. Dziewiąty w ogóle krążek, no dziewiąty krążek, jeżeli już się chłopina narobił, no i tym kawałkiem myślę, że też pokazał to, że taki powrót to całkiem, to nawet nie powrót, tylko po prostu nowa era, nowa gra, nowy ja. O, może tak powiedział. Dobrze, za chwilę przejdziemy do Dead Weight, utwór Stress i to jest w ogóle też utwór pochodzący z 1998 roku. Nie znałem tego wtedy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tytuł mi zachęcił, Stress, no bo jest to tytuł kawałka Organized Confusion z albumu Stress Deaxation Agenda, więc od razu zwrócił moją uwagę, do tego dzisiaj go zagram. 4 minuty prawie trwa, fajnie. A potem będzie The Infamous Amadeus, czyli Post on the Block, Shorty Sha, Sauce Bishop. Totalnie nie znam, z chęcią poznam. Posłuchajcie.

0: na cztery łapy.
1: Audycja do godziny 20, czyli jeszcze 22 minuty zostały, bardzo mało, no ale czas po prostu, jak robi się coś fajnego, leci bardzo szybko, a no ja mam poczucie, że robię coś przyjemnego, przynajmniej ja, mi jest przyjemnie. Mam nadzieję, że wam również. No tym bardziej, że audycja o psiakach nie może być nieprzyjemna, chyba że ktoś na przykład na maksa nie lubi psów, a są tacy ludzie, można takich spotkać na swojej drodze w życiu i myślę, że tutaj totalnie nie ma co z tym dyskutować ani wchodzić w jakąkolwiek polemikę, bo jeżeli ktoś faktycznie nie lubi psów, bo na przykład się ich panicznie boi, albo ma uczulenie, albo po prostu nie lubi, no to ciężko kogoś zmusić do tego, żeby po prostu zmienił swoje podejście. Ale znam ludzi, którzy mają uczulenie na psy i mają psy, więc da się to pogodzić. Zależy też, w jakim stopniu to uczulenie na pewno dokucza, bo zapewne są ludzie, którzy są bardzo uczuleni, to jest po prostu niemożliwe. No ale posiadanie swojego przyjaciela, który ma cztery łapy, jest chyba czymś wyjątkowym w naszym życiu i myślę, że każde to życie, które jest dla nas, takiego pieska, takich żyć, jeżeli mamy całe życie psy, no to średnio licząc, nie wiem jak średnio licząc, no bo to ja, jedna moja psinka żyła na przykład 19 lat, druga żyła 8, trzecia żyła 13, więc ten wiek jest często no totalnie nie do ogarnięcia. Ale jednak tych psów możemy przez całe życie mieć pewnie około 5-6, jeżeli oczywiście my jesteśmy w stanie opiekować się tymi psami i dopóki możemy się opiekować, wtedy możemy posiadać zwierzaka. Pamiętajmy też, że jeżeli już na przykład no, nie możemy wychodzić z nim na spacer, szukajmy pomocy, szukajmy ludzi, którzy się tym mogą zająć, a są tacy ludzie, są ludzie, którzy mają dobre serca i którzy na pewno z chęcią wyprowadzą psiaka. Za tydzień w niedzielę 27 września zapraszam was jeszcze raz na Pola Mokotowskie, na spacer adopciaków. Tam będzie można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat psów, to po pierwsze, na temat relacji, myślę, że człowiek-pies, ale też relacji między nami, ludźmi, bo często te sytuacje, które są, no, które się pojawiają na naszej drodze, nie wynikają z jakiejś niechęci naszych czworonożnych przyjaciół, tylko raczej z naszych niechęci, z naszych obaw, a myślę, że każde takie spotkanie z kimś, kto się na tym zna i może fachowo opowiedzieć, fachowo, ale takim normalnym, ludzkim językiem, jak tymi psami się mamy zajmować, jak mamy się czasami zachowywać w niektórych sytuacjach, no to myślę, że to jest warte, ten nasz czas po prostu, który tam poświęcimy, jest warty tego, żeby no, gdzieś tam tą wiedzę posiąść i ewentualnie też ją poszerzać, tak jak jesteśmy w stanie to zrobić, a może zainteresujemy się bardziej na przykład tematem psów i wsiąkniemy w to jeszcze głębiej. Na pewno posiadając psa, jesteśmy chyba szczęśliwszymi ludźmi, bo zawsze ktoś się cieszy na nas widok. Nawet jak mamy kiepski dzień, to faktycznie wracając do domu zapominamy chociaż na chwilę, no bo ten pies po prostu nas tak wita i tak nas kocha, że wszystkie smuteczki idą precz.

0: A z nami w studio już znany wam na pewno Adam Smolarek. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy wiesz, że znowu chciałem powiedzieć Michał?
1: Uważaj sobie. Uważaj sobie.
0: Nienawidzisz tego imienia?
1: Sosciuchy i borciuchy. Nie, po prostu...
0: Nie, ale znowu, wiesz co, już teraz mówiąc to tak, już wiesz, żeby tylko się nie pomylić, to samo zrobiłem z bonusem, nie? Że bonus BGC, a nie RPK.
1: O Jezu.
0: To był trochę strzał taki w kolano.
1: Z tym trzeba uważać, faktycznie.
0: Trzeba
1: bardzo
0: uważać.
1: Bardzo różni mężczyźni. Nie, no ja pozdrawiam mojego tatę imieniem Michał, pozdrawiam mojego byłego kolegę z audycji imieniem Michał, więc nie,
0: no. Tak, no.
1: Pozdrawiam
0: dobrze.
1: Ciebie imieniem Michał.
0: No właśnie, to miło, no. Że pozdrawiam. Słuchaj, co u ciebie dzisiaj w audycji?
1: Dzisiaj u mnie dwie rozmowy nagrane podczas Great September w tym roku, czyli najpierw zespół, powiedzmy, garaż rockowy Transit. Śmieszne chłopaki, łapałem ich tuż po koncercie, więc byli na maksa zgrzani, tacy, wiesz, pokoncertowo.
0: Rozemocjonowani.
1: Tak, oj tak, dlatego to będzie wesoła rozmowa, ale też Casoil, znana nam w radiowej czwórce, debiutantka z Będzie Głośno. Dziewczyna, która niebawem wyda nowy singiel, a my dzisiaj zrobimy przedpremierę tego singla, także tak to będzie na przykład.
0: A festiwal sam w sobie fajny?
1: Festiwal spoko, tak, no jak zawsze, wiesz, 100 koncertów do zobaczenia,
0: dużo.
1: Zawsze co? I w tym roku pierwszy raz, Great September.
0: Trzy ile?
1: Trzy.
0: Trzy dni, 100 koncertów, 3 dni to bardzo dużo.
1: Tak, to dużo, no bo mamy kilkanaście scen w sumie łącznie, z tym, że w tym roku Great September pierwszy raz wyszedł trochę poza Polskę, dlatego że Nextfest w Poznaniu już na przykład robi tak chyba z 2-3 lata, że zapraszają niewielkich artystów, ale z zagranicy. No to Great pierwszy raz zrobił to w tym roku. No i kurczę, strasznie mi dziwnie to mówić, ale to były moje ulubione koncerty w tym roku.
0: Znaczy
1: Transit był super, ale po prostu przykładowo to właśnie moi goście, którzy będą po 20, ale no Los Bichos, które też zagramy, bardzo dobry koncert, czy Dove Ellis, no to jest klasa, więc chciałbym, żeby, mam nadzieję, że nasi artyści też są tak odbierani, gdy jadą za granicę, może
0: no,
1: tak, a wiem, że się zdarza.
0: Zdarza się, bo myślę, że tutaj u nas też jest ten potencjał, który jeszcze
1: oczywiście
0: do końca tego świata tam nie zrewolucjonizował, ale myślę, że to nastąpi w końcu. Muzycznie.
1: Oby.
0: No, myślę, że damy radę. Także do godziny 22 jest.
1: Trzeciej.
0: Boże, ile informacji, ile muzyki.
1: Bardzo dużo.
0: Cudownie. Zapraszamy, Adam zaprasza w swoim imieniu.
1: Zapraszam
0: w twoim imieniu, a ja się z wami żegnam. Mówię wam oczywiście dobrego wieczoru, nie dobrej nocki, żeby się spać nie poszli.
1: No.
0: Przez co najmniej 3 godziny musicie tutaj być z Adasiem.
1: No ja myślę.
0: I czuwać, no i korzystać z wiedzy, tak, i z ciekawostek, bo na pewno artyści...
1: Będę sprawdzał. Lista obecności.
0: Tak jest. A ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. 10 minut do godziny 20 zostało. Jutro słyszymy się w audycji Numer Raz na Fali o godzinie 21. Jutro DJ Technik Figlina, nowy projekt, niesamowity... tylko na winylu, dodatkowo album ze zdjęciami Grochowa. Ciekawy projekt bardzo, więc ja sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję, trzymajcie się, hej!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
12: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: steal some from me. No i takie właśnie dzieło zostawił nam numer raz po swojej audycji. Przypomnijmy, że numer wraca jutro po 21, a tymczasem dzisiaj 20.
1: Pogoda.
0: Ja się pytam, co to jest? Wychodzę dzisiaj z domu koło godziny, nie wiem, 16, piękne słońce, kilka chmurek tylko, a tymczasem 17 i co? I ulewa. Także to nie jest pogoda, jakiej byśmy się spodziewali wychodząc na miasto i chodząc po prostu po mieście, właśnie będąc na zewnątrz, no ale niestety tak to czasem bywa i tak też będzie w najbliższych dniach. Możemy spodziewać się opadów deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Co więcej, w tym momencie mamy też wydane ostrzeżenia dla większości kraju, ostrzeżenia przed wiatrem, z tym, że w niektórych miejscach, tak bardziej na północnym wschodzie, to są powiaty Giżycki, Mrągowski, no tak, no to te okolice, tam też ostrzeżenie przed silnym deszczem. No więc uważajcie na siebie, jeśli jesteście w Chojnicach za to, to wam współczuję, bo tam jest zimno, 12 stopni w tym momencie, natomiast w Krośnie 23, spoko. Czemu nie? Czemu miałaby być inna amplituda temperatur w Polsce? Zapowiada się jednak na to, że w górach już będą pojawiały się może jeszcze nie przymrozki, ale temperatury bliskie zeru. 3 stopnie na plusie w górach. Kiepsko.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Los Beaches, zespół instrumentalny, a tu proszę, nagle wokal. Ambrose Kenny Smith z grupy King Gizzard and the Lizard Wizard, oczywiście.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Przy mikrofonie jak najbardziej ten słowiczy głos realizuje Iga Kamińska, wydaje Norbert Bożym, a to było wspomniane już Los Beaches. Zapowiada się album Los Beaches and Friends Volume 1. On ukaże się w listopadzie i jak wskazuje nazwa krążka, no tym razem jednak jest tak, że zespół instrumentalny sięga po pomoc różnych znanych lub mniej znanych muzyków i wokalistów. No, to przede wszystkim, no bo jeśli spojrzymy na Los Beaches, to dziewczyny korzystają co najwyżej z jakiegoś prostego skandowania, to nawet nie są słowa, tylko jakieś je do rytmu i trochę o to chodzi w tym zespole, że tam słów nie ma. No to proszę, teraz jednak pojawią się goście i słowa będą. No i też tak się okazuje, że wychodzi nam z tego całkiem great septemberowy, o właśnie, dziwny przymiotnik, odcinek, dlatego że Los Beaches grały na Great September, Transit grał na Great September, Castle też grała na Great September, także będziemy sięgać do takiej właśnie muzyki. No dobrze, motorek już odpalony ze sprawą Ambrose Kenny'ego Smitha i nie zamierza zwolnić, nie zamierza przestać, nie zamierza gasnąć. Zadba o to grupa Transit, już za moment rozmowa z nimi nagrana właśnie podczas łódzkiego festiwalu. Zapraszam do 23.00.

0: Tranzyt, grupa z Olsztyna. Spotkałem się z nimi w pubie Iron Horse podczas Great September, no i chłopaki chcieli pogadać jednak już po swoim występie, nie przed, także myślę, że będzie wesoło. Także dajmy im wybrzmieć, posłuchajmy, co też ciekawego mieli do powiedzenia.
1: No dobrze, zespole Tranzyt, dzień dobry.
2: Cześć, od razu przepraszam za swój głos, bo jest nieistniejący po graniu. Trochę istnieje, dobra, przesadzam, że nieistniejący.
1: A przedstaw się.
2: Jestem Michał z zespołu Tranzyt, to jest mój kolega Piotrek.
3: Cześć, ja jestem Piotrek.
2: To jest mój kolega Tomek.
4: Cześć.
2: I to jest mój kolega Tymi.
5: Cześć.
2: No, jesteśmy Tranzyt.
1: Jesteście tuż po koncercie przede
2: Dokładnie.
1: Wszystkim, to trzeba dodać. Widzę, że jest gorąco.
2: Jest gorąco.
1: No i na scenie też było. Przyszedłem tu, ludzie tańczą. Jestem zadziwiony, bo to tak przez całego Greata tutaj jednak przeważnie jakieś hardcore punki, coś, nie? A tu nagle jednak można przyjść i się pobawić.
2: My lubimy taniec i jesteśmy bardzo zadowoleni, jak ludzie tańczą. Traktujemy tą muzykę taneczną, więc...
6: Zachęcamy.
3: Ja nie lubię tańca.
1: To co lubisz robić?
3: Jeść pizzę.
2: Piotrek robi różne dania w domu, czyli con carne na przykład, w jednym garnku. Jest specjalistą od tego typu rzeczy. Nie ma kołdry w domu, ukrywa się skórką od banana.
3: I lubię odwiedzać mojego wróża. Pozdrawiam wróża Mateusza.
1: A czego się dowiadujesz od niego zazwyczaj?
3: Na przykład, kiedy możemy zrobić próbę z zespołem Tranzyt.
1: I kiedy to jest? Nigdy?

0: To jest prawie nigdy. Słaby jest kontakt z Mateuszem.
1: Ale wracając do tego, że było gorąco. No, tak. W ogóle mam wrażenie, że gracie. Bardzo fizyczne to jest to granie.
0: Tak. Ale niepotrzebnie, w zasadzie, w sensie robimy to sobie na własne życzenie. Moglibyśmy być niefizyczni w tym, jakbyśmy chcieli.
1: Dobra, stary, ale trochę nie o to chodzi.
0: Tak, nie o to chodzi, nie o to chodzi, tak, tak, tak.
1: Dobra, pytanie kontrolne. Michał Wiśniewski, hit czy kit?
0: Hit totalnie, hit na maksa. Filiżanka, ich troje, mam dwie płyty, bardzo lubię piosenkę Geranium. Spadnijmy w dół, spadnijmy. To jest taka, kocham. Michał Wiśniewski jest the best, totalnie.
1: Widzę, że chłopaki się przychylacie do tego.
2: Tak, zdecydowanie.
3: Zdecydowanie.
1: Bardziej entuzjastyczni nie będziecie. Nie. Rozumiem. No dobrze, a co was zatem w dzisiejszych czasach ciągnie do muzyki, która przy pierwszy tag, jaki przychodzi do głowy, to jest retro?
0: Nie wiem w sumie. Myślę, że muzyka garażowa ma w sobie niesamowitą wartość, że jak się jej słucha, to od razu chce się grać. Jest na tyle prosta, że przyciąga do grania, jest po prostu banalnie idiotyczna i jest taka inkluzywna bardzo, o tak myślę, że każdy może i to jest świetne w tym.
1: Okej, okay, czyli wybraliście to, bo nie umiecie grać.
0: Tak, dokładnie.
2: Kurde!
1: Do pustej bramki.
0: Tak,
1: z drugiej strony, wiesz, można powiedzieć, że King Gizzard to też jest granie garażowe, a z drugiej strony, no tam są jakieś już skale mikrotony, jakieś dziwne rzeczy, jak się okazuje.
0: No tak, tak, tak. Generalnie, kto to powiedział? Kto to powiedział? Ty Seagal bardzo dobrze, że muzyka garażowa ma swoją granicę, w sensie do jakiegoś etapu można dojść i później naturalnie chce się wykonać jakiś krok dalej. Każdy garażowy zespół praktycznie z tego renesansu lat 2000 zrobił progres w jakąś nową, inną stronę niż garaż. I myślę, że to jest też natura tej muzyki, że zaczyna się od tej prostej strony i gdzieś się znajduje swój dźwięk i idzie się w tę stronę.
1: Okay, jakiego dźwięku wyszukacie zatem?
0: Giz. Nie mogę, kurde. Giz jest, kurde, strasznie trudne.
1: Mieliście konkurencję w tym samym slocie, czyli Dovelis był, on supportował Giz, to jest jedno, a drugie, no miejscami słychać, że tak, bo to jest taka muza, no,
0: tak,
1: podobna.
0: Tak, bez Giz.
1: Tak, bez Giz. No, ale no, okej, okay, jest to ciekawy pomysł, ale dobra, Farmy Botów rozumiem, Nepo Babies, to jest wasz kierunek.
0: Trochę tak, no może...
2: I muzyka romska.
0: Muzyka romska, totalnie. Jutro gram koncert z zespołem Hitamo w Baczewie. Zapraszam serdecznie wszystkich.
1: Co to za zespół?
0: Zespół romskiej, muzyki romskiej. Gramy różne standardy muzyki romskiej oraz utwory autorskie zespołu Hitamo.
1: Jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, nie wiedziałem tego.
0: My z Piotrkiem się poznaliśmy w zespole romskim Romanca. Grałeś...
2: Międzynarodowym zespole muzyki Romów.
0: Tak, i to jest absolutnie
1: skąd
0: prawda.
1: Skąd się tam wzięliście przede wszystkim?
0: Kurde, to jest świetne pytanie.
2: Myślałem, że na koncert tego zespołu przychodzą dziewczynki, ale później okazało się, że nie.
0: Nie, nie, na koncert Romów nie przychodzą dziewczynki w dużej ilości, niestety. Albo stety. No, jesteśmy, wiesz, kurde, tu i tam, nie?
1: No. Czy jest coś, czego na tym etapie jako tranzyt boicie się zrobić na przykład?
0: Boimy się, widzimy takiego małego ludzika i boimy się z nim pogadać generalnie, strasznie, wszyscy.
1: Co to za ludzik, powiedz mi?
4: On jest bardzo mały. A widziałeś go może?
1: Może ty wiesz, jest mały ludzik.
5: Właśnie ja też go szukam cały czas, niestety nie znalazłem.
1: Co się stanie, gdy go znajdziecie?
5: O, nie wiadomo.
0: Ja nie ręczę za siebie na pewno. Psuje nam plany generalnie, od dłuższego czasu.
1: W jaki sposób?
0: No właśnie z tym Giz, nie?
2: Kto to jest ten Giz? Kim on jest?
0: Nie wiem, ale mały ludzik na pewno coś o tym wie.
6: Wrogiem małego ludzika.
7: No i sami widzicie, jak to było. Tranzyt, zespół nagrany podczas Great September. To jeszcze nie wszystko na temat małego ludzika. Przed nami teraz młoda megalomania.

0: Młoda megalomania, pasmo muzyczne w radiowej czwórce, tego właśnie słuchacie, ja nazywam się Adam Smolarek, a to tranzyt w radiowej czwórce, tranzyt też na festiwalu Great September.
1: No dobrze, a więc skończyliśmy na małym ludziku, ale jednakowoż wróciłbym do Grańska i na serio, jaki jest cel?
2: Jaki jest cel? Kurde. Tak serio, to jest bardzo dobre pytanie, zadaję sobie czasami. Czasami mam tak, że sobie myślę, że to jest w ogóle do niczego, ta muzyka w ogóle. I w ogóle ci ludzie, co to robią. Tak mam czasami i sobie właśnie się zastanawiam tym celem, ale im więcej się nad nim zastanawiam, tym jest gorzej. Nie polecam się zastanawiać nad tym za dużo.
3: Ogólnie to jest projekt, w którym realizujemy swoje marzenia i bardzo lubimy ze sobą grać i dlatego to robimy.
2: O, ale Piotrek powiedział. No, lubimy siebie przede wszystkim nawzajem, to jest chyba też duży element tego.
1: To jest przyjemność, ale troszkę odskoczy od tego, co na co dzień, nie?
2: Tak. Kurde, to na co dzień to jest do dupy, strasznie.
1: Rok temu na Grejsie grał na przykład zespół Szajs.
2: Tak.
1: Który to zespół Szajs jest zespołem złożonym z muzyków, którzy raczej mają jakieś tam wykształcenie, ale w którymś momencie stwierdzili, że... A może byśmy podali ryja?
4: My też mamy wykształcenie.
2: O. Tak, ale prawda.
4: Ja jestem inżynierem. Nie, naprawdę nie jestem, ale...
2: Ale magistrem jesteś.
4: Tak, ale ja byłem na ślubie kolegi z Szajsu i pozdrawiam go.
1: Pozdrawiam również. A czego magistrem jesteś?
4: Jestem kompozytorem. W sensie, naprawdę.
2: Kompozycji klasycznej.
1: Co ty robisz w tym zespole?
5: No. Tomek realizuje swoją pasję i marzenia spełnia, a dodatkowo cały czas szuka małego ludzika.
2: Dokładnie. Piotrek też się uczył. Wszyscy generalnie, Tomek tylko nie był w szkole muzycznej, ale był na akademii. Generalnie więc wszyscy też jesteśmy z tej strony wykształconej, nie?
1: No to co to za teksty na początku, że granie dla prostaków i tak dalej?
2: Bo jesteśmy wciąż prostakami, nie? Połowę z nas wyrzucili z tych placówek generalnie.
1: Co byście tam robili takiego?
2: Ja się uczyłem jeszcze na perkusji klasycznej. Marimba, wibrafon, takie tego. I co?
1: Nie było to dla mnie, nie? Bo byś pograł i skończył w kosmonautach może.
2: O, na przykład, tak, tak. Prawda.
1: Jest taki zespół.
5: Pozdro dla Tymona Kosmy.
1: Pozdro. Ale wiecie, wczoraj na przykład Andrzej Piaseczny opowiadał, uwaga,
2: o.
1: Zaskakujące, że tak, jednym z elementów jego zdania egzaminów w szkole muzycznej było to, że profesor powiedział mu: Andrzejku, super, ale nie graj już więcej na pianinie. Obiecaj mi, nigdy więcej nie dotkniesz pianina.
4: Andrzej Piaseczny, hit czy kit?
1: Po wczoraj absolutnie hit, bo wiecie, muzyk, który wydawałoby się jest, no nie wiem, czy was interesuje taka muzyka na co dzień.
2: Totalnie.
1: A mnie nie. Natomiast zagrał zestaw utworów jakichś nieznanych, b-side'ów. Na sam koniec zagrał jakiegoś hita, ewidentnie było widać poruszenie. I powiedział, że ci z państwa, którzy mnie znają, myślą może, że właśnie rozwiązał się worek z przebojami, że teraz będziemy grać tak. Otóż nie. Kończymy koncert. Dziękuję, do widzenia.
2: Oh yeah.
1: Szanuję.
2: Andrzej.
1: Jest to...
2: Pozdrawiamy cię.
1: Duże...
2: Za to,
1: duże
2: za co zrobiłeś.
4: Może Andrzej jestem małym ludzikiem.
2: Może Andrzej jestem małym ludzikiem, którego szukamy.
1: Być może.
2: Możliwe, że tak, chociaż... Nie wiem. Ja lubię też bardzo Jacka Stachurskiego. Jacek, jeśli słuchasz, odezwij się do nas.
1: Jeśli chodzi o postaci wielkie, to na miejscu był Marian Lichtman.
2: O!
4: Bardzo chciałbym go kiedyś zobaczyć.

0: Kurde, i Czesław Mozil gra chyba teraz.
1: Tak.
0: Kurde, mol.
1: Prawda. Chcecie tam iść?
0: Nie.
2: My lubimy wszystko, ale my w ogóle nigdzie nie chcemy iść.
0: Tak. Strasznie dzisiaj, kurde, nie chcieliśmy nigdzie iść cały dzień.
2: Ja bym chciał do McDonalda.
0: No, ja chciałbym do McDonalda.
1: Idziecie na after?
0: Nie. Oni jadą do Katowic.
2: No McDonalda na after.
0: Do McDonalda na after. Oni jadą do Katowic, chłop ma jutro też jakieś tam rzeczy. Cały czas mamy jakieś rzeczy, kurczę, to codzienność jest do dupy. No my robimy sport, tylko czekamy aż Deathnail zagra, bo wstawiamy backline. I, ale też w ogóle super, bo zostaniemy na koncert, ale się jaram, bo moczyłem siostrze, to jest fajne granie bardzo.
1: Powiedziałbym też, że to jest granie, kurczę, dużo mocniejsze, nie?
0: Tak, tak.
2: Oni są dużo mocniejsi niż my w ogóle.
1: Tak.
2: Co robią?
1: Fizycznie?
0: Fizycznie myślę, że
2: nie, fizycznie...
0: położyliby nas, Tomek, no położyliby
1: kto
0: nas.
1: Wygrałby na rękę?
2: Mały ludzik
1: wokalista.
0: Mały ludzik.
1: Tranzytu czy wokalista?
0: Zależy, czy byśmy znaleźli małego ludzika. Jakbyśmy mieli małego ludzika po swojej stronie, totalnie my jesteśmy...
2: Nie, bo na rękę to jest za łatwo, my mamy spryt.
0: Odyseja, oglądałeś taki film?
2: Nie oglądałem, ale czytałem.
0: To jest o sprycie.
2: Ja czytałem.
3: Dobra.
1: Skoro tak, zatrzymajmy tylko do śmiechu pytaniem o wydawnictwa nas jakieś następne. Kiedy będzie was można posłuchać dalej?
0: Jak dostanę wypłatę, kurde. I okay. Będę mógł wydać to, co mamy nagrane. Mamy nagrany cały materiał pierwszej płyty. Mamy bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no mamy, kurczę, naprawdę sporo materiału na następne nagrania. Bo szybko pracujemy nad tym materiałem i wyprzedzamy swoją umiejętność nagrywania tego dramatycznie. I musimy nadgonić temat, bo nie można tego kisić za długo.
1: Czyli King Gizzard. No,
0: trochę ta, niestety, nie wiem.
3: Tylko, że wolniej nagrywamy.
0: Tak, tylko, że wolniej nagrywamy, dokładnie.
1: Przejdzie czas.
0: I, tak jest. I po polsku śpiewamy, w odróżnieniu do tych
1: królesesów. Ale wiecie, oni też poszli ostatnio w tę estetykę taką trensowo-rave'ową.
0: Tak, ale czekam na ich polską płytę.
1: Może trzeba zaproponować.
0: Tak. Polska z Michałem Wiśniewskim i Andrzejem Piasecznym.

i niech ktoś spróbuje mi powiedzieć, że nie ma nowej, dobrej polskiej muzyki. Oczywiście, że jest Zofia Justyńska i kawałek Serotonina. On pierwszy raz ukazał się w wersji live, ale z racji, że Zofia zbliża się do wydania płyty w tym momencie, no to będzie tego więcej w wersji już rejestrowanej, normalnie studyjnie, dobrze też miksowanej, masterowanej. Jak to, co mogliśmy usłyszeć właśnie. Świetny numer napisany wraz z Hubertem Denkiewiczem, i który też produkował ten kawałek. Także wow, fajna rzecz. Nie mogę się doczekać. Polecam koncerty Zofii, polecam słuchanie jej muzyki, bo mamy tutaj do czynienia z głosem, który jest naprawdę świadomie prowadzony. Mamy do czynienia z piosenkami, które są poetyckie, ale nie do przesady. Także wszystko tutaj gra i bardzo mnie cieszy, że komuś się chce taką muzykę robić. O, może tak, przy tym zostańmy. No i teraz krótki przerywnik na muzykę zagraniczną jednak. To dlatego, że niecodziennie dostajemy nowy utwór od Soccer Mami. Minęło już ile? 3-4 lata? Nie no, 2 lata chyba od jej ostatniej muzyki. A teraz, proszę bardzo, mamy nową piosenkę. Piosenkę, która dotyczy trochę tego, że niektórzy chcą unikać problemów, chcą się od nich odciąć, niektórzy chcą patrzeć w gwiazdy. No tak, Rings of Saturn od Soccer Mami. To przed nami.

0: Ależ ja lubię ten numer. Kasoil, jaki masz znak? Na festiwalu Great September spotkałem się również z nią. Na jej koncert akurat nie dotarłem, bo nie opanowałem jeszcze umiejętności bilokacji, wiecie. No, przyjechałem tutaj do Warszawy z powrotem w sobotę zrobić audycję z Żoliborza. Kasoil grała no mniej więcej wtedy, kiedy tę audycję kończyliśmy, czyli o 18:00. Zanim dojechałem do Łodzi, no to już było dawno, dawno po jej koncercie. No ale nic, spotkaliśmy się i pogadaliśmy.
1: Kasiu, na początek. Michał Wiśniewski, hit czy kit?
2: Hit.
1: Zdecydowana odpowiedź, od razu.
2: No, myślę, że to jest diwa polskiej muzyki, jakby nie patrzeć.
1: Coś musiał przestrzec Lucky Kasoil, prawda?
2: Dokładnie tak, a myślę, że mogę być godnym następcą.
1: Jak wiele z Michała Wiśniewskiego można znaleźć w tobie?
2: Mam trochę rude włosy, tak ciut, ciut, ciut. W odpowiednim świetle, jak najbardziej, a od rudego jest blisko do czerwonego. Myślę, że czeka mi jakaś taka zmiana jak panna Filiżanka niedługo. Będę morfować.
1: Super. Kolejna forma Pokemona, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: Zrozumiałe. Jak się czujesz z coraz mocniejszą pozycją w showbiznesie? Mam na myśli to, że parę lat temu odesłałaś mi singla na mail. No wiem, że to już było, już miałaś wtedy jakieś doświadczenie, prawda? No ale teraz mam wrażenie, że spotykamy się bardzo często na różnych wydarzeniach, więc tak trochę z przymrużeniem oka, trochę nie, ale jednak faktycznie... No jesteś coraz bardziej obecna.
2: Okej. Myślę, że obecna, a i owszem jestem. Mój impostor syndrom na szczęście nareszcie nie rośnie, więc jest to okej. Aczkolwiek nie powiedziałam, że mam mocną opozycję. Rozpoznawalność? Może. Może to dzięki tej twarzy czterolatki krążącej na ulicach? Nie wiem. I think so. Jakbyście kiedyś widzieli dziwną koszulkę z twarzą dziecka i Ever Dreamed This Girl, to będę właśnie ja. No gdzieś to tam rośnie. Ale nie powiedziałabym, że urosło do momentu, w którym jestem na szczycie wieżowca. Raczej to jest dalej piwnica, ale ma postawione fundamenty.
1: Na szczycie wieżowca możemy się spotkać przy okazji afteru tutaj na Great September.
2: Tak, jakby zgadza
1: nie patrzeć,
2: się.
1: Jest w tym jakieś takie poczucie ekskluzywności i blichtru?
2: Tak, hollywoodzki sznyt, naprawdę. Spotykamy się, szkoda tylko, że nie ma właśnie basenu i 30 stopni. Wtedy wszystko by się zgadzało, słuchajcie.
1: No to prawda.
2: Jacuzzi, nie ma jak coś.
1: No nie ma, nie ma. Jest zimno i wieje.
2: Tak.
1: Niestety. Zatem, nowy singiel, który został mi wysłany przedpremierowo. Pogadajmy tak o nim.
2: Tak, no Pod prąd to jest kawał piosenki. Nie no, szczerze powiedziawszy, dla mnie taki troszkę nowy rozdział, myślę, bo też się otwieram na troszkę inne instrumentalizacje, co mnie zresztą bardzo cieszy. To nie znaczy, że nagle zrezygnuję z reggaetonu, bo kocham reggaeton. Jakby Polish Latinas zawsze w moim sercu. Mówię o tym, bo numer się kończy taką jazzową trochę improwizacją i korzystamy też z tego na koncercie. No i myślę, że jestem trochę bardziej świadoma tego, co się dzieje, trochę bardziej świadoma też siebie, ale też jestem po kilku miesiącach, które mnie strasznie przytyrały fizycznie i psychicznie, po jakimś kryzysie twórczym, także jest to taki trochę słodko-gorzki statement. Ten numer to jest ten statement, który pokazuje, że no już mnie trochę nie obchodzi, co oni ludzie powiedzą, jaki mają na mnie pomysł. I trochę chcę zostać przy sobie i nie chciałabym nigdy z tego rezygnować, nawet jeśli to będzie cena

0: zerowego wzrostu na polskiej scenie, wśród polskiej publiczności. Oczywiście to nie jest tak, że sobie teraz zło wróżę, ale no wiem jak jest, po prostu wiem jak jest.
1: No właśnie to też jest ciekawe, widzisz, bo mamy różne podejścia do tego. Jest to podejście, które mówi, że tak, najlepiej być najlepiej nijakim, żeby wszystkim się podobać wtedy, nie? I żeby być nieprzeszkadzającym przede wszystkim na różnych playlistach. Ale z drugiej strony mowa jest o tym, że mamy trochę kryzys w wyrazistych postaci, więc może to w drugą stronę zażerę właśnie.
0: Gdzieś tam mam taką nadzieję. To nie jest tak, że się zupełnie wyrzekam tego, że może gdzieś to pójść w dobrym kierunku, bo no nie oszukujmy się, trochę na to liczę mimo wszystko. To jest taki, myślę, statement przeciwko temu, że wszystko zaczyna trochę brzmieć podobnie. Przeciwko psucia rynku na polskiej scenie. Nie chcę tutaj być jakaś taka bardzo, jakby to powiedzieć, zła, niedobra, ale no kurde, no nie oszukujmy się. Jakby nie chcę słuchać kolejnego singla, który brzmi jak z, nie wiem, z jakiejś fabryki po prostu randomowej muzyczki, a już o jaju nie wspomnę. No nie, no. No myślę, że najważniejsze i najlepsze, co można zrobić jako muzyk w tej branży, jako muzyk z pomysłem na siebie, zacznijmy od tego, no to jest właśnie nie psucie rynku i robienie swojego. Nie przystosowywaniu się do tego, czego ludzie potrzebują, po prostu. Tak myślę.
1: Koniec z piosenkami o miłości?
0: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Revenge songi, jakby to się nigdy nie skończy. Mam jeszcze tego bardzo dużo w swoim rękawie, w swojej kieszeni gdzieś tam. Lubię wracać do tych tematów. Bardzo się wyżywam przy nich artystycznie i naprawdę te teksty po prostu tworzą się jakby, nie wiem, jakby po prostu to było mi pisane, naprawdę.
2: No to wiemy, że te tematy nie odejdą, ale czy jesteście gotowi na przedpremierę? Bo otóż, właśnie Kasoil udostępniła mi swój nowy singiel przed premierą. On się ukaże za 2 tygodnie, niespełna? Tak, ale oto Kasoil w nowym wydaniu. Piosenka Pod prąd, o której jeszcze troszkę za moment pogadamy.

Pod prąd to Kasoil. Mam nadzieję, że wam się podoba. Premiera kawałka za mniej niż 2 tygodnie, no bo to będzie piątek, więc mniej niż 2 tygodnie faktycznie, na początku października. A teraz wracamy do rozmowy.

0: Rozmowę z Great September.
1: Gdybyś miała przy jakimś następnym być może singlu, bo chyba przy tym to już za późno, zrobić taką sesję zdjęciową, która by była czymś zupełnie innym niż dotychczasowa kasa. Gdybyś mogła tak na raz sobie zrobić taki... Co, w jaką stronę byś poszła?
2: No słuchaj, akurat mam taki jeden pomysł w głowie, bo spełnię w tym roku swoje marzenie i lecę do Japonii. No i bardzo mi się marzy zrobienie Gyaru Style w Tokio sesji zdjęciowej i może napiszę o tym jakiś numer, zobaczymy.
1: No proszę, proszę.
2: Ale tak, mam to w głowie bardzo, bardzo, bardzo.
1: Fajnie.
2: Bardzo silnie. To jest taka uliczna moda z Japonii, taka trochę przeciwko właśnie stereotypom tego, jak powinna wyglądać Japonka. To są często laski w samoopalaczu z powiększonymi oczami, tak plus 1000, z perukami, blond włosami, no i przerysowane. Trochę lolita, ale taka troszkę wykręcona, taka troszkę bardziej...
1: Troszkę bimbo, ale taka właśnie do przesady,
2: dokładnie,
1: nie?
2: Tak. No to szczerze to mi się bardzo wpisuje w moje podprądowanie i myślę, że mogłoby być to mocne, ale zobaczymy, czy się uda. Otwieram Patronite'a, żeby było mi stać na tą sesję w takim razie. Słuchajcie, słuchacze, można wpłacać.
1: Wiecie, gdzie usłyszeliście to pierwsi, tak.
2: Tak, dokładnie. Super. Właśnie, właśnie, właśnie.
1: No przecież w czwórce, prawda?
2: Dokładnie. Zaklepuję ten pomysł.
1: Zaklepujesz ten pomysł. No dobrze, ale. Najgorsza klisza świata, czyli artystka z nadmorza i utwór pod prąd.
2: No wiem.
1: Był już dryfon.
2: No wiem, ale...
1: Był już płyń.
2: Ja lubię bardzo wodę. Ja lubię bardzo wodę i lubię tą wodę tak wykręcać. W tym momencie wykręcam ją w stronę takiej trochę syreny zabranej z morza i postawionej w sytuacji lądowej. I trochę też klip będzie nawiązywał do tej sytuacji. Bardzo bym chciała, żebyście go zobaczyli. Dużo pracy poszło i zupełnie nowym, z nową ekipą to robiłam. Trochę starą, ale trochę nową. I pierwszy raz w ogóle robiliśmy klipy nie w dwie osoby, więc jest to niesamowite. Pozdrawiam całą ekipę, pozdrawiam Celinę, studio Celina Lawina, pozdrawiam Grześka, z którym kręcę już od zawsze. Bardzo będzie nam miło, jak zobaczycie ten klip, szczerze powiedziawszy. Syrena na lądzie, ale taka troszkę z euforii, bo trochę taka już wykręcona. Trochę jej brakuje wody i tlenu, nie tlenu w wodzie, tlenu w odpowiednim stężeniu.
1: Czy ten klip się ukaże razem z singlem?
2: Tak,
1: bo
2: tak.
1: Wiesz, to różnie bywa, nie? Okej.
2: Okay. Będzie dostępny razem z singlem.
1: Czyli na początku października.
2: Dokładnie tak.
1: Super, dobrze. Czy to jest zwiastun, skoro powiedziałeś nowy rozdział? Czy to jest zwiastun, czy jeszcze póki co jeden taki statement i czekamy sobie tak jeszcze dobre parę miesięcy, czy więcej?
2: Myślę, że troszkę szybciej. Mhm. Troszkę szybciej, bo jakby część już numerów jest nowy gotowa, ale muszę się troszkę spiwniczyć i zamknąć, bo właśnie... W tym ostatnim koncercie, jaki gramy w ramach tam ostatniej serii koncertowej, teraz na Grejcie. No i myślę, że w ciągu kolejnych miesięcy ukaże się kolejny numer. No ale wiemy, jak jest. Trzeba to robić. Trzeba to robić, bo jak tego nie robisz, to koniec, nie? To wypadasz z branży, słuchajcie.
1: No, a my jesteśmy już na takim poziomie branży, że jeździmy do penthouse'ów na aftery.
2: No, można tak powiedzieć. I tak się czuję bardziej tam jako kelnerka, wiesz?
1: Jeszcze,
2: jeszcze.
1: Masz
2: jeszcze
1: takie doświadczenie w ogóle? Kelnerskie?
2: Trochę mam. Znaczy pracowałam w wielu miejscach, jako kelnerka też pracowałam, ale no jest to takie uczucie troszkę onieśmielające, myślę, dla mnie. Nie czuję się tam jak taki piesek salonowy.
1: Ja się zastanawiam, czy mam takie odruchy na afterach, że myślę o tym,
2: nie,
1: że...
2: Nie, no błagam cię, Adam,
1: gastro.
2: Ty to już tam jesteś stary wyjadacz.
1: Skoro mowa o troszkę innym podejściu do tworzenia też muzyki, to jak muzycznie będzie powstawał ten materiał?
2: Jeden numer, który zrobiliśmy, który jest też już jakby gotowy i czeka na swoją kolej, zrobiłam współpracy z Adamem Kisielem, który grał ze mną w Pestce niegdyś. Serdecznie pozdrawiam. Niech mu się rehabilituje teraz ręka, bo biedny nie może grać. Ale jeszcze złapałam go przed tym, jak zupełnie nie mógł grać. Życzymy samego zdrowia. I Adam jest kompozytorem jazzowym. I to słuchać w tym numerze, jest on bardzo też eksperymentalny. Będzie bardziej eksperymentalny niż dotychczas. Trochę chcę wyjść z bitowości tych numerów. To nie jest tak, że nie lubię tego, bo gdzieś to mnie tam jednak ciągnie. Ja lubię hip-hop ogólnie rzecz biorąc, więc mnie to nie boli, że jest bit zrobiony na jednej pętli, która się powtarza. Ale rzeczywiście jakby trochę nie męczy mnie ta forma już, ale troszkę mi czegoś brakuje. I myślę, że te numery się tak rzeczywiście zamykają, wchodzą w bardziej eksperymentalną stronę, no i gdzieś tam pewnie dojdziemy do jakiegoś nowego obrazu.
1: A cały czas w formacie Castle and Soil?
2: Pytasz o zespół i koncertowanie? Nie, no to coś się nie zmienia. Tutaj raczej myślimy o bardziej rozbudowywaniu. Tylko słuchajcie, szukamy gitarzystki.
1: Wiesz, no są artyści, którzy SMS-em zwalniają zespół, więc...
2: Nie, mi się to nie zdarza. Nie zdarza mi się. Do Pawła dzwoniłam. Śmieję się do mojego producenta, który gra z nami na DJ-ce. Już nie mamy DJ-ki, bo stwierdziliśmy, że to bez sensu.
1: Nie macie DJ-ki, potrzebujecie gitarzystki, tak?
2: Tak. Kurde, nie znam żadnej

0: dziewczyny gitarzystki, szczerze powiedziawszy. I szczerze, jak Trójmiasto gdzieś słucha tego, to błagam, odezwijcie się.
1: Ja teraz myślę, poza Lunar Trips chyba na ten moment też nie znam.

0: Kończymy tę godzinę wraz z jej piosenką wydaną wraz z radiową czwórką. Tu Adam Smolarek, jestem z wami do godziny 23, a to niedzielne pasmo muzyczne.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Wow, no pogoda jaka jest, każdy widzi. Ja za to jestem ciekaw, jaka pogoda u Mulatu Astatka, którego słuchaliśmy. 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No tak, no artysta wiekowy, artysta też z wielkim dorobkiem, ale cały czas aktywny, przypomnijmy. W tym roku grał nawet w Wielkiej Brytanii na festiwalu We Out Here. Wydaje mi się, że tam skąd pochodzi, czyli z Etiopii, to jednak może być w tym momencie wciąż troszkę ciepło. Ale jeśli chodzi o to, co u nas, no to u nas niestety odrobinkę gorzej. U nas w tym momencie w Polsce w Lęborku 11 stopni, ale za to w Krakowie, w Krośnie 20. Czyli wygląda na to, że nie wszędzie jest aż tak niefajnie. Fajnie, no. Przyznam wam, że ja dzisiaj lekko zmokłem, że to mi się nie podoba akurat, że przede wszystkim przewiało, że było zimno, a będzie zimniej, dlatego że tak, miejscami w górach ma być nawet ledwie 2 stopnie na plusie. To nie jest dobra wiadomość, bo to oznacza co? Że faktycznie zbliża się jesień, a wraz z nią zima. Także tak, no kiedyś się tak o Hemingway rapował, że koniec lipca, za chwilę już znów zima. No widzicie, koniec września, za chwilę już znów zima. Tak można to skonkludować.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Gotowi na rocka? No ja myślę.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: To prawda, właśnie tak jest. Moi drodzy, no czekają nas naprawdę łakocie w tej godzinie. Łakocie i witaminy. Była taka reklamówka jakiegoś produktu, nie pamiętam. No to w tym przypadku zdecydowanie myślę, że możemy takiej nazwy użyć. No, powiem wam tak. Jest grubo, dlatego że Miley Cyrus wydała nową płytę, a my będziemy przyglądać się jej dyskografii od 2008 roku, zdaje się, 2007. No, chyba tak. Dlatego że The Best of Both Worlds, z którym już sobie zaczęliśmy, no to przecież jest kawałek, jest opening serialu Hannah Montana, wtedy jeszcze wykorzystywany, no właśnie, przede wszystkim jako Hannah Montana, nie jako Miley Cyrus. Także to był taki pierwszy, chyba większy przebój. Przypomnijmy, że to był w ogóle ciekawy serial, dlatego że główna bohaterka prowadziła podwójne życie jako normalna osoba na co dzień, nastolatka oraz jako gwiazda muzyki. No i tak samo właśnie z Miley Cyrus było, można powiedzieć, dlatego że ta postać prywatnie nazywa się Miley Stewart, a publicznie Hannah Montana. No, czy widzimy tutaj pewne podobieństwa? Być może. Także to była pierwsza piosenka, a teraz czas na drugą. Ten kawałek, następny, See You Again, ukazał się zarówno na płycie Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus, jak i, no właśnie, na kawałku Breakout, który tam już na płycie Breakout, tam już zostało to zremiksowane, troszkę inaczej zaprezentowane, no a my w czwórce posłuchamy.

0: Seven Things, raz jeszcze z albumu Breakout, to Miley Cyrus, z którą spędzamy całą tę drugą godzinę niedzielnego pasma muzycznego.
1: Przester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
0: No tak, to właśnie ja, Zuza Zielińska, z wami do 23. Tak naprawdę to nie Adam Smolarek przy mikrofonie, z tym, że to był ostatni moment, żeby zarzucić tym właśnie dżinglem, dlatego że Seven Things to jeszcze jest kawałek, który zawiera te elementy pop-punku, ale no to jest chyba jeden z ostatnich takich numerów, dlatego że Miley Cyrus przeszła w stronę R&B, w stronę elektropopu. Tak już jest na przykład przy kawałku We Can't Stop, który przed nami. Dlatego że to jest w ogóle ciekawe, jak się okazuje. Ten utwór został napisany przez duet producencki Rock City i oni postanowili w pierwszej chwili podarować ten kawałek Rihannie. No ale okazało się, że Rihanna na tym etapie już miała hit, miała Diamonds i że to już tak trochę, no, nie siadło, tak, no bo chcieliby, żeby to był ktoś trochę bardziej początkujący i o ile Miley Cyrus miała już wydaną muzykę na koncie, no to tak naprawdę była to muzyka związana z postacią Hannah Montany lub też idąca trochę za ciosem, a chciała nowego otwarcia. No i trafiło to do niej idealnie, tak sama twierdzi, że dokładnie tak sobie wyobrażała to, jak chciałaby brzmieć, no i było to spore przejście. W ogóle album Bangers z 2013 to jest płyta, na której mamy ciekawe fity, bo mamy Britney Spears, jest French Montana, jest Future, jest Ludacris, jest Nelly, także ewidentnie różnica jest, to my posłuchajmy We Can't Stop. It's our party, we can't.

I come in like a wrecking ball. No kochani, hit, nareszcie hit, prawda? Myślę, że jest to dosyć znany fakt, ale Miley Cyrus była, no tak, pokrewniona, no bez przesady, ale powiązana z Dolly Parton rodzinnie, dlatego też pojawiły się nie jedna współpraca, nie dwie, a naprawdę kilka. Także była córką chrzestną, chyba, można powiedzieć.

0: powiedzieć, Dolly Parton. Tak, tak to się tłumaczy. Co więcej, jak się okazuje, czego ja akurat nie wiedziałem, myślę, że to jest wiedza, którą ktoś posiada, jeśli śledził rodzinę Cyrusów naprawdę dokładnie, no to jest to, że Miley Cyrus tak naprawdę no, nie urodziła się jako Miley, prawda? Tylko urodziła się jako Destiny Hope Cyrus i imię Miley przyjęła no, dosyć późno. Był to przez wiele lat jej przydomek nadany przez rodziców za sprawą uśmiechu, czyli Smiley najpierw było, no a potem wiadomo, przeszło to w imię. No i teraz od niedawna to już nie jest Miley Cyrus, to jest po prostu Miley. Tak, ona zmieniła nazwę swojego projektu w ten sposób. Czy to jest rewolucja? Nie jestem pewien. Ale z drugiej strony myślę, że tak awangardowy artysta jak Billy Ray Cyrus, czyli jej ojciec muzyk country, byłby dumny z takiej decyzji. No dobrze, no to za nami Wrecking Ball, a teraz w trochę inny sposób spojrzymy, ponieważ no jak wiemy, Wrecking Ball to jest piosenka Miley Cyrus oryginalnie, ale kawałek, który przed nami, Light of a Clear Blue Morning, to jest utwór nagrane przez Dolly Parton, wydane w 1977 roku. No i jak się okazuje, było tych wersji dużo, naprawdę dużo. Także były łącznie 4. Jak na jeden utwór, i to nie standard jakiś jazzowy czy bluesowy, tylko oryginalną piosenkę, to jest sporo wersji. Ta najnowsza ukazała się w styczniu tego roku, gdy Dolly Parton nagrała kawałek po raz 4 i zaprosiła gości, w tym właśnie wspomnianą Miley, ale też za to, uwaga, pojawia się Queen Latifah. To jest fascynujące wybór, ale najważniejsze jest chyba to, że jednak ten kawałek przede wszystkim został nagrany w celach charytatywnych, aby zebrać fundusze na badania nad nowotworami dziecięcymi. No dobrze, to pozostaje nam posłuchać. Light of a Clear Blue Morning, kawałek pieśń wyzwoleńcza, jak twierdziła sama Dolly Parton.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night, and I've been waiting for the

0: Kolejne wielkie dzieło, tym razem Miley Cyrus coverująca już Dolly Parton. To jest utwór Jolene oczywiście. No i też to jest kawałek, który ja poznałem z jeszcze innej coverowej wersji, czyli z wersji The White Stripes, bo tam było to grane troszkę inaczej. Tu zostało więcej tego ducha country i no tak, no Miley Cyrus ma pełne prawo do wykonywania takich piosenek, choćby za sprawą swojej matki chrzestnej, czyli Dolly Parton, jak już zdążyłem powiedzieć. Natomiast ta wersja pochodzi z roku 2022. To jest album koncertowy Attention Miley Live, z tym, że do tej pory Miley wykonywała wielokrotnie ten utwór, tak w zasadzie pierwszy raz chyba w 2012 i pamiętam, że zaskoczyło mnie to nagranie, bo ono krążyło po sieci i tak się zastanawiam, czemu ona się za to bierze w ogóle, ale okazuje się, że no właśnie, jestem parę lat później, coś już więcej wiem i w tym momencie już mnie to w ogóle nie szokuje. No z tym, że jeśli mowa o country, no to album Cowboy Carter, Beyoncé, to jest ciekawy eksperyment. Płyta nagradzana, płyta doceniona, jak sądzę. Płyta też sięgająca do korzeni czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj w tym przypadku pojawiła się gościnnie również Miley. I Beyoncé zaprosiła ją na tę płytę, choćby dlatego, że znały się już wcześniej, bo występowały chociażby w kawałku Just Stand Up też charytatywnie. No z tym, że jednak było to 16 lat różnicy. Charytatywny występ w 2008, a Cowboy Carter w 2024. Przed nami Two Most Wanted od Beyoncé oraz Miley Cyrus.
1: No jump in the gun, but we're both still young.

Nie wiem, czy pamiętacie taki projekt sprzed 5 już w tym momencie lat, kiedy było 30-lecie, rocznica wydania klasycznego albumu Black Albumu Metallica. Moi drodzy, rok 91 to jest rok premiery tej płyty, w 2021 natomiast ukazało się The Metallica Blacklist, czyli 53 kawałki wykonane przez kilkudziesięciu artystów. No i tak, oczywiście niektóre się powtarzają. Takie Nothing Else Matters pojawia się chyba, nie wiem, z 4 czy 5 razy, ale cała lista artystów jest ciekawa. Mac DeMarco, Rina Sawayama, Ghost, Cage the Elephant, Moses Sumney, J.

Alvin, Phoebe Bridgers, Dave Gahan, Kamasi Washington, Idols oraz ta ekipa, która za nami, czyli Miley Cyrus, Elton John, Chad Smith i Robert Trujillo. No wow, w sensie ktoś wpadł na to, że to dobry pomysł i ich wszystkich skleił w jedno. No i tak, szczerze mówiąc, udało się. Mogę powiedzieć, że Nothing Else Matters w tym wykonaniu było całkiem spoko, także no, warto zajrzeć na tę listę. Tam nie wszystko działa, absolutnie nie wszystko, ale jednak ten konkretny utwór działa. No dobrze, przed nami teraz jeszcze jedna interesująca współpraca Miley Cyrus, dlatego że mieliśmy Dolly Parton, ale mamy jeszcze Stevie Nicks i tutaj znowu troszkę mamy połączenie dwóch kawałków, dlatego że gdy pojawił się kawałek popowy, elektropopowy, poprockowy, powiedzmy Plastic Hearts, znaczy z albumu Plastic Hearts, no to tam pojawiło się Midnight Sky. No dobra, fajnie, ale jakiś czas później ukazał się też remix o nazwie Edge of Midnight i tu ktoś stwierdził, że to świetny pomysł, aby połączyć ze sobą wspomniane Midnight Sky oraz piosenkę Edge of 17 Stevie Nicks z 82 roku. Czy to działa? To już musicie odpowiedzieć sobie sami. Edge of Midnight w radiowej czwórce.

I've got my own God. He drives a fast car.

Buzz Persuades to jest najnowszy album Miley Cyrus. On ukazał się przedwczoraj, w piątek. Album numer 10. Wow, no to jest całkiem sporo płyt, można powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, to jest właśnie ten moment, kiedy Miley Cyrus rezygnuje z nazwiska przy swojej muzyce i zostaje przy samym zaadaptowanym imieniu. Ale po drugie, po trzecie w sumie już w tym momencie, fascynujące dla mnie jest to, że na tym albumie, owszem, mamy taki feat jak za nami, czyli Model Actress, zespół noise rockowy, postpunkowy, nie jestem pewien, jak ich określić, ale na pewno hałasują i no jest to ciekawe, że akurat ta grupa po pierwsze supportuje ją na trasie, a po drugie, że faktycznie pojawia się tutaj jako gość. No, fascynujące, ponawiam. I nie spodziewałbym się tego przed ogłoszeniem tej płyty w ogóle. Tutaj też mamy już ewidentnie muzykę idącą w stronę klubów, w stronę tańca, z tym, że chyba lekko niedopieczoną. Takie odnoszę wrażenie i tak też pojawia się w recenzjach taka konkluzja, że no mogłoby to być trochę bardziej, bo ani tu nie ma basu, ani tu nie ma tego Persuade, czyli nie wiem, przekonywania do niczego i tak chyba mogłoby być troszkę odważniej. No nic, tak czy inaczej posłuchamy teraz jeszcze jednego kawałka, kawałka tytułowego, z tym, że zremiksowanego przez wspomniane Model Actress. Koniec z Miley Cyrus w dzisiejszym paśmie muzycznym, ale za to koniec, no powiedziałbym, z wysokim C kończymy sobie wyjątkowo. Zwykle się od niego zaczyna, a teraz się kończy. Buzz Persuades w wersji zremiksowanej. Miley Cyrus.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my. Nie gra nikt.
7: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształtuje my example, got
8: yet. Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Coles i Praga, a na Pradze byliśmy wczoraj z audycją Chłopaki na Dzielni. Tak, ja i Delem wybraliśmy się pod Sinfonię w Warszawie. Stamtąd nadawaliśmy 3 godziny dla was. Jeszcze jedna taka audycja nas czeka w najbliższą, nadchodzącą sobotę. A tymczasem na zegarze 22.
1: Pogoda.
0: No i co? No i nadal jest zaskakująca amplituda, ponieważ Lęborg cały czas stabilnie 11 stopni, natomiast Lesko równie stabilnie 21. No proszę, kto by się spodziewał, że o tej porze może być gdzieś taka temperatura w naszym kraju. A jednak, to jeszcze jest ten moment, chociaż od lata odbiegamy coraz bardziej, dlatego że jak spojrzymy na następne dni, no to tu niestety zapowiada się na 15, 18, 13, 17, 15, 18 po raz kolejny i być może w drugiej połowie tygodnia do 23 stopni. No wow. Wspaniale się rozpoczyna ta jesień. Czego możemy się spodziewać pod kątem deszczu? No, przelotnych opadów ma nie lać. To jest tyle dobrego, że nie będzie jakichś szczególnych ulew. Natomiast przelotne opady będą się pojawiać w całym kraju. W tym jutro oczywiście też. Także możemy spodziewać się takiego wejścia w nowy tydzień, ale też w nową porę roku, bo przypomnijmy, rusza jesień. Także na północy jutro możliwe, że tam będą burze, a wreszcie kraju przelotne opady.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
1: Trzecia i ostatnia nasza wspólna niedzielna godzina w tym tygodniu, ponieważ przypomnijmy, jeszcze przyszły tydzień przed zmianą ramówki. Natomiast w tej ostatniej godzinie zawsze słuchamy DJ setu lub koncertu. W tym przypadku mamy do czynienia z retransmisją DJ setu Tamtena, który to jest artystą, no tak, cały czas działającym, cały czas istniejącym, ale w roku 2019 w cyklu 12 cali na godzinę zagrał z samych winyli. Także z nim spędzimy najbliższe 50 minut.
2: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed. Its people brutalized. Tonight, the battle has been joined.

we know.

Przypomnijmy, słuchamy DJ setu Tantena, zagranego na winylach w 2019 roku. Archiwa czwórki są przepastne i 40 minut jeszcze przed nami.

0: Tamten w Radiowej Czwórce to DJ set z 2019 roku, przypomnijmy. Zagrany w pełni z winyli w cyklu 12 cali na godzinę. No dobra, ale ja z Tamtenem miałem okazję też rozmawiać, gdy wydał swój album Wschodnia Fala. No ale wszystko fajnie. Natomiast on bardzo mocno czerpie z retro, z lat 70-tych, 80-tych. No powiedziałem prosto, no hej stary, nie żyłeś wtedy przecież jeszcze.
1: To prawda, to było dla mnie właściwie jeszcze ciekawsze w tym wszystkim, że de facto próbuję sam zrozumieć zjawisko, które zaczęło się jakieś kilkanaście lat przed moimi urodzinami, które sam próbuję w ten sposób zrozumieć i to, co chyba wyszło mi trochę na pierwszy plan, że ludzie, którzy tam byli, też często dosyć chaotycznie wspominają tamte czasy, też często opisują to wszystko jako coś nowego, dzikiego, właśnie nieokiełznanego.
0: No tak, cały czas nieokiełznanego. Wydaje mi się, że to nigdy nie jest proste, gdy rozmawiamy o historii. Nigdy nie jest. No, można łatwo streścić w paru słowach jakiegoś całego okresu, czy w ogóle muzyki, tym bardziej. Dlatego wróćmy do tych nietuzinkowych brzmień, jakie Tamten prezentował w Czwórce 7 lat temu.

10 minut pozostało do godziny 23, niedziela i pasmo muzyczne no już dobiegają końca, jakby nie patrzeć. Przez te 3 godziny był z wami Adam Smolarek, tę audycję realizowała Iga Kamińska, a wydawał Norbert Bożym. Zapraszam jutro o godzinie 19 na Chłopaków z Sąsiedztwa. Z tego co planujemy, ma się u nas pojawić gość, którego no nie spodziewalibyśmy się jeszcze niedawno. Otóż według planów ma nas odwiedzić, uwaga, tylko wam to powiem, więc nie zdradzajcie sekretu nikomu, Michał Szpak. Także słuchajcie nas koniecznie o 19. Jak zwykle będziemy pajacować. Mamy nadzieję, że Michał wejdzie z nami w tę konwencję. A jeśli nie, wejdzie. Przecież, że wejdzie. Także do usłyszenia jutro. Dzięki za dziś i dobranoc. Teraz dogrywa nam jeszcze 7 minut DJ Setu Tamtena z audycji 12 cali na godzinę. Pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Jurka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

0: był mój plan, choć prawie straciłam głos. Mamma mia, mam plan mieć go w dłoni, on wanna be familia. Mam w planach legalnie ten hajs mieć, ty dalej rzucasz ziomkiem, tutaj słaby kanibas.
1: Ej, hola, mówi się kanabis, a nie kanibas.

0: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
1: Czy twój menadżer kogoś od Bawczaka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
3: Chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam? Na

0: za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Słuchasz Czwórki.
5: Gramy.
6: Gramy.
5: Teraz gramy.

dzieckiem. Nie wiem, jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę, jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe, nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz, jak pachnie złoto?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

Yo, ponownie witam, nie Londynu, Brook. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step. Bluza czarna jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję Oyster. Yo, dziś brytyjski wajer.

Tydzień wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dead.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali. Od